wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wrocławska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślała, że plan jest ten słodzian.

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pinap, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: ESK Tarnów.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Tarnów News.
1: Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o projektach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, o święcie studentów w Tarnowie i zapowiemy koncerty festiwalu Tydzień Talentów. Justyna Świderska, zapraszam. Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały być widziane w miejscowości Tymowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek podkreśla, że to nie jedyne miejsce w regionie, gdzie można spotkać wilki. Podpowiada też, jak zachować się w przypadku spotkania drapieżnika.
2: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednio potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą obnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek w

0: przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików i nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
1: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
0: Bezwzględnie. Czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolnożyjącego jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas. Ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
2: A każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
3: SK Tarnów.
2: 155 projektów powalczy o Wasze głosy. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie trwa do 15 czerwca, mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
4: To jest ten czas, kiedy mieszkańcy

zdrowie, jest to polityka społeczna, jest edukacja, są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia sportowe. Są to zadania, które są skierowane zarówno do tych najmłodszych mieszkańców województwa, dzieci, młodzieży, ale też nieco starszych, seniorów, również osób, które borykają się z niepełnosprawnościami. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Część tych zadań ma zasięg ogólnowojewódzki, a część ma taki wymiar lokalny, czyli tylko na te zadania mogą oddać głos

0: mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy zamieszkują dany region. Kto może oddać głos? Przede wszystkim mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 rok życia. Oddać głos można na 3 sposoby. Można w sposób tradycyjny, czyli za pomocą tej urny, która jest zlokalizowana w Urzędzie Wojewódzkim przy Alejach Solidarności w Tarnowie. Wtedy należy wydrukować ze strony internetowej kartę do głosowania, wypełnić tą kartę i wrzucić ją do tej urny. Można również oddać swój głos w formule korespondencyjnej, czyli wydrukować kartę do głosowania, wypełnić, wybrać zadania i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Można też wysłać tutaj do agendy przy Alejach Solidarności. I trzeci sposób, myślę taki najprostszy, najbardziej efektywny, to oddanie swojego głosu za pomocą formuły elektronicznej, czyli wchodzimy na stronę www.wo.malopolska.pl i tam wypełniamy za pomocą generatora formularz i oddajemy swój głos, wybierając dane zadania. Myślę, że warto wziąć udział w tym budżecie województwa małopolskiego. Naprawdę są to różnorodne zadania. Tak naprawdę pomysły na te zadania zgłosili sami mieszkańcy, więc teraz warto jest zadbać o to, aby wybrać te zadania, które są najbardziej atrakcyjne, ale też które rozwiązują jakiś problem w regionie, bo myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby nasz region, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy, rozwijał się, więc to jest ta szansa. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten budżet 16 milionów złotych. 8 milionów złotych jest kierowane na te zadania ogólnowojewódzkie. 8 milionów złotych trafi do regionu, ale to właśnie od mieszkańców będzie zależało, które zadania zostaną wybrane. Także zachęcam do głosowania. Zachęćcie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów. Myślę, że warto. Przede wszystkim życzyłabym sobie, żeby region tarnowski pokazał siłę i też wygrał właśnie w ramach tego budżetu obywatelskiego, bo zawsze gdzieś króluje Małopolska Południowa, a teraz czas, myślę, że na Małopolską Wschodnią. Przecież tutaj mamy dość dużo mieszkańców, którzy też interesują się swoim regionem, więc ważne jest to, żeby wzięli udział w tym głosowaniu i też pokazali właśnie siłę, która wypływa z Małopolski Wschodniej. I jeszcze jedna taka ciekawostka. W tych głosowaniach najczęściej biorą udział panie. I to one najczęściej oddają głos, więc panowie, szczególnie do was apeluję, weźcie sprawy w swoje ręce, wybierzcie zadania, które was interesują, a naprawdę są też zadania skierowane do was i zagłosujcie w ramach tego budżetu województwa i wybierzcie te zadania, które będą realizowane w waszych regionach, do czego was gorąco zachęcam. Tych zadań rzeczywiście jest dość sporo i są różnorodne, obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Myślę, że te wydarzenia sportowe i kulturalne cieszą się tą popularnością tutaj w regionie tarnowskim. Myślę, że to też jest bardzo dobre, bo to przede wszystkim integruje mieszkańców i też zachęca do takiej aktywności, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać. Promuje aktywność fizyczną, promuje taki zdrowy styl życia, więc bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że właśnie te dziedziny są wspierane przez mieszkańców, ale też to jest wybór mieszkańców, więc to też pokazuje, że tym są najbardziej zainteresowani. A biorąc pod uwagę region tarnowski, który słynie ze sportu, wcale mnie to nie dziwi, że właśnie tych działań sportowych mamy tak wiele. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o tą formułę elektroniczną, to na pewno dużym ułatwieniem jest to, że wprowadzony został generator, który jest na stronie internetowej, czyli jeżeli ktoś wchodzi na tą stronę, to tak naprawdę jest krok po kroku instruowany, w jaki sposób ten formularz uzupełnić. Jeżeli są jakieś braki, to generator automatycznie wskazuje, że czegoś w tym formularzu brakuje, więc myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie dla osób, które będą korzystać właśnie z tej formuły elektronicznej, bo jeżeli generator to zaakceptuje, to znaczy, że ta karta do głosowania została uzupełniona w sposób prawidłowy i ten głos później przy głosowaniu będzie uznany jako ważny. Myślę, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
1: A zwycięskie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Akademia Tarnowska świętuje 28 urodziny. Z tej okazji przygotowano szereg wydarzeń uczelnianych, ale również otwartych imprez dla studentów i mieszkańców miasta. O szczegółach Piotr Kopa, rzecznik Akademii Tarnowskiej.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania 28 urodzin Akademii Tarnowskiej. Program tegorocznego święta uczelni jest niezwykle obfity. Oferujemy atrakcje dla ludzi w każdym wieku. Wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć dla siebie jedną z kilkudziesięciu pozycji tegoż programu w

Wszystko to na naszej stronie, jak wspomniałem, jest wypisane. Kulminacją obchodów tegorocznych będzie uroczyste posiedzenie Senatu zaplanowane na wtorek 19 maja i oczywiście koncert juwenaliowy. Koncert juwenaliowy w tym roku odbędzie się na naszym kampusie 23 maja w sobotę. Rozpoczynamy od godziny 16. O 17 pierwszy koncert Baciary, o 18 Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 Zalia, o 20 ceremonia przekazania kluczy, o 20.30

W sobotę rozpoczynamy od godziny 16, o 17 pierwszy koncert Baciary, o 18 Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 Zalia, o 20 ceremonia przekazania kluczy, o 20.30

0: do Akademii Tarnowskiej zapraszał Piotr Kopa, rzecznik uczelni.
1: SK Tarnów.
0: Wielu sławnych tu stawiało swoje pierwsze kroki na scenie. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się kolejny festiwal Tydzień Talentów. W edycji skrzypcowej usłyszymy utalentowanych młodych artystów, a na finał przygotowano koncert wieniawski In Blue. O szczegółach w naszej rozmowie.
2: Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
0: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć wydarzenie majowe, wydarzenie festiwalowe, bo przed nami festiwal Tydzień Talentów. Wydarzenie, które potrwa od 17 do 24 maja. Powiedzmy, co w tym czasie będzie się działo w Kąśnej Dolnej.
2: To jest niesamowite, że już 43. edycja festiwalu przed nami. Festiwal najstarszy festiwal w Kąśnej, bo odbywający się od 1982 roku. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę o tym, ile znakomitych artystów przewinęło się przez ten najstarszy festiwal tutaj właśnie w Kąśnej. I cieszę się, że ta idea jest cały czas podtrzymywana i młodzi ludzie, młodzi artyści mogą w ramach tego festiwalu szlifować swoje umiejętności, ale również szukać nowych inspiracji do dalszej pracy. Tak jak pani redaktor wspomniała, 17-24 maja w tym roku edycja skrzypcowa poświęcona właśnie temu instrumentowi, więc będziemy mieli święto skrzypiec w Kąśnej Dolnej.
0: Kiedy podsumowuję sobie to, o czym mówi bardzo wielu pedagogów, oni podkreślają bardzo mocno ten fakt, że dla młodych ludzi, dla młodych twórców, artystów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, możliwość zaprezentowania swoich dokonań, swoich umiejętności już na tych wczesnych etapach działalności jest niezwykle ważna, bo ona z jednej strony mobilizuje, a z drugiej strony nobilituje, jeżeli można się już pokazać publiczności na scenie.
2: Tak, to jest fundamentalne, ponieważ występy publiczne będą nam towarzyszyć już do końca naszego artystycznego życia. I czym wcześniej zaczniemy, się oswajać z tremą, ze stresem, bo to jest nieodzowna część życia artystycznego. Trema, stres, permanentna weryfikacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni koncert. I to o czymś świadczy i to uczy nas pewnej odporności psychicznej. Uczy już tego młodego wirtuozo, młodego artystę, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem, że czasami może pójść coś nie tak, że trzeba sobie umieć z tym radzić już na scenie podczas koncertu, że coś nie gra, w cudzysłowie, ale z drugiej strony właśnie to jest energia, to jest kop do pracy, to jest inspiracja, to jest nagroda za te wszystkie godziny ćwiczenia, które już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą.
0: Ja pamiętam jeden z takich koncertów i myślę, że właśnie w związku z tym incydentem on bardzo mocno zapadł widzom w pamięci, już poza oczywiście całą otoczką artystyczną i urokiem tego, co działo się na scenie. Artystka niestety przypadkowo zniszczyła altówkę. I problem polegał na tym, że trzeba było ten koncert dokończyć bez tego instrumentu. Dała radę, wszystko było dobrze. Publiczność nie zauważyła, że czegoś tam brakuje. Niemniej domyślam się, że dla niej na scenie ten moment mógł być naprawdę katastrofalny.
2: No mógł być wręcz paraliżujący. No, żywy koncert rządzi się swoimi prawami. Zawsze może się coś wydarzyć. Nie jesteśmy w stanie przygotować się, wszystkiego przewidzieć. No, ja byłem niedawno na koncercie, na którym śpiewak zemdlał podczas swojego koncertu, więc on też tego nie mógł przewidzieć ani wyreżyserować. Oczywiście po chwili udzielonej mu pomocy stanął i kontynuował swój koncert i to było coś niesamowitego, bo pozbierał się, był zdeterminowany, chciał po prostu dokończyć koncert, czuł się na siłach, żeby to zrobić, ale tak jak mówię, są sytuacje, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego czym więcej mamy tych prezentacji publicznych, a szczególnie w młodym wieku, bo to też młodzi ludzie muszą wiedzieć, z czym się ten zawód potem będzie wiązał. To występy publiczne, one są nierozłączną częścią naszego zawodu, więc to już w tym momencie oni też mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w dobrym miejscu.
0: Oczywiście. Ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, zapytam tylko o tę tremę przed występami. Ma pan większe doświadczenie. Tutaj będziemy mieli do czynienia z młodymi twórcami. Niektórzy mówią, że ta trema nigdy nie mija. Ona być może troszeczkę bardziej wpada w rutynę, ale jednak ten stres przed wyjściem...
2: Muszę panią redaktor zmartwić, jest kompletnie odwrotnie.
0: Odwrotnie?
2: Tak. Czym człowiek jest starszy i więcej koncertów za sobą, tym większa jest trema. Bo odpowiedzialność jest większa. Bo oczekiwania są większe. Je trzeba zaspokoić. Jeżeli ktoś przychodzi na konkretnego artystę, oczekuje konkretnego efektu. Więc my wiedząc o tym, że publiczność przychodzi i oczekuje efektu, przed nami jest stawiane, ta poprzeczka się podnosi.
0: Ciężar odpowiedzialności.
2: Ten ciężar odpowiedzialności się podnosi, więc również trema i stres jest coraz większy tak naprawdę, bo wiemy, że nawet drobne uchybienie, nawet

0: drobna jakaś wpadka może być potraktowana bardzo, bardzo surowo przez publiczność, bo oni mają bardzo duże oczekiwania. Czym człowiek więcej śpiewa, czym człowiek ma więcej tych koncertów i tą swoją karierę bardziej rozwija, tym te oczekiwania publiczności względem nas są większe. Dlatego w moim przekonaniu ta trema, stres i odpowiedzialność jest zdecydowanie większa.
1: Ja jestem jednak przekonana, że widzowie festiwalu Tydzień Talentów będą bardzo wyrozumiałą publicznością dla młodych artystów. Powiedzmy, co w programie, kogo będzie można usłyszeć?
0: Szanowni Państwo, rozpoczynamy 17 maja o godzinie 17 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego koncertem laureatów konkursów skrzypcowych. Usłyszymy trzy znakomite skrzypaczki: Emilię Linkę, Zoję Sygudę i Gaję Wilewską. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Hanna Holeksa. Znakomite skrzypaczki, laureatki m.in. Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. To jest najlepszy dowód na to i najlepsza reklama, że przed tymi skrzypaczkami już sceny koncertowe w Polsce i w Europie stoją otworem. I dlatego tym bardziej warto przyjechać do Kąśnej, posłuchać je, zanim wyfruną i będzie je naprawdę bardzo, bardzo ciężko do Kąśnej zaprosić. Później oczywiście Tarnowskie Talenty 18 maja o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Domosławickie Talenty 19 maja, we wtorek o godzinie 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Później mamy dwa dni warsztatowe, 21 i 22 maja. Warsztaty poprowadzi w tym roku maestro Janusz Wawrowski, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dla uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia województwa małopolskiego. Bardzo się z tego cieszę. Janusz Wawrowski to jest wybitny skrzypek. Cieszę się, że nasi uczniowie ze szkół muzycznych Małopolski będą mogli spotkać się z tak wielkim artystą, z tak znakomitym pedagogiem, który swój kalendarz ma tak napięty, że ściągnięcie go do Kąśnej to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Na pewno natchnie młodych do dalszej pracy i pokaże im, co muszą dalej robić, żeby kontynuować swoją drogę właśnie w kierunku skrzypiec. Zakończymy nasz festiwal 24 maja o godzinie 17 koncertem Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek. Paweł Tomaszewski, jeszcze bardziej znany naszym melomanom, pianista, aranżer, dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo.
1: Pan tutaj wymienił różne lokalizacje tych koncertów. Ja jeszcze zapytam o możliwość zasiadania na widowni. Jak wygląda kwestia biletowa?
0: Jeżeli chodzi o 17 maja, czyli pierwszy koncert laureatów skrzypcowych i Wieniawski in Blue, czyli 24, bilety są dostępne u nas na stronie internetowej. Można zakupić sobie przez internet. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby uczestniczyć w tych koncertach. Tarnowskie Talenty, Domosławickie Talenty są to koncerty bezpłatne. Można przyjść i oglądać.
1: A co z dostępnością parku, dworu w Kąśnej w czasie trwania festiwalu?
0: Cały czas jest dostępny. Jak tylko pogoda dopisze, a ma dopisać, serdecznie Państwa zapraszam do spacerów przedkoncertowych, do kawiarni Maestro na kawę, aby nie tylko dla ducha, ale też coś dla ciała również można było w Kąśnej sobie pozyskać. Także to będzie na pewno piękny czas. Zawsze ten tydzień talentów, tydzień festiwalowy dla nas to jest czas intensywnej pracy. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby korzystali z tego, co nasza instytucja przygotowała dla melomanów w tym czasie.
1: Pan powiedział ważną rzecz, że ta Kąśna i ten Festiwal Talentów to jest często taki pierwszy krok na te wielkie sceny dla młodych artystów. Festiwal, jak pan wspomniał, trwa od bardzo, bardzo wielu lat. Mamy już nazwiska, które wypływają.
0: Jest ich bardzo wiele. To nie sposób wymienić ich wszystkich jednym tchem. Natomiast tym sztandarowym jest oczywiście Rafał Blechacz, który bardzo chętnie przyjeżdża teraz. Mamy ogromne szczęście, że praktycznie co roku od jakiegoś czasu, odkąd nabyliśmy nowy instrument do Kąśnej, tak naprawdę Rafał Blechacz odwiedza nas i mam nadzieję, że również w tym roku będzie odwiedzi Kąśną. To jest taki sztandarowy przykład na to, jak Tydzień Talentów wyławia talenty. Natomiast tych uczestników było naprawdę bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę z tego, że oni wracają do Kąśnej i takim papierkiem lakmusowym tego jest późniejsze zaproszenie na festiwal Brawo Maestro. Bardzo się cieszę, że wielu z tych uczestników Tygodnia Talentów jest zapraszanych później przez nas do już sztandarowego naszego festiwalu Brawo Maestro, ponieważ ta kariera ich rozwinęła się już na tyle, że po prostu pozyskanie ich do Kąśnej to już jest dla nas również zaszczyt.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej startuje w niedzielę 17 maja i potrwa do 24 maja. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl. Celem jest integracja fanów turystyki. Mowa o grupie W Góry z Tarnowa, która zrzesza miłośników pieszych wędrówek i odkrywania szlaków. O początkach stowarzyszenia opowiada jego współzałożyciel.

0: przyjaciółka Joanna Rybak.
1: Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i także kołem PTTK, działającym przy oddziale PTTK Ziemi Tarnowskiej. Był to właściwie impuls, który wynikał z tego, że tutaj w Tarnowie nie ma takiej prężnie działającej grupy, która integrowałaby miłośników wypraw górskich, turystyki górskiej. Właściwie tak sobie pomyślałam, że to byłoby... Ja sporo generalnie chodzę po górach i zwykle z grupami albo z Podkarpacia, albo gdzieś z Małopolski, z Krakowa najczęściej, aczkolwiek są też takie grupy zorganizowane w Bochni czy w Brzesku, a w Tarnowie właśnie nie było takiej grupy. Dlatego w ubiegłym roku w lipcu powstała taka inicjatywa. Z moją koleżanką, z Dagmarą Wierzchowską, założyłyśmy taką grupę i okazało się, że jest tak duże zapotrzebowanie na taką właśnie zorganizowaną działalność, że bardzo szybko ta społeczność się rozrosła. W tej chwili mamy ponad 2000 osób w tej grupie, które wymieniają się doświadczeniami, spotykają się. My też mamy takie cykliczne spotkania właśnie w sali klubowej w PTTK, gdzie zapraszamy Państwa na spotkania z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Tam dzielimy się doświadczeniami, ale też rozmawiamy, planujemy różne rzeczy, razem chodzimy w góry, organizujemy wyjazdy grupowe. Działalność tej grupy jest całkowicie społeczna, w 100% pro bono. Wszystko, co robimy, ma służyć takiemu wspieraniu się i otwartości na siebie, na drugiego człowieka, na wspólne pasje. To jest trochę tak, że jeżeli ludzi łączy to, co lubią robić po prostu, jakaś pasja, jakieś hobby, to jest zwykle bezinteresowne i tak też działa ta grupa.
2: Dobrze, a też dla kogo jest skierowana? No bo wiadomo, pasjonaci, ale też ludzie mają różny poziom, jeżeli chodzi o wydolność, o kondycję. Czy każda wycieczka, powiedzmy, jest dla każdego, czy tutaj już trzeba jakoś indywidualnie sobie dobierać te wasze wyjazdy? No bo wiadomo, Orla Perch będzie trudniejsza niż wejście przykładowo na Grzesia.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego te wycieczki są bardzo różne. Jeżeli organizujemy wyjazd grupowy, czyli no to różnie. W lutym mieliśmy taki wyjazd integracyjny w Pieniny na Wysoką, potem nocleg w schronisku pod Durbaszką. To są wyjazdy, które właściwie są dostępne dla każdego. Jeżeli robimy, w tej wycieczce wziął ponad 50 osób udział. Tutaj jakby istotą jest integracja, spędzanie wspólnie czasu w górach, poznawanie się, rozmowy, wymiana doświadczeń, po to, żeby właśnie później w mniejszych grupach umawiać się na wspólne wyprawy gdzieś indziej, na takie trasy, które są dostosowane do możliwości uczestników danej wyprawy. To jest niezwykle ważne. My też w PTTK organizujemy takie spotkania, podczas których właśnie uczulamy Państwa na bezpieczeństwo w górach, na to, jak przygotować się do wyprawy. Zupełnie inaczej trzeba się przygotowywać do wyprawy zimowej, inaczej do letniej, jaki sprzęt zabrać, jak się ubrać. To wszystko ma bardzo duże znaczenie.
0: A ja dodam, że aktywność stowarzyszenia można na bieżąco śledzić na facebookowej grupie o nazwie W Góry z Tarnowa.
3: SK Tarnów News.
0: Zbliża się kolejna noc muzeów. Jakie atrakcje z tej okazji przygotowano w Tarnowie? O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. 29 wystaw, 49 wydarzeń i 3 dni atrakcji. Tak będzie w tym roku wyglądała Noc Muzeów w Tarnowie. Wydarzenie za każdym razem przyciąga rzesze zwiedzających. Gdzie tym razem warto zajrzeć? O tym w naszym materiale.
4: Ewa Łączyńska, wiceprezesa Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Po raz kolejny Tarnowska Noc Muzeów. Z radością informujemy, że będzie trwała aż 3 dni od 14 do 16 maja. W tym roku to 22 organizatorów, to 27 miejsc. Są 4 nowe miejsca na mapie Tarnowskiej Nocy Muzeów. To jest Bima, Galeria Kwintesencja, Aktywna Kuchnia, Towarzystwo Dobrego Smaku. Zaprezentujemy 29 wystaw i 49 wydarzeń. W tym też są nowe formaty, jak na przykład DJ sety i after party.
5: Marcin Borys, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W tym roku Noc Muzeów, jeżeli chodzi o oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej, będzie to 6 jednostek naszego muzeum. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie będzie Muzeum Zamek w Dębnie, ponieważ no, tu przygotowujemy się do dużego remontu zamku. Zamek, tam już ekspozycja jest nieczynna, w związku z tym w tym roku nie będzie Dębna. Natomiast utrzymujemy liczbę 6 oddziałów, w których będzie Noc Muzeów. Będą to wszystko oddziały funkcjonujące w Tarnowie. I najwcześniej zaczynamy w Muzeum Etnograficznym, bowiem też stało się tradycją, że jeżeli mamy Noc Muzeów, to jednocześnie mamy też Dzień Hetmański.

przypadku jest to ósmy już dzień hetmański w związku z 465. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego. W sobotę 16 maja zaczynamy od godziny 9 turniejem uczynniczym o buławę hetmańską. W zasadzie aż do godziny 18 uczestnicy Dnia Hetmańskiego będą mogli wziąć udział w różnych wydarzeniach, różnych atrakcjach. Między innymi mamy zaplanowaną prezentację grup rekonstrukcji historycznej, turniej uczniczy, promocję książek, pokazy walk rycerskich, pokazy warsztaty rzemieślnicze. To wszystko będzie się działo na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego. Tutaj przy tym przypadku tej imprezy współorganizatorem jest Radosie dla numer 1 Starówka oraz Tarnowskie Centrum Kultury. I płynnie po Dniu Hetmańskim przechodzimy właśnie do Nocy Muzeum w Muzeum Etnograficznym. W tym przypadku proponujemy Państwu wystawę stałą dotyczącą historii i kultury Romów, a także wystawę czasową poświęconą tematyce babcinej izby, czyli jak wyglądało życie na przełomie XIX-XX wieku właśnie w tradycyjnej chłopskiej zagrodzie, w tradycyjnym chłopskim gospodarstwie. Oprócz tego oddział proponuje dla najmłodszych rysunkowe etnokreacje, a więc różnego rodzaju atrakcje związane z formami plastycznymi. Kolejne oddziały to Galeria Panorama, funkcjonująca na dworcu kolejowym w Tarnowie. W ostatnich latach tutaj nie było Nocy Muzeum, w tym roku Noc Muzeum wraca na dworzec kolejowy i od godziny 17 do 22 proponujemy zwiedzanie wystawy stałej fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Dzieła, które przyciąga do Tarnowa wciąż wielu zwiedzających, wielu miłośników sztuki, a także proponujemy najmłodszym muzealne podchody, tutaj między innymi muzealne puzzle, gra memory, również różnego rodzaju zadania, zagadki związane z szeroko pojętą tematyką właśnie Siedmiogrodu, Panoramy Siedmiogrodzkiej, także działania plastyczne, podobnie jak w przypadku Muzeum Etnograficznego. Kolejny oddział to Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci na ulicy Mościckiej. W zeszłym roku tutaj nie mogła się odbyć Noc Muzeum ze względu na awarię. W tym roku już zapraszamy. Proponujemy zwiedzanie wystawy stałej, ale także wystawy czasowej pod nazwą Nekropolia Polskich Oficerów w Charkowie, Piatich Chatkach, fotografia Andrzeja Świderskiego. Jest to wystawa planszowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i prezentująca właśnie prace związane z odkrywaniem zbiorowych mogił ofiar zbrodni katyńskiej na terenie Charkowa. Oprócz tego proponujemy tutaj stanowisko rekonstrukcji historycznej i niezawodnej grupę rekonstrukcji historycznej imienia 16 Pułku Piechoty, a także dwie propozycje o godzinie 18:00 gra edukacyjna Niezwykłe i zwykłe życie wybitnych Polaków oraz o 20:00 zajęcia edukacyjne jak żyło się w PRL-u, trudności i radości. Oprócz tych trzech oddziałów rozsianych na terenie Tarnowa, czym później zmierzamy w kierunku rynku, czyli od godziny 18:00 kolejne trzy oddziały. Tradycyjnie Muzeum Ratusz, Galeria Sztuki Dawnej i tutaj wystawa sarmacka, a więc możemy zobaczyć przykłady uzbrojenia, przykłady szkła i porcelany, portretu sarmackiego, wszystko co jest związane z tą tematyką. Oprócz tego taką dodatkową atrakcją będzie prezentacja makiet przedstawiających Tarnów i budynki Tarnowa i regionu w różnych epokach historycznych. Tradycyjnie też wejście na wieżę i tu zaznaczeniem, że to jest jedyna atrakcja, która jest odpłatna ze względu na dużą liczbę chętnych, no tu musimy pewne ograniczenia wprowadzić. A także pomiędzy godziną 18 a 22 dla najmłodszych działania edukacyjne, animacyjne, szyfry i grymasy. Jeżeli chodzi o tarnowski rynek, to mamy jeszcze Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, czyli kamienice Rynek 2021, gdzie również wystawa stała poświęcona wybitnym postaciom z historii Tarnowa, ważnym wydarzeniom, ale również interesująca wystawa, gdy przedmiot staje się zabytkiem, czyli nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Na tej wystawie prezentujemy pozyskane w ciągu ostatnich lat nabytki, najciekawsze przykłady nabytków, obiektów, które trafiły właśnie do zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Przede wszystkim chcemy tą wystawą podziękować osobom, które w formie darowizn, w formie właśnie przekazów oddają często niepotrzebne im już rzeczy z domowego magazynu, z domowego garażu, ale też pamiątki rodzinne po najbliższych świadomie przekazują do muzeum, żeby tu znalazły swoje miejsce i były pokazywane. Więc jest to idealna okazja, żeby zobaczyć te niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe przedmioty. Na wystawie będzie obecna kuratorka wystawy pani Dorota Lewicka, więc jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, dopytać, czegoś się dowiedzieć, będzie taka okazja. Pani Dorota Lewicka będzie też miała wykłady, takie mini wykłady na temat tarnowskich kamienic. Nie tylko kamienic przy rynku 2021, takich charakterystycznych, ale w ogóle na temat tarnowskich kamienic i te mini wykłady zaplanowane są na godzinę 19 i 20

0: 30. Oprócz tego proponujemy spotkanie z żołnierzem Armii Austro-Węgierskiej, taka mini rekonstrukcja historyczna, a także zagadki i zadania dla najmłodszych. No i ostatnie miejsce, do którego zapraszamy, to siedziba muzeum mieszcząca się przy Rynku 3, gdzie prezentowana jest wystawa prac Zofii Stryjeńskiej. Będzie to ostatnia okazja, żeby zobaczyć te prace, bo więc jest to ostatni dzień, kiedy wystawa będzie pokazywana, więc 16 maja. Będzie to zwiedzanie samej wystawy, jak również oprowadzanie kuratorskie. Proponujemy dwa terminy, o 18.30, o 20.00, i będzie można tutaj w przypadku pierwszego oprowadzania będziemy skupiać się na ludowości w sztuce Zofii Stryjeńskiej, natomiast o godzinie 20.00 bardziej się skupimy na postaci samej Zofii Stryjeńskiej przy okazji tego oprowadzania kuratorskiego, także myślę, że warto, zwłaszcza, że wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem. Tu mamy już tysiące zwiedzających, którzy wciąż przybywają do Tarnowa z całej Polski, więc jest to okazja również dla Tarnowian, żeby jeszcze zobaczyli te wspaniałe prace, które są własnością miasta Tarnowa, przechowywane w depozycie, i tutaj dzięki przychylności miasta możemy prezentować i prezentujemy, co jest chyba wspólną reklamą i zarówno dla muzeum, jak i dla miasta.
1: SK Tarnów.
2: Mówi ksiądz Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
3: Muzeum Diecezjalne po raz kolejny otwiera się na Noc Muzeów. Rzeczywiście zgłosiliśmy na plakacie, że do godziny 22.00 jest muzeum otwarte, ale oczywiście każdego zabłąkanego jeszcze chodzącego i pragnącego spotkać się z piękną sztuką w naszych zbiorach chętnie przyjmiemy i oprowadzimy. I rzeczywiście w naszej ofercie to przede wszystkim wystawa stała, czyli Galeria Sztuki Średniowiecznej, jedna z najcenniejszych w Polsce, a nawet na świecie można powiedzieć, no bo rzeczywiście zbiory wykraczają nawet poza granice naszej ojczyzny obecnie, czyli jest to tak zwana sztuka szkoła krakowsko-spiska. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to oczywiście pasja kolekcjonerstwa. I Państwa oprowadzimy, bo będą przewodnicy wykwalifikowani w tej branży, które będą opowiadać o kolekcji Olgi Majewskiej i pasji kolekcjonerstwa. Będzie sam osobiście przyjdzie pan Bronisław Usarz, kolekcjoner, który zbierał przez całe życie rozmaite pamiątki z życia związanej z Tarnowem, ale chyba jego najbardziej ukochanym i zawodowo wypływającą pasją to była numizmatyka. I przekazał Muzeum Diecezjalnego złote i srebrne monety, medale, numizmaty, ogólnie mówiąc, związane z pontyfikatem Jana Pawła II, i obiecał, że od godziny 18 do 22 będzie po prostu czekał na pasjonatów sztuki i będzie o pasji kolekcjonerstwa i o zdobytych, wyjątkowych zabytkach opowiadał. Kolejnym bardzo ważną, powiedzmy, pasją kolekcjonerską to jest oczywiście też, już inaugurujemy tą nocą muzeum, kolekcja Norberta Lipuczego. Chcę w tym miejscu wspomnieć, że ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski. Przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej. Nasze muzeum, oprócz tej, powiedzmy, stałej galerii, którą możemy każdego dnia w godzinach urzędowania odwiedzać, przygotowało dla Państwa wyjątkową również nowość, bo wystawę czasową. Wernisaż wprawdzie rozpocznie się już we czwartek. Ta cudowna, wyjątkowa wystawa Roberta Rumina, mieszkającego w Jamnicy Konowego Sącza, prezentuje ikony, i dlatego, jak już tutaj Państwo zauważyliście, pewnie w naszej galerii pojawiła się namiastka tej ikony, bo święta Maria Magdalena u podnóża, można powiedzieć, tej gotyckiej, pięknej Marii Magdaleny, która została w tamtym roku zakonserwowana. Pan ikonopista Robert Rumin nie dał rady właśnie w sobotę być, żeby wtedy rozpocząć wernisażem tą noc muzeum, i dlatego przełożyliśmy na ten dogodny termin czwartkowy, dlatego bardzo, bardzo serdecznie już niniejszym zapraszamy na ten wernisaż. W miejscu wystawy czasowych dom mansjonariuszy nad Olgą Majewską. Kolejnym bardzo ważnym takim dla Tarnowa wydarzeniem wystawa czasowa tarnowskich malarzy zatytułowana Ecce Homo. Myśmy mieli właśnie pod koniec marca wernisaż. Wystawa też cieszy się wielką popularnością, zainteresowaniem, bo jest to, można powiedzieć, nowoczesne podejście do tematu Ecce Homo. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście dla widzów najmłodszych. Jest szereg przygotowanych niespodzianek, rozmaite gry planszowe, zabawy, quizy. To będzie przede wszystkim inspiracją do tego, że całe rodziny, od najmłodszych, którym bliska jest sztuka, można powiedzieć, ta sakralna, ta historyczna, gotycka, ale dla tych, którzy poszukują coś nowoczesnego, a nawet z pogranicza innego obrządku, jak ikona, to wszystko Państwo znajdziecie w Muzeum Diecezjalnym, na co serdecznie zapraszam.
4: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niedbała, prezes Fundacji BEMA20. BEMA20 oczywiście na ulicy BEMA20 zaprasza Państwa już w czwartek na godzinę 19 na wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Głowacza z cyklu Ciężar Światła. Dodatkowo podczas tego wydarzenia, mówiąc w odpowiednim slangu, odpowiednią muzę zadba DJ Breakpoint Vinyl. Bardzo serdecznie zapraszam.
5: Paweł Piszczek, prezes małego stowarzyszenia Towarzystwo Dobrego Smaku Małego Leprężnego. W ogóle nie umawiałem się z księdzem, a wyglądało tak, jakbyśmy się umówili, bo poszliśmy razem w Lipuczego, to znaczy zupełnie osobno w niego poszliśmy. Natomiast mam nadzieję, że to jest takie dopowiedzenie do tej wystawy, która tutaj będzie, lub odwrotnie. W każdym bądź razie jesteśmy troszeczkę mniejszą instytucją i troszeczkę mniejsze przestrzenie mamy, całe 35 metrów kwadratowych na Placu Rybnym, gdzie Was serdecznie zapraszamy i za Waszym pośrednictwem wszystkich tarnowian czy turystów, którzy będą to nasze miasto oglądać. Chcemy na tych 35 metrach wyczarować taką przestrzeń związaną z Lipuczym, ale w kontekście bardzo określonym, w kontekście winiarskim, no bo jednak jest to postać poza wszystkim innym, która to wino tutaj tworzyła, kreowała, no także czołowy dostawca win mszalnych. Więc pokażemy tam zbiory, a właściwie fragmenty tylko malutkie zbiorów z kolekcji Jerzego Sztylera, którego pewnie wszyscy Państwo znacie, znakomitego znawcy wina, ale także antykwariusza, kolekcjonera i człowieka, który śmiem twierdzić jako prywatna osoba, ma największe kolekcje związane z Lipuczym oraz i Lipuczego, różnego rodzaju artefakty. I te rzeczy chcemy Państwu pokazać i o nich oczywiście opowiedzieć i nimi zagospodarować przestrzeń, ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie na sucho, to chcemy również zaproponować Państwu degustację tokajskich win, ale taką degustację komentowaną. Będę tam opowiadał o tych winach troszkę, będziemy na nie patrzeć, delikatnie smakować i wąchać i się cieszyć i porównywać to wszystko z tym, co tam mamy. Zapraszamy w sobotę na Plac Rybny. Nie mam adresu, napisaliśmy 4. Znajdziecie nas po takim ładnym szyldzie, który tam jest, Towarzystwo Dobrego Smaku. Napisaliśmy to 4, bo tak, czemuż by nie. Słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie. W sobotę 16 maja od godziny 17 do 22 oglądamy fantastyczne, absolutnie wyjątkowe, unikatowe zbiory Sztylera i degustujemy dobre tokajskie wina, no bo Sztyler to Tokaj. Zapraszam.
6: Adam Pikusa, reprezentuję Aktywną Kuchnię. 16 w sobotę zapraszamy do Aktywnej Kuchni. Będziemy prezentować nowe prace Marty Wojciechowskiej, zatytułowane Kup Pan Misia. Przewrotny tytuł, ale myślę, że będzie ciekawie. Oprócz tego posiadamy bardzo dużo prac, które są z nami od początku. Są to prace również użytkowe, szkło użytkowe. Marta Wojciechowska jest, myślę, że znana, więc nie będę dużo opowiadał. Szymon ma bardzo dużą różnorodność, jeżeli chodzi o pracę, bo to są grafiki, to jest malarstwo, to jest węgiel. Atrakcjami, jeżeli chodzi o ten wieczór, bo będziemy dostępni od 17 do 22, będzie Marta Wojciechowska, będzie wykonywała grawer dla chętnych osób, które zakupią jej szkło z dedykacją, a Szymon będzie tworzył portrety na żywo. Będą to portrety rysowane przez niego też dla chętnych. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe doznanie.
7: Nazywam się Ewa Bujak, jestem wykładowcą naszej wspaniałej placówki pod tytułem Akademia Tarnowska. Chciałam Państwa zaprosić, wszystkich dużych, małych, najmniejszych i największych, na wystawę naszych studentów, bo to będą dyplomy. Być może jeszcze będą prace studentów drugiego roku. To jest z Wydziału Wzornictwa, dyplomy modowo-odzieżowo-celowe. ubiorowe, czyli tak naprawdę tutaj zajmujemy się projektowaniem ubioru, który ma konkretne przeznaczenie i ma służyć dobru i ogółu i społeczeństwu, więc serdecznie zapraszam do gmini. Wystawa będzie otwarta od 9 do 21, z tego co się tu zorientowałam. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia.
8: Kazimierz Klimkiewicz,

0: Ze Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków i Galerii Arteka, którą reprezentujemy. 14 maja odbędzie się wernisaż wystawy Collage. Jest to wystawa, którą zaproponowała, wymyśliła Krystyna Baniowska-Stąsiek, ale zaprosiła do udziału też artystów z naszego stowarzyszenia, tych, którzy zajmują się akurat tą techniką kolażu. Okazało się, że jest kilka osób, które nakleja obrazki, więc uzbierał się taki skład: Piotr Barszczowski, Piotr Figiel, Andrzej Grabowski, nowy nabytek naszego stowarzyszenia, Kazimierz Klimkiewicz, Lidia Połeć-Kantor, Stefania Mazur, Teresa Szuszkiewicz, Anna Śliwińska, Wojciech Ruszel i Bożena Wojtanowska. W takim składzie wystąpimy właśnie na tej wystawie, na którą serdecznie zapraszamy. A 17, czyli w sobotę o godzinie 18 będzie oprowadzenie. Gdyby ktoś nie mógł być na wernisażu 14 o 18, to zapraszamy 17 o tej samej godzinie na oprowadzenie, na której oczywiście będą autorzy, udziałowcy tej wystawy.
1: Bogusław Hynek, Centrum Sztuki Mościce. Ja chciałbym Państwa zaprosić na wernisaż wystawy zwykłego artysty polsko-bułgarskiego Sławomira Chrystowa. Artysta urodził się w Bułgarii, tam studiował u takiego też wybitnego artystę Jawora Canewa. Pomimo tego, że jest Bułgarem, osiadł na stałe w Polsce, ukończył Akademię Sztuk Piękną w Krakowie, uprawia grafikę, rysunek, malarstwo. Co ciekawe, inspiruje się Orientem, sztuką Persji, sztuką Indii i też włoskim Quattrocento. Na wystawie zobaczą Państwo około 35 prac, w tym dwa jego najważniejsze cykle. To są ilustracje do rękopisu znalezionego w Saragosie i do Decameronu. Wernisaż jest zaplanowany na piątek, 15 maja na godzinę 21, także mam nadzieję, że będzie to odpowiednia pora, żeby spotkać się z Państwem przy lampce wina i też w gronie artysty, który będzie indywidualnie oprowadzał po tej wystawie. W sobotę również ta wystawa będzie czynna i również artysta będzie dostępny w godzinie od 17 do 20.
2: SK Tarnów.
3: Paulina Michałek. Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne przygotowało dwa wydarzenia. 14 maja, czyli w czwartek o godzinie 20 w restauracji Porta Sei na ulicy Sowińskiego. Wystawa trzech autorów: Elżbieta Litwora, Bogdan Litwora i Jarosław Wrona. Jest to Przejścia Abano 2026. Wystawa opowiada o ekstremalnej i symbolicznej wędrówce przez przełęcz Abano w Kaukazie, o odwiecznym przepędzaniu stad przez góry, będącym przejściem między porami roku, światem natury i odchodzącą tradycją prostego życia. To jest pierwsze wydarzenie, które chcemy Państwu zaproponować. Natomiast drugie, już 16 maja, czyli w sobotę, między godziną 15 a 17 w Tarnowskim Centrum Kultury, otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Będzie to cykl wykładów w programie Podniebne kadry, Hubert Burzawa i Paweł Wadas, Sztuka na ścianie, kolekcjonowanie fotografii jako element aranżacji wnętrz, Ewa Serafińska i Tomasz Sobczak, Skąd się wzięłaś fotografia, Dariusz Kobieta.

W programie Podniebne kadry Hubert Burzawa i Paweł Wadas, Sztuka na ścianie, kolekcjonowanie fotografii jako element aranżacji wnętrz Ewa Serafińska i Tomasz Sobczak, Skąd się wzięłaś fotografia Dariusz Kobiela.

0: i Bogdan Liczwora. Mam nadzieję, że to będzie doskonała okazja do spotkania, inspirowania się nawzajem i wspaniałych wrażeń fotograficznych.
1: Beata Wrzos, specjalistka do spraw popularyzacji nauki w Pasażu Odkryć. W tym roku Pasaż Odkryć zaprasza Państwa 16 maja, czyli w sobotę. Od godziny 15.30 do godziny 21.00 będziecie Państwo mogli zwiedzić Pasaż Odkryć. W tym roku skupiamy się na pokazaniu Państwu kontrastów. Już samo zwiedzanie będzie właśnie przybliżeniem tych kontrastów, dlatego że nasza nowoczesna ekspozycja znajduje się w historycznej kamienicy przy Rynku 4. Natomiast oprócz zwiedzania, czyli takiej standardowej naszej aktywności, zaprosimy Państwa też na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16. Będziemy chcieli, żeby ono trwało mniej więcej do godziny 17.30, ale zobaczymy, bo to będzie zależało od Tarnowian, od naszych gości. Będzie to forum dyskusyjne o nazwie Strefa AI. No i właśnie tutaj mamy nowoczesność. Zaraz powiem o tej tradycji. Tutaj mamy nowoczesność. Rzeczywiście chcemy z Tarnowianami porozmawiać o sztucznej inteligencji. Chcemy zobaczyć, jakie mają doświadczenia. Będzie to wszystko się działo pod okiem naszego mentora, pana doktora inżyniera Marcina Skobla z Akademii Tarnowskiej. Pana, który pracuje na co dzień ze sztuczną inteligencją właśnie. Zapraszamy osoby, które lubią dyskutować, rozmawiać, ale też te, które lubią się po prostu przysłuchiwać. Te, które znają się na sztucznej inteligencji. No i zapraszamy też tych, którzy w ogóle nic nie wiedzą o sztucznej inteligencji, ale chcieliby się czegoś dowiedzieć. No to jak już jest nowoczesność, no to teraz znowu wracamy do tradycji i o godzinie 18 zapraszamy Państwa na oprowadzanie specjalne. Nasz edukator Krzysztof Kras, który znakomicie zna się na historii naszej kamienicy, opowie Państwu o tym, jak kamienica znajdowała się w rękach książąt Sanguszków, jak potem rezydował w niej biskup Ziegler. No i przyjdziemy do teraźniejszości, można tak powiedzieć, że dojdziemy aż do czasów współczesnych, kiedy w naszej kamienicy po prostu jeszcze kilkanaście lat temu mieszkali mieszkańcy Tarnowa, po prostu zwykli ludzie.
2: Ewa Łączyńska-Widz, Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Ja jeszcze chciałam dopełnić ten bardzo ciekawy program, mówiąc o wydarzeniach, które odbędą się w miejscach, w których przedstawiciele dzisiaj nie mogli być z nami. W czwartek o godzinie 17 Galeria Hortar będzie wernisaż wystawy z cyklu Lekarze w Hortarze. W Tarnowie mieszkają talentowane osoby. Także, jak się okazało, w środowisku lekarskim tarnowskim są także osoby, które pasjonują się sztuką, które tworzą sztukę i chcą się z nią podzielić. Tym razem zapraszam Galeria Hortar na wernisaż wystawy chirurga Łukasza Wojtarowicza. Tytuł wystawy Szybko, sprawnie w perspektywie, czyli ołówek w ręce chirurga. Czwartek, godzina 17. Oprócz tego będzie można, jak zwykle, zobaczyć także stałe wystawy, między innymi Dekalog czy wystawę Stanisława Rodzińskiego Dobry Duch. To też są duże nazwiska sztuki. Serdecznie zapraszamy do Hortaru. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych już od kilku lat organizuje Noc w Plastyku. To jest niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się w piątek. Zapraszam od godziny 17 do 22. Będzie kiermasz, okazja do zakupu w bardzo atrakcyjnych cenach, naprawdę bardzo ciekawych wyrobów, rękodzieła, pięknych przedmiotów, które wykonują uczniowie liceum. Potem od godziny 17.30 do 19.00 będą warsztaty dla dzieci i młodzieży otwarte, na które nie trzeba się zapisywać. Poprowadzą je także utalentowani uczniowie szkoły. Będą oprowadzenia po szkole, to będą oprowadzenia po wystawach, a także oprowadzenia po pracowniach. No i tradycyjnie już będą trzy wernisaże trzech wystaw. Liceum Plastyczne proponuje zawsze wystawę utalentowanego dyplomanta, osobę, która jakiś czas temu skończyła tę szkołę, a także osoba, która no jest zasłużona, ma już duży dorobek artystyczny. Tym razem zapraszają na wystawę pana Polaka, pana Własnowolskiego oraz młodej dyplomantki Zuzanny Zbiegieł. Te wernisaże są o godzinie 19 i tradycyjnie już w plastyku kino plenerowe. Jeżeli pogoda pozwoli, a mamy nadzieję, że tak, będą pokazy animacji przygotowane przez uczniów. Jest to też zawsze bardzo ciekawa propozycja. Także na rynku w Tarnowskim Centrum Kultury, to Rynek 5, Wystawa związana już z 40. Tarnowską Nagrodą Filmową i w imieniu organizatorów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a także Tarnowskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszamy. O godzinie 18 w piątek będzie wernisaż wystawy Remembering Krzysztof Kieślowski. Wernisaż z udziałem autora wystawy Piotra Jaksy, a także spotkanie poświęcone twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Tę wystawę będzie także można zobaczyć w sobotę od godziny 10 aż do 22. W piątek zapraszamy na rynek. To jest

Pub Alert i ich ogródek, tak zwany backstage, rynek 9. Tam w ramach wydarzenia, które rozpocznie się o 21 i potrwa na pewno do 22, ale myślimy, że trochę dłużej, zagra DJ Celownik, DJ Kozak, Breakpoint, który wcześniej rozgrzeje się u Bema, Joe's, Tomku i Flavanoidy. Inicjatorem tego wydarzenia jest oddolna grupa skupiająca tarnowskich DJ-ów i nazywa się właśnie Flavanoidy. Zapraszamy, pozdrawiamy, wstęp wolny. W imieniu Azotów, grupy Azotów TSA, która posiada przepiękny zabytek, jakim jest Willa Kwiatkowskiego w sercu Mościc. Zapraszamy po raz kolejny już na zwiedzanie tego wyjątkowego obiektu, a także nocne zwiedzanie ogrodu. Otwarcie willi, ogrodu Eugeniusza Kwiatkowskiego, wnętrza stylizowane na lata 30, zdjęcia historyczne, zakładów, filmy archiwalne, a także kącik fotograficzny, malowanki dla dzieci, no i też wyjątkowa okazja do zwiedzenia ogrodu nocą. Willa Kwiatkowskiego będzie otwarta od godziny 15 do 22. Nowość. Plac Rybny się bardzo zagęszcza, tym razem Plac Rybny 2. To jest galeria Kwintesencja. Tym razem w sobotę od godziny 17 do 22 będzie wystawa szkiców malarskich i rysunków Józefa Czapskiego. Aktualnie trwa rok Józefa Czapskiego. To wybitny twórca, ale także niezwykła postać, bardzo ważna dla polskiej kultury, więc będzie okazja z bliska przyjrzeć się jego pracom, a także pracom grafik artystów z nurtu École de Paris. To będzie też wyjątkowa okazja, będzie można zobaczyć obraz artystki Melin Mutter, co jest wielką gratką tego wydarzenia. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w tym roku postanowili podziałać pod Bimą, więc noc pod Bimą w sobotę od godziny 18 do 21, czyli także blisko Placu Rybnego, tam będzie dużo się działo. Żydowskie historie, nie zabraknie opowieści, atrakcji, serdecznie zapraszają. Co roku także Tarnowska Katedra, która jest wielkiej klasy zabytkiem w Tarnowie i mieści się w sercu Tarnowa, zaprasza serdecznie do swoich wnętrz. Od godziny 19 do 21 będzie można zwiedzać nocą katedrę. Będzie też specjalnie otwarta krypta biskupów tarnowskich, a o 19.30 po katedrze oprowadzi wszystkich chętnych ksiądz Sebastian Musiał. Rok temu na Tarnowskiej Nocy Muzeów zadebiutował ze swoją kolekcją malarstwa Artur Grodziński, który prowadzi biuro architektoniczne, ale także jest kolekcjonerem, miłośnikiem sztuki i zaprasza do siebie na ulicę Grodgera 26 po raz kolejny, tym razem w sobotę od godziny 19 do 22. Sporo dobrego malarstwa, w tym malarstwo

0: Piaskiem w Tarnowie i mieści się w sercu Tarnowa, zaprasza serdecznie do swoich wnętrz. Od godziny 19 do 21 będzie można zwiedzać nocą katedrę. Będzie też specjalnie otwarta krypta biskupów tarnowskich, a o 19.30 po katedrze oprowadzi wszystkich chętnych ksiądz Sebastian Musiał. Rok temu na Tarnowskiej Nocy Muzeów zadebiutował ze swoją kolekcją malarstwa Artur Grodziński, który prowadzi biuro architektoniczne, ale także jest kolekcjonerem, miłośnikiem sztuki i zaprasza ich artystów, m.in. pracę Roberta Bieńkowskiego, Janusza Janczego czy Jacka Wróbla. Biuro Wystaw Artystycznych, Dworzec Tarnowski. Zapraszamy w piątek od godziny 9 do 17. Tam w tej galerii aktualnie prezentujemy dyplomy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. To są ostatnie dni tej wystawy. Meble artystyczne, mamy tkaninę artystyczną, projektowanie wnętrz, malarstwo. Naprawdę jest na czym oko zawiesić, więc serdecznie polecam. Zapraszamy do siebie w sobotę. W sobotę dworzec będzie czynny od godziny 17 do 22. I tam poza tym, że będzie można zobaczyć tę wystawę, będzie to już ostatni dzień wystawy dyplomów, to także utalentowana młodzież z Liceum Plastycznego przygotowała warsztaty. Odbędą się przez 3 godziny od 17 do 20, co pływa i lata, morskie istotki z mitów i legend. To są też warsztaty otwarte, na które po prostu można przyjść z dziećmi. Natomiast przez 3 godziny od godziny 18 do 21 młodzi autorzy prac, uczniowie, dyplomanci Liceum Plastycznego będą oprowadzać wszystkich chętnych po wystawie. Multimedialne Centrum Artystyczne w sobotę. Będziemy czynni od 17 do 22. Wystawa bardzo ciekawej, utalentowanej artystki, absolwentki Wydziału Sztuki Kamili Jajkowskiej pod tytułem Zabaweczki. To jest wystawa obiektów rzeźbiarskich inspirowana i naturą, ale także kobietą. No i na zakończenie zapraszamy do nas w sobotę o godzinie 19.30. Będziemy mieć wernisaż nowej zbiorowej wystawy. Ta wystawa nazywa się Crash. To jest taka wystawa o nadmiarze emocji, przebodźcowaniu, z którym teraz się mierzymy, ale też o tym, że czasami jest tak, że właśnie jakaś taka sytuacja trudna może przerodzić się w coś budującego.
1: A ja przypomnę, tegoroczna Noc Muzeów w Tarnowie potrwa od 14 do 16 maja.
2: SK Tarnów News.
1: Poranny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, Justyna Świderska, zapraszam. Dziś powiemy o efektach posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Małopolski. Wrócimy do sprawy budowy krematorium, ale zaprosimy też na 8 Dzień Hetmański i na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przyszłość kluczowych inwestycji oraz walka o środki to tylko część tematów poruszanych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Małopolski, które gościło w tarnowskim starostwie.
3: Patryk Wicher, przewodniczący Zespołu do Spraw Rozwoju Małopolski. Znaczy tutaj było posiedzenie kilku zespołów, których mam akurat przyjemność przewodniczyć, ale najważniejszy to był ten do spraw rozwoju Małopolski. Dzisiaj były tematy drogowe i kolejowe, jako w pierwszej rzucie one szły. No oczywiście szprycha numer 7, tu będziemy interpelować, będziemy walczyć o to, żeby przyspieszyć pracę, żeby jednak one nie były odkładane na lata 30 i wyżej, tylko żeby jednak te prace już się rozpoczęły. Tak samo jeśli chodzi o drogi tutaj wojewódzkie, ekspresówki, bo zaczęliśmy mówić też o alternatywnych drogach, nowych drogach w standardzie ekspresowym. Tu też, jak słyszał pan redaktor, marszałek Smuka przygotowuje potężną koncepcję dla całego województwa, zarówno co do kolei, jak i dróg ekspresowych, i krajowych, i wojewódzkich. Więc czekamy w przyszłym roku ma być gotowa te takie wytyczne, o co mamy walczyć, żeby to uspólnić tą walkę. Ale też oczywiście walczyliśmy tutaj i rozmawialiśmy o azotach i tu będzie dużo zapytań do ministra o nadmierne zatrudnienie w zarządzie, nadmierne koszty ponoszenia na na wysokiej kadry menedżerskiej, o to, czy wzrosło zatrudnienie w doradcach i w dziwnych raportach zewnętrznych. Teraz pytanie, jaki jest zamiar dalszego rozwoju tutaj azotów na terenie Tarnowa, ponieważ jak wiemy, tutaj sprzedaż idzie na pniu, magazyny są puste, cały czas produkują 24 godziny, jeszcze by mogli sprzedawać, gdybyśmy rozwinęli linię produkcyjną. Więc dlaczego ta linia nie jest rozwinęta? Trzeba to rozbudowywać. Na końcu rozmawialiśmy też o krwiodawstwie, rozwoju krwiodawstwa na terenie ziemi tarnowskiej, ale także osób niepełnosprawnych, czy funkcjonowania WTZ-ów, ZAZ-ów, SDS-ów. Tutaj pani dyrektor z PCPR-u przedstawia nam szeroki kontekst problemów finansowych, organizacyjnych i prawnych. I też tutaj będziemy przygotowywać się do jakichś prób przedstawienia ministerstwa jakichś propozycji zmian systemowych, ale także będziemy interpretować o jednak zwiększeniu finansowania tych form działania, wspierania tych najsłabszych, tych osób, które potrzebują wsparcia, które wcale nie muszą siedzieć w domu, którzy naprawdę mają wielkie serce i potencjał do tego, żeby być cennymi pracownikami na rynku pracy również.
4: Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Kierawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
5: Dobrze, to powiedzmy właśnie o tej sytuacji w regionie tarnowskim tutaj, jakie są potrzeby i oczekiwania pani, aby, co jest za zmiany?
4: W mieście Tarnowie

0: Funkcjonują dwa terenowe oddziały. Jeden zlokalizowany przy szpitalu specjalistycznym imienia Edwarda Szczeklika, a drugi przy szpitalu wojewódzkim imieniu świętego Łukasza. Oba te oddziały pobierają miesięcznie około 1000 krwiodawców i jest to bardzo duża ilość krwi, z której wytwarzamy składniki krwi i wydajemy do małopolskich szpitali. Z tego powodu, że zapotrzebowanie szpitali na składniki krwi ciągle rośnie, zależy nam na tym, aby ilość krwi, która jest tutaj pobierana, systematycznie nam wzrastała.
1: Czy podczas tego poniedziałkowego spotkania tutaj doszło do jakiejś konkluzji właśnie, jak można poprawić jeszcze bardziej tą sytuację w regionie?
0: Otrzymaliśmy zapewnienie, że osoby, które są władne w wspieraniu honorowego krwiodawstwa, będą to czynić, będą dążyły do promocji honorowego krwiodawstwa w szkołach, uczelniach i w zakładach pracy oraz, że ilość akcji wyjazdowych ulegnie zwiększeniu.
2: Wspólny głos samorządowców i parlamentarzystów ma pokazać rządowi, że subregion Tarnowski potrzebuje konkretnego wsparcia i inwestycji.
3: SK Tarnów.
2: Jest wniosek o pozwolenie na budowę krematorium w Tarnowie. Spopielarnia miałaby powstać na działce przy ulicy Komunalnej. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Maciej Włodek, trwa wstępna weryfikacja dokumentacji.
4: Będzie ono rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dla tego terenu, jak i również w stosunku co do zapisów prawa budowlanego. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nowe akty, które mogłyby być powoływane, tutaj na tą chwilę nie ma o tym mowy. Pozwolenie na budowę nie jest decyzją uznaniową, jest decyzją tak zwaną związaną, a więc taką, że jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli na przykład wysokość obiektu, jego szerokość w stosunku do innych istniejących już obiektów, jak i również powierzchnia biologicznie czynna. Są też inne, bardziej szczegółowe parametry. Jeżeli łącznie wnioskodawca je spełni, wtedy takie pozwolenie jesteśmy obligatoryjnie zmuszeni wydać. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, czy ten wniosek będzie wymagał jakichkolwiek korekt bądź uzupełnień. Jeżeli takie powstaną, to inwestor będzie wzywany. Samo złożenie oczywiście nie jest samym wypełnieniem. Też nie wiemy, jak ten proces opiniowania i wydawania decyzji będzie przebiegał, jednak zawsze inwestor ma możliwość wniesienia odwołania. Ono jest zawsze wnoszone do organu wyższej instancji. Nie wiemy, czy tak będzie w tym wypadku. Tutaj w stosunku do miejscowości sąsiednich na tym terenie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a więc wniosek

inwestor ma możliwość wniesienia odwołania. Ono jest zawsze wnoszone do organu wyższej instancji. Nie wiemy, czy tak będzie w tym wypadku. Tutaj w stosunku do miejscowości sąsiednich na tym terenie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc wniosek

wtedy ten wniosek jest właśnie wydawany wprost o zapisy tego miejscowego planu zagospodarowania i tak będziemy procedowali w przeciągu kilku następnych tygodni. No tutaj, jeżeli chodzi o możliwość wniesienia odwołania ewentualnych stron, mają takie prawo. Jest to w zasadzie standardowy proces, nie jest to niczym innym się nie różni w stosunku do kompleksu, na przykład, który już teraz tam powstał, firma z branży motoryzacyjnej, też branża usługowa i jeszcze w tym miesiącu będzie już swój zakład otwierała. No tutaj, jeżeli chodzi o powszechnie wiadomą wiedzę, jak i również warunki dla tego typu instalacji, one nie są działalnością uciążliwą, też nie powodują emisji do powietrza, też nie powodują emisji pod kątem zanieczyszczenia wód. Jest to traktowane jako działalność usługowa, nieuciążliwa i tak właśnie ten wniosek musimy rozpatrywać. No tutaj, no wiadomo, no, chcielibyśmy, aby ten teren jak najbardziej rozwijał się w stosunku do działalności usługowych, przykład innych, ale no tutaj też przykładem na przykład Mielca na strefie ekonomicznej są zlokalizowane dwie tego typu instalacje. No wiemy, że ten proceder spopielanie cieszy się coraz większą popularnością, też to widzimy po takich usługach, które są już teraz jak gdyby drugie w kolejności w miejskim zarządzie cmentarzy, takie właśnie pogrzeby związane z urnami przeprowadzane, także no tutaj wiemy, że jest na to

zdarzeniami, o czym ja mówiłem już od października ubiegłego roku, doszło do wniesienia przez inwestora firmy Steinhoff wniosku o pozwolenie na budowę skropilarni zwłok na działce komunalnej w krzyżu działka 314 obrzeg 74. Natomiast od tego czasu mamy kilka istotnych elementów. Jak dobrze pamiętamy, mieszkańcy osiedla Krzyż wystosowali petycję pana prezydenta pod koniec lutego. Zebrali ponad 1000 podpisów, gdzie jednoznacznie sprzeciwiają się takiej budowie, lokalizacji takiej inwestycji. Co więcej, doszło do pewnego rozłamu w Radzie Miasta Tarnowa końcem kwietnia i na tej sesji w Radzie Miasta Tarnowa, nie wiem dlaczego, doszło do dymisji pani przewodniczącej Rady Miasta, a wiemy dobrze, że pani przewodnicząca również brała udział w tym słynnym spotkaniu we wrześniu, kiedy została zaproszona przez firmę Steinhoff, aby miasto pokazało lokalizację takich inwestycji dla nich. Co więcej, na tej sesji Rada Miasta Tarnowa w sposób jednogłośnie podjęła decyzję dla komisji rewizyjnej na wniosek wojewody małopolskiego, aby dokonać gruntownej oceny tego przetargu, przygotowania przetargu i oceny przetargu sprzedaży tejże działki pod tą inwestycję. Co więcej, sesja trwała kilka godzin. Doszło do podjęcia uchwały, aby dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Krzyż w rolnicy komunalnej, aby uściślić w części tekstowej zgodnie z procedurą studium z roku 2014, że nie można stosować takich inwestycji jak skropilarnia zwłok, jeżeli na pozostałe działki taka inwestycja będzie inwestycją uciążliwą, a dobrze wiemy, że jest to bardzo uciążliwa inwestycja. I trzecia sprawa, Rada Miasta też podjęła uchwałę większością głosów o negatywnej opinii do tejże inwestycji w tymże zakresie, a więc moim zdaniem mamy kolejne dokumenty, konkretne dokumenty, i to jest taka delegacja dla pana prezydenta, aby jednak takiej decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego inwestora nie wydawać. Tak jak mówiłem wcześniej, te przepisy, one nie są jednoznaczne, ponieważ studium wykluczają stosowania takich inwestycji, które działają negatywnie i bardzo uciążliwe na pozostałe działki w obrębie inwestycji. I to jest napisane w studium. I dlatego myśmy wnieśli taką uchwałę, aby to mocno uściślić. I teraz pan prezydent powinien podjąć uchwałę, konsultację ją społeczną.

0: tego pozwolenia nie wydawać. To pan prezydent, że tak powiem, miał przede wszystkim dla niego ważniejszy był jeden inwestor, aniżeli kilka tysięcy osób w osiedlu Krzyż. Mieszkańcy po sąsiedzku mieszkają, bo to jest około 300 metrów, które nie rozstrzygamy, czy oddziaływania przejście funkcjonalne to jest 100 metrów, czy 200 metrów, około 300-350 metrów. Są to oddziaływania i jest to miejsce sąsiedzkie do tej działki. Mieszkają około 350 metrów, bo tam się już teraz domy nowe budują, natomiast w pasie ulicy Komunalnej są działki budowlane i mieszkańcy chcą budować tam domy mieszkalne, a teraz ich budować nie będą, ponieważ to już będzie odległość około 200 metrów od tego miejsca. Jeżeli by wystąpiło zaskarżenie naszej uchwały, to znaczy, że mamy dalej tak zwane działanie przeciwko mieszkańcom osiedla Krzyż. Dalej pan prezydent upiera się, że to ważniejsza jest firma pogrzebowa, aniżeli całe osiedle.
1: Wcześniej wspomniany inwestor chciał wybudować spopielarnię w Mościcach. Ostatecznie jednak wycofał się z tego pomysłu. Według radnego miasto od początku sprzyjało inwestorowi, aby kupił działkę przy ulicy Komunalnej.
0: Moim zdaniem wycofała się dlatego, ponieważ jednoznacznie tam Rada Osiedla podjęła uchwałę o negatywnej opinii do lokalizacji tejże takiej inwestycji. Natomiast nie było takich właśnie pism pana prezydenta do Rady Osiedla Krzyż, nie było też dla radnych i w tym momencie zadziałali w ten sposób, że tam ludzie tego nie chcieli. Między innymi radny Żmuda z Stowarzyszenia Naszej Miasta Tarnów Ugrupowania pana prezydenta też tego nie chciał. Nie chciała też pani chyba radna Edyta Kowalska z Platformy Obywatelskiej, więc on się wycofał. Natomiast myślę, że miał jakieś takie bierne pozwolenie niektórych osób, którzy są blisko prezydenta w osiedlu Krzyż i pan prezydent uważał, że nie będzie tutaj sprzeczności i nie będzie, że tak powiem, negatywnych oddziaływań, jeśli ta inwestycja będzie postawiona w Krzyżu. Miał nadzieję, że nie będzie protestów społecznych. Spis, który otrzymałem 5 maja tego roku, wynika, że pan prezydent niestety mija się z prawdą, powiem delikatnie, przez pół roku, mówiąc, że nie było żadnych pism, nie było żadnych spotkań z panem, z inwestorem, firmą Steinhoff od września do rozstrzygnięcia przetargu 3 lutego. Spis wynika, że we wrześniu już po tym spotkaniu słynnym pan Steinhoff napisał do Urzędu Miasta Tarnowa i chciał lokować taką inwestycję przy cmentarzu w Klikowej. Wynika z tego też, że w grudniu, 16 grudnia napisał pismo do Urzędu Miasta, czy może budować taką zbieranie zwłok przy Komunalnej w Krzyżu oraz dostał odpowiedź w styczniu, 20 stycznia od Wydziału Geodezji, że na tym etapie nie wyklucza się, że taka zbieranie ta może być wybudowana. Spis wynika jednoznacznie, że prezydent miasta i cały urząd tak pracował dla tej firmy, aby ta firma kupiła tą działkę w strefie aktywności gospodarczej, aby ta firma tak mogła ulokować tą zbieranie zwłok. I tutaj mamy to jednoznaczne dowody na to, nawet te pisma już ten sam dzień, kiedy był przez to rozstrzygnięty Wydział Geodezji wystosował pismo do pana Steinhoffa, że już może geologię prowadzić na tej działce, czyli wszystko było przygotowane. W Klikowej, w Radzie Osiedla Klikowej są pewne osoby z ugrupowania pana prezydenta, są też radni z

0: Zresztą zgodnie z pismem pana wojewody, aby jednak ten przetarg był sprawdzony. Więc ja tu muszę wykonywać zalecenia pana wojewody małopolskiego. Drugi temat, to będę chciał podjąć decyzję na komisji rewizyjnej, aby do chwili zakończenia kontroli, a rada podjęła decyzję, że ta kontrola może być długa, ponieważ temat jest bardzo skomplikowany do końca tego roku, aby do końca tego roku pan prezydent nie wydawał jakiejkolwiek decyzji o pozwoleniu na budowę dla sofiarni zwłok na tej działce. Pytałem podczas komisji 23 marca pana prezydenta Macieja Włodka, czy były jakieś pisma w temacie właśnie z tym inwestorem. Dostałem jednoznaczną informację, że o takich pism nic nie wie i prawdopodobnie nie było takich pism, a mamy tutaj czarno na białym pokazane, że te trzy pisma między urzędem były. Jeżeli nie ma w Tarnowie tego miejsca po sofiarni zwłok, to nie robimy tego w Tarnowie. Niech w ramach aglomeracji tarnowskiej pan prezydent, który jest przewodniczący tenże aglomeracji, poszuka tego miejsca, które jest bardzo odległe od zabudowań. To musi być co najmniej kilka kilometrów. Jeżeli byłaby taka zgoda wójtów, burmistrzów w aglomeracji tarnowskiej, to oczywiście tak. Natomiast ja dzisiaj takiego miejsca w Tarnowie nie widzę. Oczywiście działam dla mieszkańców, ponieważ jeżeli mamy 1000 podpisów i co najmniej 1000 podpisów, to mieszkańcy wyrazili taki sprzeciw. Natomiast czy ja bym widział tą działkę? Ja bym ją czuł z boku, tak jak inni mieszkańcy, natomiast jest to około 700 metrów ode mnie chyba w linii prostej. Także mówię, tu nie chodzi o to, czy ktoś coś widzi, czy nie widzi, natomiast wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają przy Majchra Komunalnej, Mechofera, Stryjeńskiej, Srebro i tak dalej, Nowodąbrowskiej, pewnie by 2-3 razy na dzień przejeżdżały tamtą ulicą komunalną i widzieliby ten temat. Uważam, że jeżeli pan prezydent dzisiaj ma taką dokumentację, gdzie jest brak zgody Rady Miasta na lokowaniu takiej inwestycji przeciwkomunalnej na osiedlu Krzyż, kiedy mamy uchwałę o przystąpieniu do zmiany w części tekstowej planu zagospodarowania w tej części, kiedy pan wojewoda małopolski nakazał Radzie sprawdzić ten przetarg, to uważam w sposób jednoznaczny, może daleko idący, ale jednoznaczny, że jeżeli by takie decyzje pan prezydent wydał, to niestety powinien w tym samym momencie podać się do dymisji.
1: Ale plany budowy krematorium budzą duże emocje nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Turniej łuczniczy, pokazy rycerskie, zabawy plebejskie i tańce dworskie. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników pikniku historycznego. W Muzeum Etnograficznym już po raz ósmy odbędzie się Dzień Hetmański.
2: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie.
1: Dzisiaj skupiamy uwagę na hetmanie Janie Tarnowskim, bo przed nami kolejna edycja Dnia Hetmańskiego. Przypomnijmy może na początku krótko, z jakiego powodu pojawiła się inicjatywa w ogóle organizowania takiego wydarzenia, jakim jest Dzień Hetmański.
2: Ta inicjatywa zrodziła się 8 lat temu, ponieważ już numerujemy teraz każdą edycję tego pikniku historycznego. Jest to 8 Dzień Hetmański, a ona zrodziła się w momencie, drodzy Państwo, kiedy zauważyliśmy, że wybitna postać dla Rzeczypospolitej, a dla Tarnowa to już nie było wybitniejszej postaci, jak wielki hetman koronny Jan Tarnowski. Może dwa zdania o hetmanie, który urodził się w roku 1488 na Zamku Tarnowskim. Był w prostej linii związany ze założycielem miasta, czyli Spicimirem Lwitą, bo to był jego prapradziadek, ponieważ syn Spicimiry, Rafał, był protoplastą rodu Tarnowskich. Jan Hetman Tarnowski był wybitny dla Rzeczypospolitej, ponieważ był wybitnym wodzem, dowódcą wojsk koronnych. I jego zwycięskie bitwy pod Oberdynem w roku 1531 w sierpniu, gdy pokonał gospodarza mołdawskiego pod Starodubem, gdzie z kolei z państwem moskiewskim walczył, i cała jego działalność dla Rzeczypospolitej i jego koronne dzieło Rada Sprawy Wojennej, opisująca jak należy przygotować armię, jak prowadzić działania wojenne, drodzy Państwo, jest nie do przecenienia. I w Tarnowie uważaliśmy, że za mało mówi się o hetmanie, ponieważ pamięć o hetmanie w Tarnowie ograniczała się jeszcze kilkanaście lat temu do małej, wąskiej uliczki na osiedlu Gumniska Zabłocie, w części prywatnej, nieutwardzonej. Dopiero rondo hetmana Jana Tarnowskiego, które w centrum miasta udało się nam nazwać, mural Jana Hetmana Tarnowskiego. I to wtedy był rok 2018, kiedy powstawał mural wspólnie z Radą Osiedla Grabówka przy rondzie hetmana Tarnowskiego, i ten pomysł, pikniki historyczne, żeby pokazać epokę, postać hetmana, ale również zrobić świetną lekcję historii. I myśmy to przez tyle lat organizowaliśmy w różnych miejscach. W to się włącza oczywiście bardzo czynnie na przykład drugie liceum ogólnokształcące imienia hetmana, które ma zacnego patrona.

0: myślę, że warto tę postać przypominać, bo w wielu miejscach chlubią się obywatele miast. Ja ostatnio, krótka refleksja, byłem w Rumunii 5 dni, w Transylwanii i zobaczyłem te duże miasta rumuńskie, Sibin, Oradea. Tam, drodzy Państwo, pomników upamiętniających wybitne postaci dla historii Rumunii jest mnóstwo. Na każdym placu, na każdym miejscu i ja uważam, że my w Tarnowie mamy za mało upamiętnienia. I ten piknik historyczny temu służył od lat, a ten rok jest szczególny, ponieważ hetman, umierając 16 maja 1561 roku, było to 16 maja, więc nam się idealnie wpisuje ta data 16 maja tego roku, bo mamy 465. rocznicę śmierci hetmana. I to myślę, że jest też takim asumptem do tego, żeby w sposób szczególny przypominać postać i zasługi hetmana Jana Tarnowskiego.
1: No właśnie, skoro już wróciliśmy do Dnia Hetmańskiego, ja tutaj patrzę w program tego wydarzenia i trzeba przyznać, że tych atrakcji przygotowaliście Państwo całe mnóstwo. Będzie można z nich korzystać od rana do wieczora, bo impreza rozpocznie się już o godzinie 9 i potrwa aż do 18, a może i trochę dłużej, zależy jak się to wszystko pięknie rozkręci. Mamy taką część, która jest bardziej rekreacyjna i mamy taką część, która jest bardziej historyczna. Opowiedzmy, co w tym programie się znalazło.
0: W ogóle zlokalizujmy miejsce, bo od wielu już lat ten nasz piknik historyczny mamy przy ulicy Krakowskiej, przed Muzeum Etnograficznym. I tutaj już od razu bardzo serdeczne podziękowania dla głównego partnera naszego, współorganizatora tego przedsięwzięcia, czyli Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a organizatorami jest Tarnowskie Centrum Kultury, Rada Osiedla Starówka i właśnie Muzeum Ziemi Tarnowskiej z wieloma partnerami, na przykład Fundacją Hetmana Jana Tarnowskiego, z drugim liceum, z Watachą Rycerską, zespół ekonomiczno-gastronomicznych też się w to wpisuje, więc o tych partnerach chciałem teraz króciutko powiedzieć. Ale co będzie? Zaczynamy o 9, bo jest już taką tradycją turniej łuczniczy o buławę hetmana Jana Tarnowskiego. On się rozgrywa na zapleczu tego pięknego dworku, w którym jest Muzeum Etnograficzne i już on nabiera takiej rangi turnieju ogólnopolskiego.
1: Przyjeżdżają zawodnicy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, przyjeżdżają zawodnicy, są nagrody, jest to profesjonalnie zorganizowane przez panią Ewę Kropowską i Stowarzyszenie Zamek Tarnowski. Profesjonalnie jest zorganizowany turniej łuczniczy, których w Polsce jest wiele i ten nasz wpisuje się w taki jakby kalendarz takich turniejów łuczniczych ogólnopolskich. Więc on już będzie od 9. Ale takim głównym momentem rozpoczęcia naszych obchodów tej rocznicy i organizacji pikniku jest godzina 12. Ponieważ o 12 w Tarnowskiej Katedrze, gdzie też już nawiążę, spoczywa hetman Jan Tarnowski. Jest krypta grobowa rodu Tarnowskiego i przepiękny renesansowy pomnik nagrobny hetmana Jana Tarnowskiego, jego syna Jana Krzysztofa. Tam w samo południe będziemy mieć mszę świętą w intencji hetmana Jana Tarnowskiego z udziałem rekonstruktorów. Złożymy kwiaty pod pomnikiem nagrobnym. Następnie przejdziemy pięknym korowodem historycznym z katedry, ulicą Katedralną Krakowską pod Muzeum Etnograficzne na ulicy Krakowskiej 10 i tam będzie takie uroczyste otwarcie z takim salutem. Hejnał Tarnowa! Będzie niespodzianką, nie będę mówił, ale myślę, że to wielu ludzi zaciekawi i zobaczymy, jak to będzie przyjęte, bo zawsze hejnał, rozpoczęliśmy ten Dzień Hetmański hejnałem i wspaniały trębacz, pan Stasiu z Leliwie Jazz Band grał na trąbce hejnał Tarnowa. Teraz będzie troszeczkę inna wersja. I następnie rozpoczynamy te wszystkie pokazy historyczne, bo przed Muzeum Etnograficznym będzie garncarz, będzie sokolnik w tym roku, który będzie pokazywał swoje niesamowite związki człowieka z ptakiem, jak to sokół potrafi być, że tak powiem, okiełznany i to będą. Będą zabawy plebejskie, pokazy walk oczywiście. To Watacha Rycerska nasza też będzie organizowała. Będzie dużo grup rekonstrukcji, będą pamiątki. Będzie jadło hetmańskie, czyli będzie żurek hetmański, który od lat już mamy, a przygotowuje go, tu chcę podkreślić, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z ulicy Bema, z Tarnowskiej Starówki, więc współpracujemy naprawdę z wieloma podmiotami i środowiskami. Także, drodzy Państwo, piękna lekcja historii. Będzie wystawa planszowa o hetmanie Tarnowskim, która jest w zasobach muzeum, żeby poznać historię hetmana i również rozważamy, czy w jednej z sal muzealnych nie zgromadzimy pamiątek, czyli rekwizytów, które muzeum posiada, związane bezpośrednio z hetmanem Janem Tarnowskim. Także wszystko poświęcone hetmanowi, ale pokazujemy epokę średniowiecza, renesansu, pokazujemy to wszystko, jak dawniej się żyło, jak dawniej to wszystko wyglądało. wyglądało i myślę, że warto przybyć na nasz piknik historyczny.
1: A jeżeli ktoś będzie chciał część tej historii zabrać do domu, to będzie mógł wziąć udział w promocji wydawnictw, prawda? Bo to jest jeden z nieodłącznych elementów tego Dnia Hetmańskiego.
0: Tak, pani redaktor, bardzo słusznie, że pani to podkreśla, ponieważ Biblioteka Miejska jest również partnerem naszych działań i będą sprzedawane publikacje tej serii wydawniczej Wybitni Tarnowianie. Przypomnę, że już wydaliśmy 10 pozycji w ciągu ostatnich 5 lat. Oczywiście jest tam też hetman, który niestety jego, że tak powiem, wyczerpał się nakład. Planujemy dodruk zrealizować, ale są wybitni burmistrzowie, wynalazcy, więc myślę, drodzy Państwo, że też warto sobie tą kolekcję 10 pięknych, że tak powiem, tomów zakupić, więc i będą promocje historyczne. Fundacja Stroli Hetmana Jana Tarnowskiego będzie, przekaże troszeczkę wydawnictw o hetmanie, ponieważ posiada, będzie coś na słodko od fundacji, czyli będą krówki hetmańskie. To zachęcę Państwa w dużej ilości krówki hetmańskie. Także naprawdę piękne wydarzenie, ale będziemy mieć food trucka, który na historycznym Żuku po jeździe z PRL-u będzie kiełbaski tam przygotowywał. Także, drodzy Państwo, zapraszamy i na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim, bo tak wiele podmiotów się w to włącza. Tak wiele mamy życzliwości i tak wiele chęci realizacji tego projektu już tyle lat, więc wierzę, że ta pamięć o hetmanie nie zaginie. Jeżeli jeszcze powstanie pomnik hetmana, to będziemy już szczęśliwi.
1: Na 8 dzień hetmański zapraszał organizator Ryszard Żądło. Wydarzenie w sobotę 16 maja od 9 do 18, a program znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Najpiękniejsze motywy muzyczne z filmów i seriali. Będzie można je usłyszeć podczas koncertów w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wydarzenia zapowiada dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych Magdalena Piątek.
3: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek tarnowski. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod Niebem Pełnych Cudów, Dwa Serduszka, Cztery Oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Dudusz-Matuszkiewicz. No, jest to kultowy kompozytor jazzowy, który no, nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo Selenem się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
1: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali Kina Marzenie.
3: Oczywiście.
1: To zaprośmy jeszcze tarnowskich widzów, bo podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie możliwość spotkania się podczas seansów nie tylko w kameralnej sali kinowej. Proponujecie również seanse pod chmurką, bo będzie kino plenerowe.
3: Tak jest. I w tym roku troszkę rozszerzyliśmy nasze horyzonty, jeżeli chodzi o lokalizację. Zapraszamy Państwa na dwie projekcje w Amfiteatrze Letnim, które myślę, że do tego typu wydarzeń jest miejscem idealnym. Oprócz tego będzie jeszcze jedna projekcja w plenerze Domu Kultury Westerplatte, tak jak w ubiegłym roku, i jedna projekcja specjalna we współpracy z Gemini Park Tarnów, właśnie obok galerii.
1: Jakie tytuły będziemy mogli zobaczyć?
3: Dwie propozycje familijne, dwie propozycje dla młodzieży i dorosłych. Jeżeli chodzi o pierwszą projekcję, 22 maja w dniu rozpoczęcia festiwalu spotkamy się w Amfiteatrze Letnim na projekcji familijnej filmu O psie, który jeździł koleją. W sobotę 23 maja projekcja dla młodzieży dorosłych, Życie dla początkujących, czyli bardzo świeży tytuł. Myślę, że wszystkim Państwu się spodoba. Projekcja ta odbędzie się w plenerze Domu Kultury Westerplatte. Tydzień później, kolejny weekend, kolejny piątek i kolejna sobota. W piątek zobaczymy film Wróbel i pokażemy go w amfiteatrze letnim ponownie. A w sobotę 30 maja w plenerze Gemini Park Tarnów pokażemy kolejną projekcję familijną i będzie to Kajtek Czarodziej.
1: 40. Tarnowska Nagroda Filmowa rozpoczyna się 22 maja. O festiwalu piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o przetargu na budowę ronda turbinowego w mieście, ale zapowiemy też rekrutację do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu i zaprosimy na huczną inaugurację nowego sezonu motocyklowego. Jest przetarg na budowę ronda turbinowego w centrum Tarnowa. Powstaną też buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę przejścia podziemnego pod ulicą Sikorskiego. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
4: Tak, mamy postępowanie przetargowe. Jest ono ogłoszone w formie publicznej. No tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę wydatkowania, perspektywę finansową, tutaj zasady są jasne. Ta perspektywa kończy się w roku 2027 i tutaj to zadanie musi być w tym czasie rozliczone. Co do samej realizacji tego zadania, wykonawca będzie miał 13 miesięcy na budowę ronda turbinowego, czterowlotowego, łącznie z pasami dla autobusów. Też w ramach tej inwestycji będzie realizacja przejścia podziemnego, które jest głównym kryterium, dzięki któremu zdobyliśmy pierwsze miejsce, bo była to aplikacja konkursowa. Będzie ono w przebiegu ulicy Sikorskiego. Co do terminów, no właśnie terminy są sztywne. Też w ramach drugiego postępowania przetargowego wykonawca będzie musiał tą dokumentację, która jest wadliwa, poprawić w ramach nadzoru autorskiego. Także tutaj no, w zasadzie te zadania będą musiały być połączone, zarówno realizacyjne, jak i ewentualne korektowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o główne założenia, to w samym postępowaniu przetargowym zawarliśmy informację, że to skrzyżowanie musi być w całym ciągu prac, w całym czasookresie drożne. Także tutaj nie ma mowy o wyłączeniu całkowitym z ruchu tego skrzyżowania. Tak samo jest możliwość prowadzenia ewentualnych etapów prac, niemniej jednak cały czas to skrzyżowanie podczas remontu musi być drożne. No tutaj czas pokazuje, że jeżeli nie ma jakichś kłopotów, nie ma odwołań, ten proces budowlany toczy się w cyklu prawidłowym. Patrząc choćby nawet na ulicę Tuchowską, tam mieliśmy opóźnienie w granicach 3 tygodni. No była to ulica, która nie była w zasadzie modernizowana od lat 60., dużo rzeczy nie było zinwentaryzowanych w ziemi, no i pomimo takich napotkanych no, rzeczy infrastrukturalnych, to opóźnienie nie było duże, także tutaj jeżeli chodzi o ten zakres robót, też mamy taką nadzieję, że takich opóźnień nie będzie. Tutaj no, wszystkie służby muszą być w gotowości, też będzie przebudowywany kanał kanalizacyjny, kanał technologiczny. Tutaj w tej przebudowie też będą brali udział poszczególni gestorzy sieci, także no, to jest zadanie, które musi być skoordynowane przez większą ilość podmiotów. No tutaj w zasadzie no, wszyscy będą musieli po prostu tych terminów, które też narzuci wykonawca, który wygra roboty, skoordynować. No, tutaj w pewnym momencie Urząd Marszałkowski dał nam taką przestrzeń, że możemy dokonać modyfikacji projektu. Trzeba przypomnieć, że założenia tego projektu, jak i sam projekt były projektowane w chwili, kiedy nie było jeszcze mowy o osiedlu mieszkaniowym. Też kiedy trwały prace projektowe, nie funkcjonował w Tarnowie inteligentny system transportu ITS. Też zmieniły się w międzyczasie przepisy o ruchu drogowym, też dały pewne tutaj pierwszeństwa dla samego pieszego. Także no, tutaj koordynując te właśnie zmienne, plus jeszcze odbierając sygnały od środowiska inżynierskiego tarnowskiego, na przykład Naczelnej Organizacji Technicznej czy Izby Przemysłowo-Handlowej, złożyliśmy takie zapytanie, rozmawialiśmy właśnie z IZ-ką, czyli z instytucją zarządzającą, co do modyfikacji tego projektu. Otrzymaliśmy informację, że jeżeli nie zmieni to kryteriów, według których został oceniony już pierwotnie projekt, możemy spróbować wprowadzić takie modyfikacje. Zaangażowaliśmy profesjonalny podmiot, który przebadał nam wszystkie możliwe ruchy na tym skrzyżowaniu, te obecne, jak i zakładając przyszłe potoki ruchu pieszych. No i tutaj ku naszemu też zaskoczeniu z prac analitycznych wyszło to, że lepszym rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. złożyliśmy ten projekt do instytucji zarządzającej, no jednak finalnie no, została ta propozycja odrzucona. Też rozmawialiśmy pod kątem możliwości zmiany tego przejścia podziemnego w innym kierunku, bardziej od strony planu Jakubowskiego. No tutaj otrzymaliśmy informację, że będzie to wykraczało poza zmianę obecnego ZRID-u i no tutaj wydłużyłoby to

0: ewentualne prace uzgodnieniowe, także od tego IZK od razu jak gdyby nam nie pozwoliła na to, a tutaj no jeżeli chodzi o samo to skrzyżowanie świetne, no na to zgoda była, jednak finalnie otrzymaliśmy informację, że musimy realizować to zadanie według tego projektu pierwotnego. Tutaj szacujemy, że te prace powinny odbyć się w zasadzie niezwłocznie, no tutaj no termin mamy bardzo napięty, także no tutaj po wygranym postępowaniu przetargowym firma, która wygra postępowanie, będzie musiała uzgodnić organizację ruchu. W tej organizacji ruchu biorą różne udział podmioty, także myślę, że takie uzgodnienia potrwają około 3 tygodni, także tutaj szacujemy, że właśnie w okresie wakacyjnym mogą odbywać się już pierwsze prace na tym skrzyżowaniu.
1: Przypomnijmy, że miasto otrzymało blisko 25 milionów złotych dofinansowania na realizację tej inwestycji.
2: SK Tarnów.
1: Na zgłoszenia macie czas do 20 maja. Rusza druga edycja Tarnowskiej Akademii Mentoringu dla młodych ludzi szukających swojej drogi życiowej i zawodowej. Organizatorzy szukają 13 kandydatów, którzy będą się spotykać z wybranymi mentorami.
3: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu.
4: No właśnie, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, z której jesteś znany i sławny, nie tylko w Tarnowie. Będziemy rozmawiać o Akademii Mentoringu, bo za nami pierwsza edycja, a rozpoczynamy drugą. Zanim jednak przejdziemy do meritum tego tematu, to może wyjaśnijmy i przypomnijmy, czym jest Akademia Mentoringu.
3: Akademia Mentoringu, pewnie najkrócej można powiedzieć, to spotkanie, które bazuje na wzajemnym, tu podkreślam, wzajemnym uczeniu się, no bo tak naprawdę to jest pomysł taki, żeby mieszkańcy miasta Tarnowa, którzy w jakiś sposób już też osiągnęli pewien, można powiedzieć, sukces zawodowy, mają też duże doświadczenia swojego takiego życiowego, dzielą się nim z osobami młodszymi. Stąd mamy 13 mentorów, a szukamy 13 mentee, jak to się mówi profesjonalnie, czyli młodych ludzi, którzy mają w życiu dylemat i ten dylemat chcą sobie przegadać, chcą, żeby spotkać się, można powiedzieć tak trochę metaforycznie, z lustrem, chcą spotkać się z kimś, z kim odbiją myśli i łatwiej im będzie podjąć decyzję, co dalej robić w życiu.
4: No właśnie, bo taki wybór tej dalszej ścieżki życiowej, mimo że nasz system edukacji dosyć wcześnie skłania dzieci do myślenia o tej przyszłości, to jednak bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy mówią, no ja nie wiem, ja nie mam pewności, ja nie wiem, czy ta decyzja będzie słuszna, czy będzie dobra, czy ja się w tym sprawdzę.
3: No właśnie, to pewnie na inną rozmowę, ale pytanie, czy nie za wcześnie system edukacji zaprasza dzieci do tego, żeby tak szybko już się profilowały. Wszak z badań naukowych wiem, że mózg dopiero zaczyna dojrzewać w tym wieku, w którym młodzież musi podejmować chyba najważniejsze dla nich decyzje czasami życiowe. Ale też, jak się okazuje, i chyba tutaj, jak my dwoje rozmawiamy, wiemy, że być może wcale to nie są najważniejsze decyzje życiowe. Że młody człowiek potrzebuje usłyszeć, masz jeszcze całą masę czasu w swoim życiu, żeby podjąć decyzje, które będą dla ciebie ważne, a póki co po prostu spójrz na swoje życie z lotu ptaka, spójrz, co jest dla ciebie ważne, jakimi ty wartościami się kierujesz, jakimi nie chcesz się kierować. I tutaj, bo jesteśmy po pierwszym spotkaniu z mentorami, bardzo długo o tym rozmawialiśmy, że ten mentoring, który my proponujemy, jest trochę zaproszeniem młodego człowieka do spojrzenia na swoje życie z lotu ptaka. Mentoring to nie doradztwo, więc to nie jest tak, że ktoś, kto będzie uczestniczył w naszej akademii, wyjdzie z... być może wyjdzie z konkretną odpowiedzią, ale no z reguły tak to już jest z myśleniem, że być może wychodzi się z jeszcze większą ilością pytań, ale myślę sobie, że na tym życie polega, żebyśmy sobie zadawali pytania i na nie odpowiadali. No więc myślę sobie, że Akademia Mentoringu jest taką przestrzenią swobodnego zadawania pytań, ale też z taką pełną otwartością na to, że nie ma głupich pytań, a jest cała masa ciekawych odpowiedzi.
4: Ja myślę, że niesamowitą wartością tego mentoringu jest też fakt, że mentorzy, którzy będą spotykali się z młodymi ludźmi, ja sobie przejrzałam tę listę osób zaproszonych do współpracy przez fundację i muszę przyznać, że to są często osoby, które mają ze sobą bardzo różne doświadczenia. To nie są koniecznie osoby, które dzisiaj, będąc w tym miejscu życiowym, w którym są, wykonują na przykład zawód, którego wyuczyli się gdzieś tam na studiach. To są osoby, które mogą pokazać, że ta ścieżka zawodowa, ścieżka kariery, ona wcale nie musi być taka prosta od punktu A do punktu B. Ona może się zmieniać w zależności od tego, co nam się w życiu przydarza, na jakim my zakręcie się znajdziemy.
3: Dokładnie tak. Ja zapraszam na stronę internetową Tarnowskiej Akademii Mentoringu, na social media, Instagram czy Facebook, żebyście Państwo, którzy słuchacie naszej rozmowy, poczytali sobie o tych ludziach, bo dokładnie tak jest.

0: Staraliśmy się dobrać tych mentorów tak, żeby to były osoby, które w jakiś sposób odzwierciedlają też te profile klas. Biolchem, Human, Matfiz i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ci ludzie są na tyle już doświadczonymi życiowo i chyba takimi, którzy sami musieli podjąć całą masę decyzji, że to doświadczenie takiej dywersyfikacji w ogóle talentów, ale też chyba doświadczeń będzie dla tych, którzy zaaplikują, którzy będą chcieli być w naszej Akademii Mentoringu, to będzie czymś, co będzie ogromną wartością. Mhm.
1: I tak sobie myślę, takie spotkanie, tak jak powiedziałeś, dużo pytań, które mogą zostać też po takim spotkaniu, ale myślę też taka umiejętność patrzenia na świat, na wyzwania, na zadania, które przed nami stają, z otwartą głową, żeby się po prostu nie fokusować zbytnio na jednym małym problemie, który gdzieś tam nas może spotkać, tylko żeby patrzeć na to nieco szerzej, bo dzięki temu łapiemy właściwy dystans, właściwe proporcje i to pozwala po prostu łatwiej wykonać kolejne kroki.
0: No zdecydowanie tak. Myślę sobie, kiedyś usłyszałem taką myśl, że to pokolenie, które teraz dorasta, jest pokoleniem upadków śniegu, a ktoś zadał pytanie, czy przypadkiem my jako świat za bardzo nie podgrzeliśmy temperatury tego świata. I to nie jest pokolenie upadków śniegu, tylko to jest pokolenie, które spotyka się z zbyt podgrzanym światem. To jest dla mnie takie inspirujące i staram się w naszej akademii stwarzać taką przestrzeń, żeby nikt nie czuł się jak upadek śniegu, którego ktoś chce stopić, a bardziej jako ktoś, kto jest ciekawym świata, młodym człowiekiem, ale też takim człowiekiem, który po prostu ma prawo nie wiedzieć, co chce ze sobą zrobić jeszcze.
1: Dokładnie, bardzo ładna metafora. Ja muszę przywołać metaforę, która mnie się przydarzyła przy czytaniu książki nie tak dawno. Wyczytałam, że ktoś był dla drugiej osoby jednocześnie kotwicą i latawcem. I takie mam wrażenie, że wasi mentorzy mają przed sobą właśnie takie zadanie. To nie jest łatwe. To jest bardzo piękne, ale nie jest łatwe. Czyli żeby dać jakąś tą podstawę, dać to jakieś bezpieczeństwo, odpowiedzieć na pytania, a jednocześnie inspirować.
0: No ja aż zamilkłem, bo piękna jest ta metafora. No. Tak, myślę sobie, że rozmawialiśmy o istocie w ogóle spotkań i o ile jest kilka definicji mentoringu takich naukowych, to skróciliśmy ją do tego, że mentoring to relacja. Bo tam jest relacja uczenia się, która polega na i dalej, ale chyba kluczowym jest mentoring, to relacja.
1: Staracie się w jakiś sposób dopasować menti i mentora, tak żeby ta wspólna podróż przebiegała im bezkolizyjnie?
0: Tak, no bo rekrutacja, która właśnie trwa i zapraszamy do tego, żeby ci, którzy są rodzicami, powiedzieli swoim dzieciom, a wy, młodzi ludzie, którzy słuchacie, to wejdźcie sobie i zapraszam. To jest tak, że zapraszamy do tego, aby wypełnić formularz. On jest dosyć rozbudowany i tam o wiele rzeczy pytamy, ale właśnie dlatego pytamy, że łatwiej nam potem dopasować pary. Potem będziemy prosić o to, żeby każdy, kto przejdzie ten etap formularza, przysłał nam filmik uzasadniający, dlaczego tą osobę mielibyśmy wybrać, ale mentorzy też wypełnili nam formularz. No bo z jednej strony mentorów pytaliśmy, czym chcesz się dzielić, co chcesz z siebie dać? Na młodego człowieka pytamy, co chcesz dostać? Tak mówiąc trochę w skrócie, na czym polegają te formularze. No bo potem łatwiej nam jest dopasować ludzi co do potrzeb, bo tu chodzi o to, żeby się spotkali potrzebami. No i mamy doświadczenie z zeszłego roku takie właśnie, że czasami ci, którzy byli młodymi ludźmi, którzy byli tak zwanymi menti i mentorzy, no nie mogli w ogóle się nadziwić, jak zostali dobrani. My też sami nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak nam się tak może też przez przypadek intuicyjnie udało dobrać ludzi, którzy naprawdę mieli, no jak to dzisiaj się mówi, ten vibe taki, że często poza tymi 6 obowiązkowymi spotkaniami te pary spotkały się więcej niż 6 razy, a nawet do dzisiaj się spotykają, więc to jest niesamowite, że tam się stworzyła taka relacja, która trwa.
1: No właśnie, skoro już wywołałeś do tablicy kwestię pierwszej edycji Akademii Mentoringu, to podsumujmy, jak możemy zachęcić kolejnych do tego, żeby brali udział, najłatwiej pokazując korzyści, które wyniknęły z pierwszej edycji. Mamy feedback, który wraca od tych młodych ludzi, wiemy już, gdzie wylądowali i co się z nimi dalej dzieje.
0: No właśnie, z jednej strony zapraszam, zobaczcie, bo daliśmy głos tym, którzy ukończyli Akademię Mentoringu, więc oni wypowiadają się na naszych social mediach, zapraszając do kolejnej edycji. No i oni mówią, że na przykład stali się bardziej sobą, oni zrozumieli, kim są, tak? Co to znaczy, że ja jestem sobą? No a z drugiej strony wiem, bo jakieś 2 miesiące temu zaczepiła mnie w jednym z supermarketów tarnowskich mama z córką, no i patrzę obok, a tam nasza absolwentka i ta mama mówi, jak ja panu dziękuję za ten program, wie pan co, to było

0: naprawdę, moja córka naprawdę tutaj sobie tyle rzeczy przegadała.
1: Ja byłem taki delikatnie, no to było przemiłe, ale też taki zakłopotany. Ta córka też, patrzymy się na siebie, ale w sumie ostatecznie to było spojrzenie porozumienia, że tak, że ten program bez jakiegoś wielkiego chwalenia się, bo od niego to chodzi, ale on naprawdę jest gromadzącym ludzi, którzy chcą dać serducho młodym ludziom, no i są młodzi ludzie, którzy przychodzą chyba trochę z takim otwartym sercem, nie? I mają odwagę powiedzieć, ja nie wiem, nie? Albo mam po prostu tyle pomysłów, że naprawdę już mam chaos, no nie? I ci mentorzy pomagają chyba uporządkować chaos, a czasami go stworzyć, no bo może czasami też o to chodzi.
2: Ta historia, myślę, że to jest dobry przykład na to, że tak naprawdę do powodzenia całości tego przedsięwzięcia potrzebujecie też rodziców, którzy będą mieli otwartą głowę, którzy nie staną nad młodym człowiekiem i powiedzą, tatuś jest lekarzem, więc ty też będziesz lekarzem, tak? Na takiej zasadzie. Tylko pozwolą po prostu temu młodemu człowiekowi, który stoi na rozdrożu i dopiero decyduje, co chce dalej w życiu robić, żeby rzeczywiście spróbował poszukać i znaleźć tę własną ścieżkę.
0: Ja pamiętam, jak byłem w tym wieku, to czytałem Paulo Coelho, no po prostu jedną książkę za drugą, i do dzisiaj pamiętam cytat, który jest dla mnie do tej pory bardzo ważny, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat będzie zmierzał do tego, żeby ci w tym pomóc. I to trochę dedykuję teraz rodzicom, no bo myślę sobie, że nasze rodzicielskie serducha zawsze są takimi troskliwymi i takimi, które próbują, no może za bardzo nawet czasami ten klosz gdzieś tam rozłożyć nad dziećmi, żeby je chronić, a ostatecznie też, no myślę sobie, że tutaj trzeba nam dać tą przestrzeń do zadawania pytań, może czasami do błędów. Myślę sobie, że każdy mentor jest takim dodatkowym światłem, a dodatkowym szeptem, dodatkowym, no takim kimś, kto wyciąga rękę, ale też nie wskazuje kierunku, tylko poszerza pole widzenia. Więc ostatecznie myślę sobie, że tak, że to nie chodzi o dawanie odpowiedzi, tylko otwieranie na.
2: To w takim razie zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na profil Akademii Mentoringu, żeby sobie posłuchać, co mają do powiedzenia uczestnicy pierwszej edycji. I teraz powiedzmy o terminach, bo mówimy o naborze. Do kiedy trzeba się zgłosić?
0: Zgłaszamy się do 20 maja i do tego czasu będziemy zapraszać wszystkich, którzy chcą do tego, żeby wysłać formularz. Po tym formularzu zapraszam, żebyś przysłała filmik, który będzie uzasadniał, dlaczego mamy Ciebie wybrać. Wtedy chcemy sobie zostawić ten mniej więcej tydzień, czyli do końca maja, na to, żeby sparować tych ludzi, którzy stworzą pary mentoringowe. Mamy 13 mentorów, więc szukamy 13 mentee. No i czerwiec to będzie zaaranżowanie pierwszego spotkania takiego online, żeby spotkać te pary i zaprosić te pary do tego, żeby jeszcze przed wakacjami się spotkały pierwszy raz na żywo. I cały program polega właśnie na tym, żeby się spotkać minimum, już teraz mówimy minimum, bo wiem, że często to jest więcej, minimum 6 razy do końca roku, średnio to jest raz w miesiącu, no celem właśnie odbycia myśli, zadawania pytań, odpowiadania sobie na nie. No też chcę, żeby to wybrzmiało, że cały ten projekt jest dla ludzi, którzy są poniżej 18 roku życia, więc też te wszystkie spotkania się odbywają w miejscach publicznych, one są zgodne z ustawą Kamilka tak zwaną, czyli my dbamy o to, żeby ci młodzi ludzie czuli się bezpiecznie i żeby to było wszystko zgodne z tą ustawą. No ale myślę sobie też, że te osoby, o których można poczytać, to są osoby, które śmiało mogę powiedzieć, są autorytetami w tym mieście i są ludźmi, którzy są godnymi zaufania po prostu chyba z racji na to, co robią. Niemniej chcę, żeby to wybrzmiało. No i ostatecznie, skracając, zapraszam, Tarnowska Akademia Mentoringu, strona internetowa, social media. Do 20 maja szukamy chętnych.
2: Mówił Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu. A naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
2: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 17 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
4: Maj jest pięknym miesiącem słonecznym, przynajmniej tak się rozpoczął, więc bardzo liczymy na to, że 17 maja do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
2: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?

0: nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej.
1: Dawna kapłanówka, tak?
0: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy. Atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
1: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
0: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich, przychodząc na nasze wydarzenie, zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
1: Mm-hmm. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
0: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po ścigacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki. Natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie 17 maja i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie.
1: Wspomniałeś o tym bezpieczeństwie i ja muszę rzeczywiście zahaczyć o ten temat. Nie tak dawno rozmawiałam z komendantem tarnowskiej policji, który spoglądając w bilans, tragiczny niestety, mówił o już 10 ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Prawdą jest, że wśród tych osób byli również użytkownicy jednośladów. Co roku stawiacie bardzo mocny akcent na to, żeby tłumaczyć, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo i chociaż być może wyrywałaby się dusza do tego, żeby nacisnąć mocniej ten gaz, to jednak warto zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła na drodze i nie szarżować, bo to się często kończy niestety niedobrze.
0: No trzeba jasno powiedzieć, że wypadki były, są i będą na naszych drogach. My poprzez właśnie na takie, tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości. Do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To jak się ze sobą komunikują, to że kierowca samochodu osobowego musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę odkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Czyli brak tego doświadczenia, brak pokory, wydaje mi się, że dlatego warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich wypadkach, w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej, tak żeby uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze.
1: Wiadomo, że jeżeli chodzi o motocyklistów, no to duże znaczenie ma również pogoda, jaka nas spotyka na trasie. Jeżeli nagle po słonecznym dniu czy kilku dniach pojawia się deszcz, to nawet kilkuminutowe opady potrafią sporo namieszać.
0: No warto pamiętać o tym, że guma czy opona motocyklowa no nie ma takiej przyczepności w przypadku, tak jak to ma w przypadku samochodu osobowego, więc każdy deszcz, każdy piasek na drodze, każda jakaś nierówność na zakrętach czy właśnie w takiej ferworze młodzieńczej szarży powoduje sytuacje, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych.
1: To teraz o nieco przyjemniejszych aspektach. Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
0: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, to jeszcze pod centrum handlowym Max.

0: czyli mały parking, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co mamy teraz. Można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Jednak ta ranga i to, w jaki sposób pokazujemy wydarzenie, jakie akcje profilaktyczne, jakie przesłanie chcemy przekazywać wszystkim, nie tylko motocyklistom, ale mieszkańcom, myślę, że to ma sens i warto tego wydarzenia dalej organizować i gdzieś tam staramy się przemycać te wartości, szczególnie dla młodych ludzi. Nie chodzi tylko o sam sport motocyklowy, czy jazdę na motocyklu, ale też skupiamy się na akcjach dotyczących wychowania w trzeźwości, czy prowadzenia pojazdów nie pod wpływem alkoholu, czy w tym roku podczas wydarzenia będziemy realizować zadanie dotyczącą hejtu, czyli jak zapobiegać, jak radzić sobie z hejtem, który jest wszędzie i właśnie poprzez aktywność, czy to sportową, czy integrację, czy taką działalność społeczną, gdzie ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, no to ten hejt chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
1: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać. Jak to jest z tymi motocyklami? One są dzisiaj bardziej dostępne?
0: Znaczy, ja powiem tak, no pasja, każda pasja, nie ma ograniczeń wiekowych. Czy jesteśmy w wieku średnim, czy jesteśmy seniorami, to tak naprawdę, jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Ja wiem, bo wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. Więc to jest, myślę, że każdy przyzna mi rację, co ma jakąś pasję czy hobby. A w przypadku motocykli, no coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić, no to gdzieś tam odkładamy przez swoje młodzieńcze lata po to, żeby w wieku powiedzmy 50-60 nawet lat kupić sobie wymarzony motocykl i w końcu poczuć ten wiatr we włosach.
1: Wspominaliśmy o bezpieczeństwie, to powiedzmy jeszcze o stanie technicznym motocykli. Wiadomo, że po zimowej przerwie wyciągamy je z garażu i o co trzeba zadbać, o czym trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście ten motocykl dobrze zaczął sezon i dobrze go przejeździł.
0: No ja myślę, że warto przede wszystkim zrobić taki przegląd generalny, czy to w autoryzowanej stacji diagnostycznej, przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić, ale tutaj apel szczególnie do młodych motocyklistów, którzy dopiero co kupują swoje maszyny i garażowali je podczas zimy. Pojedźcie do stacji diagnostycznej, sprawdźcie, czy nic nie cieknie, bo jednak cieknący olej w niektórych miejscach powoduje to, że wpadamy w poślizg, ten olej się pojawia na oponie. Jest to też zagrożenie w ruchu drogowym. Druga rzecz, myślę, że ubiór, czyli sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, dobra kurtka, dobre spodnie, buty motocyklowe, rękawice. I wtedy jesteśmy pewni do tego, że wyjeżdżając na drogę, nawet w sytuacji zagrożenia, zminimalizujemy to ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
1: Mhm. A jak już będziemy mieli gotowy motocykl, jak już będziemy w pełni wyposażeni, to zapraszamy 17 maja na plac Starej Kafanówki na inaugurację sezonu motocyklowego.
0: Dokładnie, to już naprawdę 17 maja, już niedaleko. Dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak jak mówiłem, dziesięciolecie, to jest piękny jubileusz, okrągły jubileusz, tyle lat, z każdym rokiem coraz więcej motocyklistów, ale też, co podkreślę, mieszkańców miasta z całymi rodzinami przychodzi zobaczyć, jak wyglądają motocykle, porozmawiać z motocyklistami, zobaczyć te atrakcje sportowe, których przygotowaliśmy dosyć sporo przy okazji naszego wydarzenia. Więc będzie w czym wybierać. Liczymy na dobrą pogodę przede wszystkim, bo to jest warunkiem.

0: też dużej frekwencji i myślę, że będzie okej.
1: Zapraszamy wszystkich, wszyscy są mile widziani.
0: Jak najbardziej.
1: A ja przypomnę, niedziela, 17 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie.
2: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś zaproszenie na konsultacje w sprawie remontu ulicy Lwowskiej. Powiemy o dotacjach na kompostowniki oraz o inwestycjach w parku Piaskówka. Będziemy też ostrzegać przed oszustami. Justyna Świderska. Można przyjść na spotkanie i zabrać głos. Już 20 maja w Tarnowskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące remontu kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej. Zapraszamy wszystkich, zachęca wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
3: Jest to wymóg projektowy funduszy szwajcarskich, tak aby jeszcze przed samym wbiciem łopaty przeprowadzić takie konsultacje. Wykonawca będzie po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie obiektów użyteczności publicznej w tamtym terenie. Też jeszcze jesteśmy przed projektem organizacji ruchu co do tego zadania, także tutaj ten czynnik konsultacyjny jest istotny, musi on być dopełniony. Jest to kolejny w zasadzie cykl konsultacyjny. Tutaj jeżeli chodzi o same założenia, o sam projekt, już ten etap odbył się na etapie przedprojektowym. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ulicę Lwowską będziemy realizowali z funduszy szwajcarskich. No i tutaj dodatkowo właśnie sami Szwajcarzy mają właśnie taki wymóg, że przed wbiciem łopaty takie konsultacje dodatkowe muszą się odbyć. No i to będziemy właśnie realizowali.
4: Chciałem zapytać o drugą inicjatywę, okrągły stół rowerowy 3.0. Powiedzmy coś na ten temat.
3: Tak, no tutaj w zasadzie realizujemy bardzo duży projekt rowerowy, w zasadzie rowerową rewolucję w naszym mieście. Kwota powyżej 20 milionów złotych dotycząca budowy i projektowania ścieżek rowerowych w naszym mieście. Duża część zadań jest już zrealizowana, trochę jeszcze przed nami. Chcemy podczas okrągłego stołu trochę porozmawiać o tym, co się już zadziało oraz o tym, co jest w naszych planach. Tutaj takim największym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa połączenia rowerowego pomiędzy miastem Tarnowa a gminą Żabno, w zasadzie Łęgiem Tarnowskim. Duży odcinek, który w zasadzie był wykluczony zarówno pod kątem pieszym, jak i rowerowym. Teraz to się zadzieje. W tym roku będzie postępowanie przetargowe. No i tutaj chcemy też właśnie posłuchać naszych rowerzystów o tym, co się właśnie zadziało, jakie są ich uwagi, no bo też należy je przyjąć, mówiąc kolokwialnie, na klatę, już porealizacyjnie. Możemy też pewne rzeczy jeszcze poprawić, zmodyfikować i tutaj takim naszym głównym założeniem jest, aby zachować pewną ciągłość tych ścieżek, aby jedna z drugą się łączyła, żeby była z przyjaznej nawierzchni bitumicznej. Już w zasadzie eliminujemy ścieżki rowerowe z kostki brukowej. No i to wszystko w ramach takiej dobrej kontynuacji. Po raz kolejny będziemy się spotykali. To już będzie trzecie spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy coś dobrego, bo ostatnie spotkania właśnie pokazały to, że no jest jeszcze jakaś przestrzeń do ewentualnych korekt przed samym postępowaniem przetargowym.
4: Tylko powiedzmy tak mniej więcej, w jakich miesiącach może by został ogłoszony ten przetarg i też którędy mniej więcej by biegła ta ścieżka rowerowa do Żabna?
3: Tutaj szacujemy, że ten przetarg odbędzie się na przełomie 3 i 4 kwartału. Tutaj ta ścieżka rowerowa będzie biegła w okolicach producenta kostki brukowej. Będzie ona łączyła się bezpośrednio poprzez ulicę Klikowską, Niedomicką, aż do samego Łęgu Tarnowskiego i tutaj pragnę uspokoić ten drzewostan, który tam jest zabytkowy, chroniący też przed historycznie, przed nawalnymi opadami śniegu i zaśnieżeniem drogi. On zostanie, też dendrologicznie jest przebadany, także tutaj mówimy tylko i wyłącznie o takich pracach bardziej porządkowych. No i właśnie chcemy, żeby te nasze dwie gminy, jest to projekt ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a więc tutaj będziemy integrowali się z sąsiednią gminą Żabno.
1: Dodajmy, że trzecie spotkanie w ramach rowerowego okrągłego stołu odbędzie się 15 maja w Centrum Dialogu. Początek zaplanowano na godzinę 17.
2: SK Tarnów.
1: Celem jest ochrona środowiska oraz promocja recyklingu. 14 gmin z regionu tarnowskiego otrzymało dofinansowanie na zakup kompostowników dla mieszkańców. Pieniądze pochodzą od województwa małopolskiego. Wicemarszałek Ryszard Pagacz zaznacza, że akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi. Z kolei Paweł Ciećko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podkreśla, że projekt cieszy się co roku dużym zainteresowaniem.
5: Kilka słów dotyczących w ogóle

0: całej tej idei działania, które nabiera coraz większego uznania i coraz bardziej chętnie ludzie przystępują do starania się o kompostowniki i kompostują to, co do tej pory było oddawane, bądź to w tych plastikowych pojemnikach, które gminy wystawiają na tak zwane biodegradalne odpady, a żeby tego nie wozić i jak najwięcej zagospodarować, może w ramach własnych możliwości, no jest taki pomysł realizowany już od 2024 roku, to są znaczne środki. Pan dyrektor o tym za chwilę powie trochę, ale powiem w ten sposób, że w tym roku były już pewne ze strony zarządu obawy, czy to są celowo wydatkowane środki. Dlatego to jest w tej formie, gdzie finansujemy 100% dotacji, pewnie to jest ostatni rok. W związku z czym utrzymaliśmy ten projekt, w związku z tym, że to rozpędzone, zachęcające, prawda, dzieło mogłoby szybko wygasnąć, jeżeli nie będziemy dofinansować. Prawdopodobnie w przyszłym roku finansujemy 100% dotacji, pewnie to jest ostatni rok. W związku z czym utrzymaliśmy ten projekt, w związku z tym, że to rozpędzone, zachęcające, prawda, dzieło mogłoby szybko wygasnąć, jeżeli nie będziemy dofinansować. Prawdopodobnie w przyszłym roku ograniczymy różnego rodzaju projektu. W tym roku jeszcze zostało tak jak dotychczas. Tym bardziej zachęcać mieszkańców, proszę o to, by starali się o te kompostowniki. W czym jest rzecz? To jest też element tak zwanego szukania sposobów, by te gminy, gdzie ponad 90% mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych, bo tam są największe możliwości korzystania z kompostowników, wyrobić pewien mechanizm. No, kierujemy to również do ludzi młodych przede wszystkim, bo starsi jakby te praktyki mają wyrobione, ale młodzi ludzie powinni być stale informowani, doszkalani. I o to jest wielka prośba, jako że sprawa dotycząca ochrony środowiska, no, wszystkim nam powinna leżeć na sercu. Nie chodzi tylko tu o ograniczenie zużycia wody, o źródła energii, które są odnawialne, o takie korzystanie ze środowiska, które jak najmniej szkody robi temu środowisku, bo wszyscy jesteśmy jego częścią. Ale chodzi również o to, że to, co wytworzymy w postaci tak zwanych biodegradowalnych odpadów, zostawało również później jako nawóz, bo po 2-3 latach można to wykorzystywać, czy to jako nawóz pod grządki, pod kwiaty, by w ten sposób jakby ten cykl zamknięty dotyczył tego gospodarstwa, którym się wszystko to odbywa. Teraz chciałem poprosić pana dyrektora o kilka słów.
1: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję też za zaproszenie i że możemy uczestniczyć w bardzo dobrym spotkaniu. Gwoli dodania tego, co powiedział pan marszałek. Program Kompostowniki jest kolejną naszą edycją województwa małopolskiego dla samorządowców, wspierających gminy przede wszystkim w uzyskaniu poziomu odzysku, jednym z elementów, które są w państwa gospodarkach odpadami. Bardzo również ważne jest podkreślenia ta rzecz, że wpisuje się to w dzisiejszą już gospodarkę o obiegu zamkniętym, tą cyrkularną gospodarkę, czyli odpady, które ulegną przetworzeniu, te biodegradowalne, ulegną przetworzeniu w kompostownikach, które finansuje w 100% Zarząd Województwa Małopolskiego, wrócą powtórnie do wykorzystania. Tak jak podkreślaliśmy, to jest kolejna, czwarta już edycja, kolejne pieniądze, w których sfinansujemy w 100% i bardzo się cieszy ten projekt po raz kolejny dużym zainteresowaniem gmin. Jak wspominał pan marszałek, jest to największe zainteresowanie jest w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Tam, gdzie jest przewaga oczywiście gospodarstw domowych, tam, gdzie możemy sami zagospodarować te odpady we własnym zakresie, a później one wrócą po przetworzeniu do środowiska. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że państwo się tak bardzo interesują, a myślę, że jeszcze muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Tak duże zainteresowanie kolejną edycją, że zarząd zwiększył kwotę na finansowanie, tą pierwotną na finansowanie dla samorządowców. Także jeszcze raz, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym no, nie będzie naliczanych kar z tego tytułu, które musimy wszyscy ten procent odzysku pokazać, udowodnić i przekazać do Komisji Europejskiej.
0: tutaj trochę kulisów tych starań po przekazanie środków ujawniam, że właściwie do tej pory też mogło być kompostowanie, wystarczy parę desek zbić, prawda, i tak. No, są one może mniej estetyczne, no i są pewnym utrudnieniem o tyle, że kompostownik można podnosić tam od dołu, bo on nie ma dna, także że to są takie w kształcie odwróconego, to jest prostopadłości, ale o podstawie kwadratu, tak by można było powiedzieć, albo raczej stożek ścięty o podstawie kwadratu, wkładany z takich elementów, tak, czyli po prostu nakłada się jeden na drugi z odpowiednio przygotowanymi otworami, bo musimy wiedzieć, jak ci, którzy nie wiedzą, ale podejrzewam, że takich nie ma. Ten kompostownik co jakiś czas powinien być przesypywany ziemią. No i oczywiście naturalne opady, a jeżeli brak naturalnych opadów, powinien być polewany, żeby ten proces degradacji następował. On się wiele nie różni, jest przede wszystkim estetyczny i jest łatwiejszy w rozbieraniu, bo nie musimy od razu wszystkich tych elementów zakładać. Idea jest ta sama, jak zwykły taki, prawda, z desek pozbijany. Jest on plastikowy, a zatem, znaczy jest takiego tworzywa, nie wiem, czy dokładnie to plastik się nazywa, ale jakieś tworzywo polimer sztuczne, tak, które no, daje gwarancję, że on potrwa dłużej. Drewno jednak jest łatwiejsze, po kilku latach ulega rozpadowi. Tak, no i sam staje się potem odpadem, który można wsypywać pod grządki na przykład. Natomiast

Tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, żeby idea się, szczególnie tak już wspomniałem, u ludzi młodych zaimplementowała do tego, że mamy kompostownik, a zatem nie wyrzucamy do tego brązowego kubłana odpady, tylko

0: płytki, prawda, z desek pozbijany. Jest on plastikowy, a zatem, znaczy jest takiego tworzywa, nie wiem, czy dokładnie to plastik się nazywa, ale jakieś tworzywo sztuczne, tak, które no, daje gwarancję, że on potrwa dłużej. Drewno jednak jest łatwiejsze, po kilku latach ulega rozpadowi. Tak, no i sam staje się potem odpadem, który można wsypywać pod grządki na przykład. Natomiast tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, żeby idea się, szczególnie tak jak już wspomniałem, u ludzi młodych zaimplementowała. Panie dyrektorze, to tak za 2-3 lata minimum do tego. Warto też przemieszać od czasu do czasu, czyli jakąś pracę warto wykonać. I potem z powrotem wrzucić do tego kompostownika, a więc kwestia przesuwania, kwestia no, dyslokacji na działce swojej, to też jakby wspomaga taki porządnie wykonany, bo no, z tych desek to jest taka chałtura, nazwijmy, że to chałtura i to tak robiłem, ale to się rzeczywiście niekoniecznie zawsze udaje. A zatem do tego to się sprowadza ta różnica, ale idea kompostowania zostaje i jeżeli młodym, szczególnie ludziom uświadomimy, że tak można, że wszystkie te odpady, które się po jakimś czasie rozkładają, wrzucamy tam, czyli zachowujemy maksymalnie dużo tych rzeczy, które wytworzymy jako ludzie, no, chcąc żyć, prawda, przy gotowaniu obiadów i różnych innych potraw, więc wtedy to utrwalamy, szczególnie w młodym pokoleniu, to przekonanie, żeby jak najwięcej tych rzeczy zostało w ramach gospodarstwa, a jak najmniej wywożonych. Życzeniem naszym byłoby, żeby projekt się utrzymał w następnych latach, tak żeby to utrwalić już na lata. Na razie nam się udaje. Taką nadzieję.
1: Ja jestem co prawda mieszkańcem gminy Landskorona, ale mieszkańcy deklarują, że będą kompostowali odpady. Jeżeli my dostarczymy im, czyli samorządowcy dostarczają kompostowniki do gmin, to również jest to dostarczenie dowodu obiektywnego do sprawozdawczości, że te właśnie odpady, które zostały zadeklarowane w deklaracji podpisanej przez każdego mieszkańca gminy, zostają u nas i możemy to po prostu zwyczajnie potwierdzić, czyli sprawdzić, że faktycznie ten kompostownik tam działa. To znaczy, że faktycznie ludzie te odpady kompostują, czyli nawracają. Można jeszcze, żeby przyspieszyć to kompostowanie, można dodawać jeszcze środków, które są wszędzie dostępne w każdym ogrodniczym sklepie, które przyspieszają to kompostowanie. Posypać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. One są bezpieczne. To znaczy się, tak jak pan marszałek wspominał, zaszczepiamy wśród młodych ludzi, że będą można te biodegradowalne odpady wykorzystywać powtórnie, ale magazynowane czy przerabiane są w odpowiednim, dostosowanym do tego pojemniku. Nie będą mogły wywołać jakiegoś negatywnego też skutku, na przykład dla naszych dzieciaków, że gdzieś się zawdzieje, coś sobie zrobi. Tu po prostu jest bardzo proste. Otwiera pokrywę, wsypuje, przesypujemy później ziemią, dodajemy czynnika, który jeszcze zwiększa to kompostowanie. Mamy dostarczone profesjonalne, zatwierdzone certyfikatem, można powiedzieć, no proste urządzenie, które jest też zunifikowane w całej gminie. I to jest bardzo ważna rzecz. Jedną chcę podkreślić. Dostarczenie dowodu obiektywnego, że faktycznie te odpady są kompostowane.
2: Dodam, że wśród gmin, które teraz zawarły umowy, są Brzesko, Ciężkowice, Drwinia, Skrzyszów, Trzciana i Zakliczyn. Ruszyły pierwsze inwestycje w Parku Piaskówka w Tarnowie. Na pierwszy ogień poszło umacnianie brzegów przy stawie, ale na tym nie koniec działań Rady Osiedla, zapowiada Ryszard Neyman.
3: Pierwsza inwestycja w tym roku już się zadziała. Mam tu na myśli umocnienie brzegu od strony południowej. Oczywiście to nie jest cały brzeg, który wymaga tego umocnienia. To jest ta część, która była najgorsza, w najgorszym stanie. Tam faktycznie ten brzeg mocno się osuwał do stawu. Na to miały wpływ różne czynniki. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Miejskiej sfinansowaliśmy to działanie. Polegało ono na założeniu takich czegoś a la gazony. To nie są stricte gazony, natomiast bardzo podobna technika, gdzie właśnie żwir gruboziarnisty, grubokamienny, otoczony takim zabezpieczeniem z drutu ażurowego, powoduje, że ta ziemia nie będzie się osypywać do stawu. No i uzupełniliśmy też ziemię na samym tym brzegu. Troszkę jest brzeg podniesiony, zasiana jest trawa, także liczymy, że kilka tygodni zrobi się tam fajnie i zielono i przyjemnie. Natomiast na przyszły rok na pewno będziemy jeszcze umacniać kolejne odcinki tego brzegu, bo cały południowy brzeg stawu zasadniczo do tego stawu się osuwa. Mamy też wstępne tutaj wyniki diagnozy, czemu tak się dzieje. Kwestia jest taka, że tam akurat jest to brzeg odsłonięty, nie ma tam roślin, które by go umacniały, tak jest trzcina na tym brzegu północnym, a dwa

0: No, ptaki też korzystają z tego brzegu bardzo intensywnie. Ludzie przychodzą bardzo blisko krawędzi stawu, żeby je dokarmiać. A ponieważ staw nie był robiony w ten sposób, jest maksymalnie naturalny charakter, jeśli chodzi o sposób, jaki był budowany. O, przypomnę, ten staw jest wybudowany, jego tam nie było w takiej formie pierwotnie. No to nie były te brzegi przed osuwaniem się zabezpieczone. No i teraz właśnie to, ten błąd naprawiamy.
1: To wykonanie tego umocnienia na tym odcinku, który już jest w tej chwili zrobione, to bardzo było drogie przedsięwzięcie?
0: Nie, to symboliczne kwota jak na budżet naszego osiedla, przypomnę. Tam troszkę powyżej 10 tysięcy złotych, z tego co pamiętam.
1: Mm-hmm. Ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w momencie, w którym ta informacja pojawiła się na profilu Rady Osiedla Piaskówka, pojawiły się również i komentarze. I tam między innymi pojawił się pewien zarzut, mówiący o tym, że nie jest to dobry pomysł z tymi kamieniami, bo będzie ciężko zejść do wody, na przykład bosą stopą. I tak się zastanawiam. Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że to jest staw, który służy kąpieli i rekreacji.
0: Nawet nie powinien służyć kąpieli rekreacji, z tego względu, że jest to staw, do którego zlewa się woda z terenu strefy przemysłowej na północy od parku Piaskówka przez potok Bagienko, to jest główne zasilanie stawu, plus drenażu z parku, więc nie jest to czysta woda, w której można się kąpać. Więc no nawet pod tym kątem myślę, że to dobrze, bo to będzie też zniechęcało potencjalnych użytkowników do tego, żeby do wody wejść. Aczkolwiek też tutaj od razu mówię, żeby też jakoś nie panikować, bo też są głosy, dlaczego nie ma barierki wokół całego stawu. Tam nie jest głęboko. Jak dziecko się rozpędzi, wejdzie, nic się nie dzieje, wybrudzi się, trzeba będzie je umyć, natomiast nie jest to niebezpieczne.
1: Mhm. Ja jeszcze zapytam o te nowe atrakcje, które niedawno się pojawiły, jak chociażby pomost. Wiem, że cieszył się dużą popularnością. Tam rzeczywiście spacerowiczów widać za każdym razem, jeśli tylko pogoda sprzyja.
0: Tak, i bardzo się cieszymy, że faktycznie ten pomost okazał się trafionym pomysłem. Też tutaj dla nas ważne było to, żeby jego konstrukcja nie zdominowała całego stawu, czyli żeby był na tyle duży, żeby była, żeby się wyminąć, zatrzymać, ale jednocześnie, żeby był na tyle mały, żeby tego stawu jak najwięcej zostawić, i wydaje mi się, że te proporcje udało się utrzymać. Na razie mamy podejście szutrowe do pomostu. Jest to rozwiązanie tymczasowe, natomiast zobaczymy. No, póki co opinie mieszkańców są raczej pozytywne, więc zobaczymy, czy będziemy tam robić docelowe betonowe podejście, czy ten szuter jednak zostanie jako nawierzchnia przepuszczalna, dużo lepsza pod względem środowiskowym.
1: Może bardziej naturalna, bo dokładnie narzekamy na to, że tego betonu w mieście mamy już za
0: dokładnie
1: dużo. To jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o karmieniu kaczek. Jak sprawdza się nam kaczkomat?
0: Sprawdza się bardzo dobrze. Często mamy głosy mieszkańców, że kaczkomat nie działa. I to nie z powodu awarii, tylko z powodu tego, że po prostu służby miejskie nadążają z uzupełnianiem karmy. Więc to jest dobry wskaźnik. Więc też nas to cieszy, że kolejne urządzenie, które się sprawdza, i coraz mniej ludzi karmi kaczki chlebem. A to był główny powód instalacji kaczkomatu, żeby tych ptaków chlebem nie karmić. No i też od razu taki apel też do osób, które korzystają z kaczkomatu. Jeśli widzimy, że kaczki nie bardzo chcą jeść, to im niech nie karmy, bo też to się zimą wydarzyło. Były takie momenty, gdzie tej karmy było bardzo dużo porozrzucane po śniegu, a kaczki były przejedzone, bo każdy chciał nakarmić kaczki, a kaczka zimą aż tak dużo wcale jedzenia nie potrzebuje, w związku z tym tej karmy było za dużo. Więc też po prostu zanim weźmiemy sobie tą karmę do karmienia, to zobaczmy, czy nie jest tak, że jest pełno ziarna rozsypanego i żadne tak go nie chce jeść, bo jest po prostu już przejedzony.
1: Czyli rozumiem, nie rozważacie państwo, bo nie ma takiej potrzeby, żeby postawić drugie takie urządzenie.
0: Rozważamy, ale nie w tym miejscu. Jest plan na kaczkomat również w Parku Strzeleckim i jest plan na kaczkomat na Kantorii. Natomiast to zobaczymy, kiedy uda się te inwestycje zrealizować. Na razie jest to w fazie planów.
1: To powiedzmy w takim razie o imprezach. Jakie planujecie państwo na ten sezon wiosenno-letni?
0: Tak, tradycyjnie to właśnie już startujemy Dniem Miejskiego Ogrodnika. Drugi Dzień Miejskiego Ogrodnika będzie jak zawsze na jesieni. Poza tym startujemy wkrótce z darmowymi zajęciami sportowymi w Parku Piaskówka. One cieszą się co roku coraz większą frekwencją. A co ciekawe, też stowarzyszenia sportowe, dla nich to jest też świetne miejsce do szukania nowego na rybku, bo niektórzy właśnie z osób, które trenują biegi w parku, potem zapisały się do jednego z klubów, gdzie już reprezentują klub na różnych zawodach. Świetna okazja, żeby się ruszyć. Zajęcia są w godzinach popołudniowych, także spokojnie po pracy, po obiedzie można przyjść. No i są bezpłatne dla uczestników, więc tym bardziej warto. Też od razu też mogę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że dla naszego budżetu osiedlowego też to są bardzo symboliczne środki, dużo mniejsze niż kosztują normalnie takie zajęcia, bo organizuje je jeden starosty NGO-sów, który po prostu robi to trochę częściowo pro publico bono, tam jest tylko pokrycie symboliczne kosztów godzin, ale nie wszystkich, jeśli chodzi o trenerów.
1: Jeżeli chodzi o wachlarz tych zajęć, to zostaje to, co było w poprzednich edycjach?
0: Tak, dokładnie. To się bardzo fajnie sprawdzało, więc będziemy

0: iść tym krokiem, czyli Nordic Walking, biegi oraz zdrowy kręgosłup. Jeszcze Power Walking też się pojawił w międzyczasie.
1: Dobra forma aktywności, taka, która po pierwsze zachęca do tego, żeby wstać z fotela, wstać z kanapy, ruszyć się. Być może samemu by się nie chciało, ale w grupie jakoś raźniej, może bardziej można się motywować.
0: Dokładnie tak. I też relacje się podczas tych wydarzeń nawiązują, ludzie się poznają, poznajemy swoich sąsiadów i to jest też bardzo, bardzo fajne, że mieszkańcy naszego osiedla mają przestrzeń do integracji.
1: Są w planach także wydarzenia jakieś takie letnio-wiosenne, piknikowe?
0: Oczywiście, jak co roku niedziela w Parku Piaskówka, to wakacje nas czeka w tym roku. Będą to wydarzenia jak zawsze w Parku Piaskówka, dla rodzin z dziećmi, dla każdego coś miłego, będą gry, zabawy, quizy, więc warto przyjść, będą też nagrody do wygrania, więc kolejna okazja do integracji. Może coś jeszcze dołożymy, będziemy pracować nad tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Wiem, że swojego czasu policja też wyrażała zainteresowanie obecnością, nawet byli na niektórych naszych piknikach, też będziemy pytać inne służby mundurowe, może jakąś małą wystawę, wszystko to się będzie bliżej wakacji rozstrzygało. No i oczywiście 1 sierpnia, jak co roku, powstanie pokoleń, czyli tarnowianie śpiewał piosenki niezakazane na cześć powstańców warszawskich, ale też tarnowian, którzy brali udział w akcji Burza, bo przypomnę, że powstanie warszawskie było właśnie częścią akcji Burza, gdzie ziemia tarnowska odgrywała bardzo istotną rolę.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy jakiś czas temu o tych kwestiach inwestycyjnych przepustu. Na jakim etapie tam jesteśmy?
0: Jest szansa, że w tym roku w końcu on powstanie. Generalnie temat troszkę stanął, bo były różne zawirowania personalne w Urzędzie Miasta. Zmieniał się wicedyrektor wydziału, który odpowiadał za tą inwestycję. Projekt jest gotowy od dłuższego czasu. No więc liczę, że teraz uda się już ten pomost wybudować. Mam takie informacje, na razie nieoficjalne, że właśnie w najbliższym czasie ruszy jego budowa i dzięki czemu otworzymy tą drugą część Parku Piaskówka bliżej ulicy Elektrycznej. To jest około 40 tysięcy złotych z tego co pamiętam, natomiast no zobaczymy ile to finalnie wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze o drugą taką inwestycję w Parku Piaskówka, no to też w tym roku planujemy rozbudowę parkingu o stronę Alei Piaskowej. W poprzednim roku był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie odjazdu, no i teraz powstaną równolegle miejsca po lewej stronie odjazdu, tak żeby przywrócić wszystkie te miejsca, które funkcjonowały na tym parkingu wcześniej. No i mam nadzieję, że to do końca roku uda się ten temat zamknąć.
1: Jest szansa, że więcej osób korzystających z parku będzie po prostu mogło spokojnie zostawić tam samochód.
0: Tak, znaczy już teraz widzimy, że jest okej z miejscami parkingowymi, natomiast no będzie to zawsze jakaś rezerwa przy okazji większych wydarzeń, przy okazji oblegania autów działkowych, żeby właśnie było tam łatwiej samochód zostawić. Też to jest trochę daleko, ale w jakiś sposób może to być jakiś sposób wsparcia, w cudzysłowie, mieszkańców tych ulic Czapskiego i Waszkiewicza, z tego względu, że tam jest problem z miejscami parkingowymi. My tam jako Radio Osiedla mocno zabiegamy, żeby wytyczyć dodatkowe miejsca, ale ich też tam się wytyczyć jakoś super dużo nie da. Więc dla mieszkańców wystarczy, ale czasem ktoś ma imprezę rodzinną, przyjeżdżają goście, no to jak nie będzie tam miejsca, no to mogą przy tym parku zaparkować, też będzie jeszcze w miarę akceptowalny dystans dojścia.
1: Ile tych miejsc tam może być około?
0: W parku do 10. I mamy jeszcze jedną taką dużą inicjatywę w tym roku. W tamtym roku bardzo dobrze nam poszły warsztaty związane z parkiem centralnym. W tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji już wykonawczej dla realizacji inwestycji. Trwa dialog miasta z potencjalnymi wykonawcami, którzy by taką dokumentację projektową przygotowali, na bazie której można byłoby budować park. I to jest też nasze zadanie budżetowe na ten rok. Natomiast też nie chcemy się do parku centralnego ograniczać, ponieważ to będzie

0: stacji trwa dialog miasta z potencjalnymi wykonawcami, którzy by taką dokumentację projektową przygotowali, na bazie której można byłoby budować park. I to jest też nasze zadanie budżetowe na ten rok. Natomiast też nie chcemy się do Parku Centralnego ograniczać, chociaż to będzie ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim, który widzimy, że nie do końca spełnia swoją rolę. Tam nie wszystkie gatunki dobrze się zaklimatyzowały. Dlatego też poprosiliśmy znowu Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która specjalizuje się w takich tematach, o pomoc w przeprojektowaniu tego ogrodu. I w tym celu końcem września natrafią do studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej, którzy spróbują podejść do tematu tego ogrodu sensorycznego i zasugerować, co można by tam zmienić, żeby ten ogród zaczął lepiej funkcjonować. I to też chcielibyśmy potem tą inwestycję realizować na miarę naszego budżetu, na tyle, na ile środki pozwolą. To będzie mniejszy wydatek niż Park Centralny, więc to jest optymizm. Natomiast no, wiadomo, że Park Centralny jednak jest temat taki u nas troszkę priorytet, bo to jest coś, co obiecaliśmy mieszkańcom i co chcemy dowieść.
1: Cały czas walczymy o to, żeby tej zieleni w mieście było więcej.
0: Dokładnie tak. Te inwestycje dwie właśnie się mocno w to wpisują.
1: A o inwestycjach i działaniach w Parku Piaskówka w Tarnowie mówił Ryszard Neyman z Rady Osiedla.
2: SK Tarnów.
1: Oszustwa na legendę to najpoważniejszy problem, z jakim borykają się w ostatnich miesiącach tarnowscy policjanci. Ale wyzwaniem jest również łamanie przepisów ruchu drogowego, zauważa komendant policji w Tarnowie Bogumił Jedynak.
3: W naszej ocenie Komenda Miejska w 2025 roku wykonywała rzetelnie swoje zadania. Oceny ze strony Komendy Wojewódzkiej są również pozytywne i są oczywiście pewne aspekty, które wymagają intensyfikacji naszych działań, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Gdybyśmy mieli wymienić na przykład trzy podstawowe problemy, z jakimi się mierzycie?
3: Na pewno obserwujemy zintensyfikowane działania przestępców w kontekście oszustw na legendę, nuczka policjanta i inne oczywiście. No i tutaj musimy mocno pracować nad tymi aspektami. Zwiększamy siły, zmieniamy metodykę działania, dostosowujemy nasze struktury, tak abyśmy mogli zoptymalizować nasze działania.
1: To jest edukacja, z tego co zauważyłem.
3: Tak, profilaktyka jest bardzo ważna. Chcemy również tutaj przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. No to jest, prowadzimy swoje działania, oczywiście jawne, niejawne, ale bardzo nam na tym zależy, że mieszkańcy na osiedlach i w miejscach takich najczęściej uczęszczanych, by po prostu czuli się bezpiecznie. Są obszary, które wymagają korek, wymagają popraw. My analizujemy i na podstawie tych analiz optymalizujemy i strukturę, liczbę policjantów i obszary, w których policjanci powinni być dedykowani do służby. Bardzo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sporo pytań na ten temat padło. Mieliśmy już około 10 wypadków śmiertelnych w tym roku, więc tutaj musimy mocno pracować i zarówno we współpracy z samorządem lokalnym, mam tutaj na myśli Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, no jak i nasze działania, tutaj musimy naprawdę mocną pracę wykonać w kontekście prędkości kierujących, doświetlania miejsc szczególnie zagrożonych i tak jak mówię, infrastruktura plus nasze działania, to jest to, na co musimy zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie.
1: Wiem, że kładli Państwo spory nacisk na to, żeby mieszkańcy poznawali swoich dzielnicowych po to, żeby ten kontakt był bardziej intensywny. Ja chciałam zapytać, na ile mieszkańcy są aktywni, na ile wspierają pracę policji? Czy są chętni informować o różnego rodzaju wydarzeniach?
3: Tak, rzeczywiście dzielnicowi to są policjanci, którzy komunikują się, można powiedzieć, z mieszkańcem w sposób najprostszy, najszybszy, ale dobrym narzędziem jest też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tutaj zauważyliśmy aktywność dosyć znaczącą w skali powiatu i potwierdzalność na poziomie 56% świadczy o tym, że jednak te wskazówki są słuszne i my je bierzemy pod uwagę, bardzo to doceniamy i wpisujemy się w ten nurt działań Community Policing, czyli uspołeczniamy nasze działania i bardzo mieszkańcom też dziękuję za to, że społeczeństwo obywatelskie jest to coś, w co się doskonale też wpisuje.
1: Dodajmy, że policjanci kładą też nacisk na edukowanie mieszkańców i przypominają, by zgłaszać każdy przypadek oszustwa czy wyłudzenia pieniędzy.
2: 43. w Polsce, a pierwsze w województwie małopolskim. Takie miejsca zajęło 5. Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Jurorzy docenili projekt pod nazwą Tarnów od nowa.
4: Mikołaj Mitera.
5: Kinga Paprocka.
4: Projekt realizowany przez uczniów 5. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Na celu tego projektu było to, abyśmy się stali ambasadorami naszego miasta. Realizowaliśmy różne inicjatywy, począwszy od spacerów tematycznych, kończąc na fotografii i muzyce.
5: Na spacerach uczestniczyli ludzie z różnych szkół. Staraliśmy się też przeprowadzać wywiady z tarnowianinami, którzy opowiadali o własnych historiach i doświadczeniach związanych z Tarnowem. W naszym projekcie wziął udział pan Łukasz Maciejewski, który opowiedział

0: o swoich doświadczeniach związanych z miastem. Gościliśmy również pana prezydenta Jakuba Kwaśnego, brata pana prezydenta, pana Marcina Kwaśnego. Udzielił nam bardzo inspirującego wywiadu. Pokazuje to, że mimo, że ktoś pochodzi z mniejszego miasta, może się rozwijać i pomimo, że wyjeżdża poza obręb tego miasta, jest z nim związany i bardzo chętnie do niego wraca.
1: Dodam, że na 90. miejscu w rankingu znalazło się drugie liceum ogólnokształcące. Trzecie liceum zajęło 279. pozycję, a na 452. miejscu znalazło się pierwsze ELO.
2: SK Tarnów News.
1: Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o projektach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego, o Święcie Studentów w Tarnowie i zapowiemy koncerty Festiwalu Tydzień Talentów. Justyna Świderska, zapraszam. Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały być widziane w miejscowości Tymowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek podkreśla, że to nie jedyne miejsce w regionie, gdzie można spotkać wilki. Podpowiada też, jak zachować się w przypadku spotkania drapieżnika.
3: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą obnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie

0: się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików i nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
1: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
0: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
2: A każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
3: SK Tarnów.
2: 155 projektów powalczą

0: wasze głosy. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie trwa do 15 czerwca, mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
1: To jest ten czas, kiedy mieszkańcy województwa w końcu mogą oddać swoje głosy na wybrane zadania, które zostały zakwalifikowane, więc apelujemy do mieszkańców, szczególnie z regionu tarnowskiego, aby właśnie teraz rozpoczęli zainteresowanie tymi zadaniami, które zostały zakwalifikowane do tego projektu, bo myślę, że warto. Są to ciekawe i różnorodne zadania, które obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Jest to zdrowie, jest to polityka społeczna, jest edukacja, są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia sportowe. Są to zadania, które są skierowane zarówno do tych najmłodszych mieszkańców województwa, dzieci, młodzieży, ale też nieco starszych, seniorów, również osób, które borykają się z niepełnosprawnościami. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Część tych zadań ma zasięg ogólnowojewódzki, a część ma taki wymiar lokalny, czyli tylko na te zadania mogą oddać głos tylko mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy zamieszkują dany region. Kto może oddać głos? Przede wszystkim mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 rok życia. Oddać głos można na 3 sposoby. Można w sposób tradycyjny, czyli za pomocą tej urny, która jest zlokalizowana w Urzędzie Wojewódzkim przy Alejach Solidarności w Tarnowie. Wtedy należy wydrukować ze strony internetowej kartę do głosowania, wypełnić tą kartę i wrzucić ją do tej urny. Można również oddać swój głos w formule korespondencyjnej, czyli wydrukować kartę do głosowania, wypełnić, wybrać zadania i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Można też wysłać tutaj do agendy przy Alejach Solidarności. I trzeci sposób, myślę taki najprostszy, najbardziej efektywny, to oddanie swojego głosu za pomocą formuły elektronicznej, czyli wchodzimy na stronę www.bo.malopolska.pl i tam wypełniamy za pomocą generatora formularz i oddajemy swój głos, wybierając dane zadania. Myślę, że warto wziąć udział w tym budżecie województwa małopolskiego. Naprawdę są to różnorodne zadania. Tak naprawdę pomysły na te zadania zgłosili sami mieszkańcy, więc teraz warto jest zadbać o to, aby wybrać te zadania, które są najbardziej atrakcyjne, ale też które rozwiązują jakiś problem w regionie, bo myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby nasz region, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy, rozwijał się, więc to jest ta szansa. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył na ten budżet 16 milionów złotych. 8 milionów złotych jest kierowane na te zadania ogólnowojewódzkie. 8 milionów złotych trafi do regionu, ale to właśnie od mieszkańców będzie zależało, które zadania zostaną wybrane. Także zachęcam do głosowania. Zachęćcie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów. Myślę, że warto. Przede wszystkim życzyłabym sobie, żeby region tarnowski pokazał siłę i też wygrał właśnie w ramach tego budżetu obywatelskiego, bo zawsze gdzieś króluje Małopolska Południowa, a teraz czas, myślę, że na Małopolską Wschodnią. Przecież tutaj mamy dość dużo mieszkańców, którzy też interesują się swoim regionem, więc ważne jest to, żeby wzięli udział w tym głosowaniu i też pokazali właśnie siłę, która wypływa z Małopolski Wschodniej. I jeszcze jedna taka ciekawostka. W tych głosowaniach najczęściej biorą udział panie i to one najczęściej oddają głos, więc panowie, szczególnie do was apeluję, weźcie sprawy w swoje ręce, wybierzcie zadania, które was interesują, a naprawdę są też zadania skierowane do was i zagłosujcie w ramach tego budżetu województwa i wybierzcie te zadania, które będą realizowane w waszych regionach, do czego was gorąco zachęcam. Tych zadań rzeczywiście jest dość sporo i są różnorodne, obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Myślę, że te wydarzenia sportowe i kulturalne cieszą się tą popularnością tutaj w regionie tarnowskim. Myślę, że to też jest bardzo dobre, bo to przede wszystkim integruje mieszkańców i też zachęca do takiej aktywności, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać, promuje aktywność fizyczną, promuje taki zdrowy styl życia, więc bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że właśnie te dziedziny są wspierane przez mieszkańców, ale też to jest wybór mieszkańców, więc to też pokazuje, że tym są najbardziej zainteresowani, a biorąc pod uwagę region tarnowski, który słynie ze sportu, wcale mnie to nie dziwi, że właśnie tych działań sportowych mamy tak wiele. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o tą formułę elektroniczną, to na pewno dużym ułatwieniem jest to,

0: Jeżeli ktoś wchodzi na tą stronę, to tak naprawdę jest krok po kroku instruowany, w jaki sposób ten formularz uzupełnić. Jeżeli są jakieś braki, to generator automatycznie wskazuje, że czegoś w tym formularzu brakuje, więc myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie dla osób, które będą korzystać właśnie z tej formuły elektronicznej, bo jeżeli generator to zaakceptuje, to znaczy, że ta karta do głosowania została uzupełniona w sposób prawidłowy i ten głos później przy głosowaniu będzie uznany jako ważna. Myślę, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
1: A zwycięskie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Akademia Tarnowska świętuje 28 urodziny. Z tej okazji przygotowano szereg wydarzeń uczelnianych, ale również otwartych imprez dla studentów i mieszkańców miasta. O szczegółach Piotr Kopa, rzecznik Akademii Tarnowskiej.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania 28 urodzin Akademii Tarnowskiej. Program tegorocznego święta uczelni jest niezwykle obfity. Oferujemy atrakcje dla ludzi w każdym wieku. Wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć dla siebie jedną z kilkudziesięciu pozycji tegoż programu. Wszystko to na naszej stronie, jak wspomniałem, jest wypisane. Kulminacją obchodów tegorocznych będzie uroczyste posiedzenie Senatu zaplanowane na wtorek 19 maja i oczywiście koncert juwenaliowy. Koncert juwenaliowy w tym roku odbędzie się na naszym kampusie 23 maja w sobotę. Rozpoczynamy od godziny 16. O 17 pierwszy koncert Baciary, o 18 Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 Zalia, o 20 ceremonia przekazania kluczy, o 20.30 gwiazda wieczoru Grubson. No i to jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, ponieważ studenci zapraszają na imprezę w klubie Alfa, czyli takie juwenaliowe afterparty, które wystartuje o godzinie 22.30. Co warte podkreślenia, wstęp na nasze juwenalia jest wolny. Ja zatem wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim, władz uczelni oraz samorządu studentów. I dodatkowo przypominam o tych pozostałych imprezach, bo naprawdę każdy powinien bez problemu znaleźć coś dla siebie, a jest tych imprez kilkadziesiąt.
1: Na święto Akademii Tarnowskiej zapraszał Piotr Kopa, rzecznik uczelni.
3: SK Tarnów.
1: Wielu sławnych tu stawiało swoje pierwsze kroki na scenie. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się kolejny festiwal Tydzień Talentów. W edycji skrzypcowej usłyszymy utalentowanych młodych artystów, a na finał przygotowano koncert Wieniawski in Blue. O szczegółach w naszej rozmowie.
4: Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
1: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć wydarzenie majowe, wydarzenie festiwalowe, bo przed nami Festiwal Tydzień Talentów. Wydarzenie, które potrwa od 17 do 24 maja. Powiedzmy, co w tym czasie będzie się działo w Kąśnej Dolnej.
4: To jest niesamowite, że już 43. edycja festiwalu przed nami. Festiwal, najstarszy festiwal w Kąśnej, bo odbywający się od 1982 roku. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę o tym, ile znakomitych artystów przewinęło się przez ten najstarszy festiwal tutaj właśnie w Kąśnej. I cieszę się, że ta idea jest cały czas podtrzymywana i młodzi ludzie, młodzi artyści mogą w ramach tego festiwalu szlifować swoje umiejętności, ale również szukać nowych inspiracji do dalszej pracy. Tak jak pani redaktor wspomniała, 17-24 maja w tym roku edycja skrzypcowa poświęcona właśnie temu instrumentowi, więc będziemy mieli święto skrzypiec w Kąśnej Dolnej.
1: Kiedy podsumowuję sobie to, o czym mówi bardzo wielu pedagogów, oni podkreślają bardzo mocno ten fakt, że dla młodych ludzi, dla młodych twórców, artystów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, możliwość zaprezentowania swoich dokonań, swoich umiejętności już na tych wczesnych etapach działalności jest niezwykle ważna, bo ona z jednej strony mobilizuje, a z drugiej strony nobilituje, jeżeli można się już pokazać publiczności na scenie.
4: Tak, to jest fundamentalne, ponieważ występy publiczne będą nam towarzyszyć już do końca naszego artystycznego życia. I czym wcześniej zaczniemy, się oswajać z tremą, ze stresem, bo to jest nieodzowna część życia artystycznego. Trema, stres, permanentna weryfikacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni koncert. I to o czymś świadczy i to uczy nas pewnej odporności psychicznej. Uczy już tego młodego wirtuoza, młodego artystę, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem, że czasami może pójść coś nie tak, że trzeba sobie umieć z tym radzić już na scenie podczas koncertu, że coś nie gra, w cudzysłowie. Ale z drugiej strony właśnie to jest energia, to jest kop do pracy, to jest inspiracja,

0: to jest nagroda za te wszystkie godziny ćwiczenia, które już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą.
1: Ja pamiętam jeden z takich koncertów i myślę, że właśnie w związku z tym incydentem on bardzo mocno zapadł widzom w pamięci, już poza oczywiście całą otoczką artystyczną i urokiem tego, co działo się na scenie. Artystka niestety przypadkowo zniszczyła altówkę. I problem polegał na tym, że trzeba było ten koncert dokończyć bez tego instrumentu. Dała radę, wszystko było dobrze. Publiczność nie zauważyła, że czegoś tam brakuje. Niemniej domyślam się, że dla niej na scenie ten moment mógł być naprawdę katastrofalny.
0: No mógł być wręcz paraliżujący. No, żywy koncert rządzi się swoimi prawami. Zawsze może się coś wydarzyć. Nie jesteśmy w stanie przygotować się, wszystkiego przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. No, ja byłem niedawno na koncercie, na którym śpiewak zemdlał podczas swojego koncertu, więc on też tego nie mógł przewidzieć ani wyreżyserować. Oczywiście po chwili udzielonej mu pomocy stanął i kontynuował swój koncert. I to było coś niesamowitego, bo pozbierał się, był zdeterminowany, chciał po prostu dokończyć koncert, czuł się na siłach, żeby to zrobić. Ale tak jak mówię, są sytuacje, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować. Dlatego czym więcej mamy tych prezentacji publicznych, a szczególnie w młodym wieku, bo to też młodzi ludzie muszą wiedzieć, z czym się ten zawód potem będzie wiązał. To występy publiczne, one są nierozłączną częścią naszego zawodu, więc to już w tym momencie oni też mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w dobrym miejscu.
1: Oczywiście. Ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, zapytam tylko o tę tremę przed występami. Ma pan większe doświadczenie. Tutaj będziemy mieli do czynienia z młodymi twórcami. Niektórzy mówią, że ta trema nigdy nie mija. Ona być może troszeczkę bardziej wpada w rutynę, ale jednak ten stres przed wyjściem...
0: Muszę panią redaktor zmartwić, jest kompletnie odwrotnie.
1: Odwrotnie?
0: Tak. Czym człowiek jest starszy i więcej koncertów za sobą, tym większa jest trema. Bo odpowiedzialność jest większa. Bo oczekiwania są większe. Je trzeba zaspokoić. Jeżeli ktoś przychodzi na konkretnego artystę, oczekuje konkretnego efektu. Więc my o tym, wiedząc o tym, że publiczność przychodzi i oczekuje efektu, przed nami jest stawiane, ta poprzeczka się podnosi.
1: Ciężar odpowiedzialności.
0: Ten ciężar odpowiedzialności się podnosi, więc również trema i stres jest coraz większy tak naprawdę, bo wiemy, że nawet drobne uchybienie, nawet drobna jakaś wpadka może być potraktowana bardzo, bardzo surowo przez publiczność, bo oni mają bardzo duże oczekiwania. Czym człowiek więcej śpiewa, czym człowiek ma więcej tych koncertów i tą swoją karierę bardziej rozwija, tym te oczekiwania publiczności względem nas są większe. Dlatego w moim przekonaniu ta trema, stres i odpowiedzialność jest zdecydowanie większa.
1: Ja jestem jednak przekonana, że widzowie festiwalu Tydzień Talentów będą bardzo wyrozumiałą publicznością dla młodych artystów. Powiedzmy, co w programie, kogo będzie można usłyszeć?
0: Szanowni Państwo, rozpoczynamy 17 maja o godzinie 17 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego koncertem laureatów konkursów skrzypcowych. Usłyszymy trzy znakomite skrzypaczki: Emilię Linkę, Zoję Sygudę i Gaję Wilewską. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Hanna Holeksa. Znakomite skrzypaczki, laureatki m.in. Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. To jest najlepszy dowód na to i najlepsza reklama, że przed tymi skrzypaczkami już sceny koncertowe w Polsce i w Europie stoją otworem. I dlatego tym bardziej warto przyjechać do Kąśnej, posłuchać je, zanim wyfruną i będzie je naprawdę bardzo, bardzo ciężko do Kąśnej zaprosić. Później oczywiście Tarnowskie Talenty 18 maja o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Domosławickie Talenty 19 maja we wtorek o godzinie 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Później mamy dwa dni warsztatowe, 21 i 22 maja. Warsztaty poprowadzi w tym roku maestro Janusz Wawrowski, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dla uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia województwa małopolskiego. Bardzo się z tego cieszę. Janusz Wawrowski to jest wybitny skrzypek. Cieszę się, że nasi uczniowie ze szkół muzycznych Małopolski będą mogli spotkać się z tak wielkim artystą, z tak znakomitym pedagogiem, który swój kalendarz ma tak napięty, że ściągnięcie go do Kąśnej to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Na pewno natchnie młodych do dalszej pracy i pokaże im, co muszą dalej robić, żeby kontynuować swoją drogę właśnie w kierunku skrzypiec. Zakończymy nasz festiwal 24 maja o godzinie 17 koncertem Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek. Paweł Tomaszewski, jeszcze bardziej znany naszym melomanom. Romaną, pianista, aranżer, dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach, z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo.
1: Pan tutaj wymienił różne lokalizacje tych koncertów. Ja jeszcze zapytam o możliwość zasiadania na widowni. Jak wygląda kwestia biletowa?
0: Jeżeli chodzi o 17 maja, czyli pierwszy koncert laureatów skrzypcowych, i Wieniawski in Blue, czyli 24, bilety są dostępne u nas na stronie internetowej, można zakupić sobie przez internet. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby uczestniczyć w tych koncertach. Tarnowskie Talenty, Domosławickie Talenty, są to koncerty bezpłatne, można przyjść i oglądać.
1: A co z dostępnością parku, dworu w Kąśnej w czasie trwania festiwalu?
0: Cały czas jest dostępny, jak tylko pogoda dopisze, a ma dopisać, serdecznie Państwa zapraszam do spacerów przedkoncertowych, do kawiarni Maestro na kawę, aby nie tylko dla ducha, ale też coś dla ciała, również można było w Kąśnej sobie pozyskać. Także to będzie na pewno piękny czas, zawsze ten tydzień talentów, tydzień festiwalowy dla nas to jest czas intensywnej pracy, natomiast zachęcam wszystkich, żeby korzystali z tego, co nasza instytucja przygotowała dla melomanów w tym czasie.
1: Pan powiedział ważną rzecz, że ta Kąśna i ten Festiwal Talentów to jest często taki pierwszy krok na te wielkie sceny dla młodych artystów. Festiwal, jak pan wspomniał, trwa od bardzo, bardzo wielu lat. Mamy już nazwiska, które wypływają.
0: Jest ich bardzo wiele, to nie sposób wymienić ich wszystkich jednym tchem. Natomiast tym sztandarowym jest oczywiście Rafał Blechacz, który bardzo chętnie przyjeżdża teraz. Mamy ogromne szczęście, że praktycznie co roku od jakiegoś czasu, odkąd nabyliśmy nowy instrument do Kąśnej tak naprawdę, Rafał Blechacz odwiedza nas i mam nadzieję, że również w tym będzie odwiedzi Kąśną. To jest taki sztandarowy przykład na to, jak Tydzień Talentów wyławia talenty. Natomiast tych uczestników było naprawdę bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę z tego, że oni wracają do Kąśnej i takim papierkiem lakmusowym tego jest późniejsze zaproszenie na festiwal Brawo Maestro. Bardzo się cieszę, że wielu z tych uczestników Tygodnia Talentów jest zapraszanych później przez nas do już sztandarowego naszego festiwalu Brawo Maestro, ponieważ ta kariera ich rozwinęła się już na tyle, że po prostu pozyskanie ich do Kąśnej to już jest dla nas również zaszczyt.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej startuje w niedzielę 17 maja i potrwa do 24 maja. Piszemy o tym na tarnówesk.pl. Celem jest integracja fanów turystyki. Mowa o grupie W Góry z Tarnowa, która zrzesza miłośników pieszych wędrówek i odkrywania szlaków. O początkach stowarzyszenia opowiada jego współzałożycielka Joanna Rybak.
2: Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i także kołem PTTK, działającym przy oddziale PTTK Ziemi Tarnowskiej. Był to właściwie impuls, który wynikał z tego, że tutaj w Tarnowie nie ma takiej prężnie działającej grupy, która integrowałaby miłośników wypraw górskich, turystyki górskiej. Właściwie tak sobie pomyślałam, że to byłoby... Ja sporo generalnie chodzę po górach i zwykle z grupami albo z Podkarpacia, albo gdzieś z Małopolski, z Krakowa najczęściej, aczkolwiek są też takie grupy zorganizowane w Bochni czy w Brzesku, a w Tarnowie właśnie nie było takiej grupy. Dlatego w ubiegłym roku w lipcu powstała taka inicjatywa. Z moją koleżanką, z Dagmarą Wierzchowską, założyłyśmy taką grupę i okazało się, że jest tak duże zapotrzebowanie na taką właśnie zorganizowaną działalność, że bardzo szybko ta społeczność się rozrosła. W tej chwili mamy ponad 2000 osób w tej grupie, które wymieniają się doświadczeniami, spotykają się. My też mamy takie cykliczne spotkania właśnie w sali klubowej w PTTK, gdzie zapraszamy Państwa na spotkania z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Tam dzielimy się doświadczeniami, ale też rozmawiamy, planujemy różne rzeczy. Razem chodzimy w góry, organizujemy wyjazdy grupowe. Działalność tej grupy jest całkowicie społeczna, w 100% pro bono. Wszystko, co robimy, ma służyć takiemu wspieraniu się i otwartości na siebie, na drugiego człowieka, na wspólne pasje. To jest trochę tak, że jeżeli ludzi łączy to, co lubią robić po prostu, jakaś pasja, jakieś hobby, to jest zwykle bezinteresowne i tak też działa ta grupa.
3: Dobrze, też dla kogo, wiadomo, pasjonaci, ale też ludzie mają różny poziom, jeżeli chodzi o wydolność, o kondycję. Czy każda wycieczka, powiedzmy, jest dla każdego, czy tutaj już trzeba jakoś indywidualnie sobie dobierać te wasze wyjazdy? No bo wiadomo, Orla Perć będzie trudniejsza niż wejście przykładowo na Grzesia.
2: Oczywiście, że tak, dlatego te wycieczki są bardzo różne. Jeżeli organizujemy wyjazd grupowy, czyli no to różnie. W lutym mieliśmy taki wyjazd integracyjny w Pieniny na Wysoką, potem nocleg w schronisku pod Dulbaszką. To są wyjazdy, które właściwie są dostępne dla każdego. Jeżeli robimy, w tej wycieczce wzięło ponad 50 osób udział. Tutaj jakby istotą jest integracja, spędzanie wspólnie czasu w górach, poznawanie się, rozmowy, wymiana doświadczeń, po to, żeby właśnie później w mniejszych grupach umawiać

0: gdzieś indziej, na takie trasy, które są dostosowane do możliwości uczestników danej wyprawy. To jest niezwykle ważne. My też w PTTQ organizujemy takie spotkania, podczas których właśnie uczulamy Państwa na bezpieczeństwo w górach, na to, jak przygotować się do wyprawy. Zupełnie inaczej trzeba się przygotowywać do wyprawy zimowej, inaczej do letniej, jaki sprzęt zabrać, jak się ubrać. To wszystko ma bardzo duże znaczenie.
1: A ja dodam, że aktywność stowarzyszenia można na bieżąco śledzić na facebookowej grupie o nazwie W Góry z Tarnowa.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Alicja Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9:00 w niedzielę. Mati Fuczyło, cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Paga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc

Pracownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było. I to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę.

0: to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Face Pełnej Życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
0: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: SK Tarnów. Na czasie.
13: Tomek Piszczek. Chronologia wody. To dzisiejsza propozycja kina Przystaszica w ramach cyklu Cinemarzenie. Ekranizacja autobiograficznego bestsellera Lidii Juknawicz. Bohaterka wychowana w domu pełnym przemocy i alkoholu odnajduje wolność dzięki literaturze i zamienia osobiste dramaty w sztukę. Jednorazowa projekcja startuje o 18:00. Zwiastun i więcej szczegółów znajdziecie na kinomarzenie.pl. A w Kołysznej Dolnej, w tamtejszym centrum Paderewskiego, startuje Tydzień Talentów. Na inaugurację zaplanowano koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 17:00.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie

Szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000

USK 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000

I ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: vissza az a hit, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów.

Od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość, to Bury in the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Eva Jani, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. No więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego.

0: Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: I po reklamie.

Audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. Oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa

0: marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Tomek Piszczek. Cztery filmowe wieczory pod gołym niebem przygotowano w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Darmowe seanse ruszają 22 maja i odbędą się w Amfiteatrze Letnim przy Domu Kultury Westerplatte oraz przed Gemini Park. Początek każdego pokazu o 20:30. Będzie sportowo, kolorowo i rodzinnie. Już 24 maja zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych w Tarnowie zaprasza na piknik ogrodniczy i bieg sanguszków. W programie m.in. dmuchańce, konie, kłady, warsztaty, pokazy florystyczne, koncerty i regionalne przysmaki. Atrakcji spodziewajcie się tam już od 10.
3: Bangaranga. Ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Matti Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje.

0: informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: 9 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zapraszam. Radio SK.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentacja była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
11: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii.

0: historii Polski 4 dwunastki od jury? Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
1: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się

0: Wielkie wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może Cię zabraknąć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
11: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu, z automatu będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
0: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
3: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
4: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
3: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
5: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
3: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TG Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
6: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie, w jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.

0: Reklama. Bo w media ekspert taniej
1: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
19: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
20: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
19: O, pyszna zapiekanka.
20: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
19: To rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dzień dobry, sąsiadce.
23: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
22: To do zobaczenia.
23: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
24: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące.

0: Przedawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólny informator. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań

0: Dzień dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje.
2: Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: SK Tarnów. Na czasie.
6: Tomek Piszczek, Chronologia wody. To dzisiejsza propozycja kina Przystaszica w ramach cyklu Cinemarzenie. Ekranizacja autobiograficznego bestsellera Lidii Juknawicz. Bohaterka wychowana w domu pełnym przemocy i alkoholu odnajduje wolność dzięki literaturze i zamienia osobiste dramaty w sztukę. Jednorazowa projekcja startuje o 18:00. Zwiastun i więcej szczegółów znajdziecie na kinomarzenie.pl. A w Kołysznej Dolnej, w tamtejszym centrum Paderewskiego, startuje Tydzień Talentów. Na inaugurację zaplanowano koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 17:00.
7: Zbliża się 16:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
8: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: I po reklamie.
8: Ask

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
8: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
10: Tomek Piszczek. Cztery filmowe wieczory pod gołym niebem przygotowano w ramach tarnowskiej nagrody filmowej. Darmowe seanse ruszają 22 maja i odbędą się w Amfiteatrze Letnim przy Domu Kultury Westerplatte oraz przed Gemini Park. Początek każdego pokazu o 20:30. Będzie sportowo, kolorowo i rodzinnie.

0: Nie, już 24 maja zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych w Tarnowie zaprasza na piknik ogrodniczy i bieg sangoszków. W programie m.in. dmuchańce, konie, kłady, warsztaty, pokazy florystyczne, koncerty i regionalne przysmaki. Atrakcji spodziewajcie się tam już od 10.
1: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltary!
3: Kto?
4: Voltary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana.

0: albo zwrot pieniędzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: I po reklamie.

0: Automoto i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz Alexę.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o projektach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, o święcie studentów w Tarnowie i zapowiemy koncerty festiwalu Tydzień Talentów. Justyna Świderska, zapraszam. Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały być widziane w miejscowości Tymowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek podkreśla, że to nie jedyne miejsce w regionie, gdzie można spotkać wilki. Podpowiada też, jak zachować się w przypadku spotkania drapieżnika.
2: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą obnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiem, wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików i nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać.

0: powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
1: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziadnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
0: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich, może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
2: A każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
3: SK Tarnów.
2: 155 projektów powalczy o Wasze głosy. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie trwa do 15 czerwca, mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
4: To jest ten czas, kiedy mieszkańcy województwa w końcu mogą oddać swoje głosy na wybrane zadania, które zostały zakwalifikowane, więc apelujemy do mieszkańców, szczególnie z regionu tarnowskiego, aby właśnie teraz rozpoczęli zainteresowanie tymi zadaniami, które zostały zakwalifikowane do tego projektu, bo myślę, że warto. Są to ciekawe i różnorodne zadania, które obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Jest to zdrowie, jest to polityka społeczna, jest edukacja, są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia sportowe. Są to zadania, które są skierowane zarówno do tych najmłodszych mieszkańców województwa, dzieci, młodzieży, ale też nieco starszych, seniorów, również osób, które borykają się z niepełnosprawnościami. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Część tych zadań ma zasięg ogólnowojewódzki, a część ma taki wymiar lokalny, czyli tylko na te zadania mogą oddać głos tylko mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy

0: zamieszkują dany region. Kto może oddać głos? Przede wszystkim mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 rok życia. Oddać głos można na 3 sposoby. Można w sposób tradycyjny, czyli za pomocą tej urny, która jest zlokalizowana w Urzędzie Wojewódzkim przy Alejach Solidarności w Tarnowie. Wtedy należy wydrukować ze strony internetowej kartę do głosowania, wypełnić tą kartę i wrzucić ją do tej urny. Można również oddać swój głos w formule korespondencyjnej, czyli wydrukować kartę do głosowania, wypełnić, wybrać zadania i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Można też wysłać tutaj do agendy przy Alejach Solidarności. I trzeci sposób, myślę taki najprostszy, najbardziej efektywny, to oddanie swojego głosu za pomocą formuły elektronicznej, czyli wchodzimy na stronę www.bo.malopolska.pl i tam wypełniamy za pomocą generatora formularz i oddajemy swój głos, wybierając dane zadania. Myślę, że warto wziąć udział w tym budżecie województwa małopolskiego. Naprawdę są to różnorodne zadania. Tak naprawdę pomysły na te zadania zgłosili sami mieszkańcy, więc teraz warto jest zadbać o to, aby wybrać te zadania, które są najbardziej atrakcyjne, ale też które rozwiązują jakiś problem w regionie, bo myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby nasz region, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy, rozwijał się, więc to jest ta szansa. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten budżet 16 milionów złotych. 8 milionów złotych jest kierowane na te zadania ogólnowojewódzkie. 8 milionów złotych trafi do regionu, ale to właśnie od mieszkańców będzie zależało, które zadania zostaną wybrane. Także zachęcam do głosowania. Zachęćcie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów. Myślę, że warto. Przede wszystkim życzyłabym sobie, żeby region tarnowski pokazał siłę i też wygrał właśnie w ramach tego budżetu obywatelskiego, bo zawsze gdzieś króluje Małopolska Południowa, a teraz czas, myślę, że na Małopolską Wschodnią. Przecież tutaj mamy dość dużo mieszkańców, którzy też interesują się swoim regionem, więc ważne jest to, żeby wzięli udział w tym głosowaniu i też pokazali właśnie siłę, która wypływa z Małopolski Wschodniej. I jeszcze jedna taka ciekawostka. W tych głosowaniach najczęściej biorą udział panie. I to one najczęściej oddają głos, więc panowie, szczególnie do was apeluję, weźcie sprawy w swoje ręce, wybierzcie zadania, które was interesują, a naprawdę są też zadania skierowane do was i zagłosujcie w ramach tego budżetu województwa i wybierzcie te zadania, które będą realizowane w waszych regionach, do czego was gorąco zachęcam. Tych zadań rzeczywiście jest dość sporo i są różnorodne, obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Myślę, że te wydarzenia sportowe i kulturalne cieszą się tą popularnością tutaj w regionie tarnowskim. Myślę, że to też jest bardzo dobre, bo to przede wszystkim integruje mieszkańców i też zachęca do takiej aktywności, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać. Promuje aktywność fizyczną, promuje taki zdrowy styl życia, więc bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że właśnie te dziedziny są wspierane przez mieszkańców, ale też to jest wybór mieszkańców, więc to też pokazuje, że tym są najbardziej zainteresowani. A biorąc pod uwagę region tarnowski, który słynie ze sportu, wcale mnie to nie dziwi, że właśnie tych działań sportowych mamy tak wiele. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o tą formułę elektroniczną, to na pewno dużym ułatwieniem jest to, że wprowadzony został generator, który jest na stronie internetowej, czyli jeżeli ktoś wchodzi na tą stronę, to tak naprawdę jest krok po kroku instruowany, w jaki sposób ten formularz uzupełnić. Jeżeli są jakieś braki, to generator automatycznie wskazuje, że czegoś w tym formularzu brakuje, więc myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie dla osób, które będą korzystać właśnie z tej formuły elektronicznej, bo jeżeli generator to zaakceptuje, to znaczy, że ta karta do głosowania została uzupełniona w sposób prawidłowy i ten głos później przy głosowaniu będzie uznany jako ważny. Myślę, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
1: A zwycięskie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Akademia Tarnowska świętuje 28 urodziny. Z tej okazji przygotowano szereg wydarzeń uczelnianych, ale również otwartych imprez dla studentów i mieszkańców miasta. O szczegółach Piotr Kopa, rzecznik Akademii Tarnowskiej.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania 28 urodzin Akademii Tarnowskiej. Program tegorocznego święta uczelni jest niezwykle obfity. Oferujemy atrakcje dla ludzi w każdym wieku. Wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć dla siebie jedną z kilkudziesięciu pozycji tegoż programu. Wszystko to na naszej stronie, jak wspomniałem, jest wypisane.

0: Kulminacją obchodów tegorocznych będzie uroczyste posiedzenie Senatu zaplanowane na wtorek 19 maja i oczywiście koncert juwenaliowy. Koncert juwenaliowy w tym roku odbędzie się na naszym kampusie 23 maja w sobotę. Rozpoczynamy od godziny 16. O 17 pierwszy koncert Baciary, o 18 Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 Zalia, o 20 ceremonia przekazania kluczy, o 20.30 Gwiazda Wieczoru Grupson. No i to jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, ponieważ studenci zapraszają na imprezę w klubie Alfa, czyli takie juwenaliowe afterparty, które wystartuje o godzinie 22.30. Co warte podkreślenia, wstęp na nasze juwenalia jest wolny. Ja zatem wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim, władz uczelni oraz samorządu studentów. I dodatkowo przypominam o tych pozostałych imprezach, bo naprawdę każdy powinien bez problemu znaleźć coś dla siebie, a jest tych imprez kilkadziesiąt.
1: Na święto Akademii Tarnowskiej zapraszał Piotr Kopa, rzecznik uczelni.
2: SK Tarnów.
1: Wielu sławnych tu stawiało swoje pierwsze kroki na scenie. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się kolejny festiwal Tydzień Talentów. W edycji skrzypcowej usłyszymy utalentowanych młodych artystów, a na finał przygotowano koncert Wieniawski in Blue. O szczegółach w naszej rozmowie.
3: Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
1: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć wydarzenie majowe, wydarzenie festiwalowe, bo przed nami Festiwal Tydzień Talentów. Wydarzenie, które potrwa od 17 do 24 maja. Powiedzmy, co w tym czasie będzie się działo w Kąśnej Dolnej.
3: To jest niesamowite, że już 43. edycja festiwalu przed nami. Festiwal, najstarszy festiwal w Kąśnej, bo odbywający się od 1982 roku. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę o tym, ile znakomitych artystów przewinęło się przez ten najstarszy festiwal tutaj właśnie w Kąśnej. I cieszę się, że ta idea jest cały czas podtrzymywana i młodzi ludzie, młodzi artyści mogą w ramach tego festiwalu szlifować swoje umiejętności, ale również szukać nowych inspiracji do dalszej pracy. Tak jak pani redaktor wspomniała, 17-24 maja w tym roku edycja skrzypcowa poświęcona właśnie temu instrumentowi, więc będziemy mieli święto skrzypiec w Kąśnej Dolnej.
1: Kiedy podsumowuję sobie to, o czym mówi bardzo wielu pedagogów, oni podkreślają bardzo mocno ten fakt, że dla młodych ludzi, dla młodych twórców, artystów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, możliwość zaprezentowania swoich dokonań, swoich umiejętności już na tych wczesnych etapach działalności jest niezwykle ważna, bo ona z jednej strony mobilizuje, a z drugiej strony nobilituje, jeżeli można się już pokazać publiczności na scenie.
3: Tak, to jest fundamentalne, ponieważ występy publiczne będą nam towarzyszyć już do końca naszego artystycznego życia. I czym wcześniej zaczniemy, się oswajać z tremą, ze stresem, bo to jest nieodzowna część życia artystycznego. Trema, stres, permanentna weryfikacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni koncert. I to o czymś świadczy i to uczy nas pewnej odporności psychicznej. Uczy już tego młodego wirtuozo, młodego artystę, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem, że czasami może pójść coś nie tak, że trzeba sobie umieć z tym radzić już na scenie podczas koncertu, że coś nie gra, w cudzysłowie. Ale z drugiej strony właśnie to jest energia, to jest kop do pracy, to jest inspiracja, to jest nagroda za te wszystkie godziny ćwiczenia, które już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą.
1: Ja pamiętam jeden z takich koncertów i myślę, że właśnie w związku z tym incydentem on bardzo mocno zapadł widzom w pamięci, już poza oczywiście całą otoczką artystyczną i urokiem tego, co działo się na scenie. Artystka niestety przypadkowo zniszczyła altówkę i problem polegał na tym, że trzeba było ten koncert dokończyć bez tego instrumentu. Dała radę, wszystko było dobrze.

0: już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą.
1: Ja pamiętam jeden z takich koncertów i myślę, że właśnie w związku z tym incydentem on bardzo mocno zapadł widzom w pamięci, już poza oczywiście całą otoczką artystyczną i urokiem tego, co działo się na scenie. Artystka niestety przypadkowo zniszczyła altówkę. I problem polegał na tym, że trzeba było ten koncert dokończyć bez tego instrumentu. Dała radę, wszystko było dobrze.

0: moment mógł być naprawdę katastrofalny.
1: No mógł być wręcz paraliżujący. No, żywy koncert rządzi się swoimi prawami, zawsze może się coś wydarzyć. Nie jesteśmy w stanie przygotować się, wszystkiego przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. No, ja byłem niedawno na koncercie, na którym śpiewak zemdlał podczas swojego koncertu, więc on też tego nie mógł przewidzieć ani wyreżyserować. Oczywiście po chwili udzielonej mu pomocy stanął i kontynuował swój koncert. I to było coś niesamowitego, bo pozbierał się, był zdeterminowany, chciał po prostu dokończyć koncert, czuł się na siłach, żeby to zrobić. Ale tak jak mówię, są sytuacje, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować. Dlatego czym więcej mamy tych prezentacji publicznych, a szczególnie w młodym wieku, bo to też młodzi ludzie muszą wiedzieć, z czym się ten zawód potem będzie wiązał. To występy publiczne, one są nierozłączną częścią naszego zawodu, więc to już w tym momencie oni też mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w dobrym miejscu.
0: Oczywiście. Ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, zapytam tylko o tę tremę przed występami. Ma pan większe doświadczenie. Tutaj będziemy mieli do czynienia z młodymi twórcami. Niektórzy mówią, że ta trema nigdy nie mija. Ona być może troszeczkę bardziej wpada w rutynę, ale jednak ten stres przed wyjściem...
1: Muszę panią redaktor zmartwić, jest kompletnie odwrotnie.
0: Odwrotnie?
1: Tak. Czym człowiek jest starszy i więcej koncertów za sobą, tym większa jest trema. Bo odpowiedzialność jest większa. Bo oczekiwania są większe. Je trzeba zaspokoić. Jeżeli ktoś przychodzi na konkretnego artystę, oczekuje konkretnego efektu. Więc my wiedząc o tym, że publiczność przychodzi, oczekuje efektu, przed nami jest stawiane, ta poprzeczka się podnosi.
0: Ciężar odpowiedzialności.
1: Ten ciężar odpowiedzialności się podnosi, więc również trema i stres jest coraz większy tak naprawdę, bo wiemy, że nawet drobne uchybienie, nawet drobna jakaś wpadka może być potraktowana bardzo, bardzo surowo przez publiczność, bo oni mają bardzo duże oczekiwania. Czym człowiek więcej śpiewa, czym człowiek ma więcej tych koncertów i tą swoją karierę bardziej rozwija, tym te oczekiwania publiczności względem nas są większe. Dlatego w moim przekonaniu ta trema, stres i odpowiedzialność

0: młodych artystów. Powiedzmy, co w programie, kogo będzie można usłyszeć?
1: Szanowni Państwo, rozpoczynamy 17 maja o godzinie 17 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego koncertem laureatów konkursów skrzypcowych. Usłyszymy trzy znakomite skrzypaczki: Emilię Linkę, Zoję Sygudę i Gaję Wilewską. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Hanna Holeksa. Znakomite skrzypaczki, laureatki m.in. Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. To jest najlepszy dowód na to i najlepsza reklama, że przed tymi skrzypaczkami już sceny koncertowe w Polsce i w Europie stoją otworem. I dlatego tym bardziej warto przyjechać do Kąśnej, posłuchać je, zanim wyfruną i będzie je naprawdę bardzo, bardzo ciężko do Kąśnej zaprosić. Później oczywiście Tarnowskie Talenty 18 maja o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Domosławickie Talenty 19 maja we wtorek o godzinie 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Później mamy dwa dni warsztatowe, 21 i 22 maja. Warsztaty poprowadzi w tym roku maestro Janusz Wawrowski, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dla uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia województwa małopolskiego. Bardzo się z tego cieszę. Janusz Wawrowski to jest wybitny skrzypek. Cieszę się, że nasi uczniowie ze szkół muzycznych Małopolski będą mogli spotkać się z tak wielkim artystą, z tak znakomitym pedagogiem, który swój kalendarz ma tak napięty, że ściągnięcie go do Kąśnej to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Na pewno natchnie młodych do dalszej pracy i pokaże im, co muszą dalej robić, żeby kontynuować swoją drogę właśnie w kierunku skrzypiec. Zakończymy nasz festiwal 24 maja o godzinie 17 koncertem Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek. Paweł Tomaszewski, jeszcze bardziej znany naszym melomanom, pianista, aranżer, dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szmanowskiego w Katowicach z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo.
0: Pan tutaj wymienił różne lokalizacje tych koncertów. Ja jeszcze zapytam o możliwość zasiadania na widowni. Jak wygląda kwestia biletowa?
1: Jeżeli chodzi o 17 maja, czyli pierwszy koncert laureatów skrzypcowych i Wieniawski in Blue, czyli 24, bilety są dostępne u nas na stronie internetowej. Można zakupić sobie przez internet. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby uczestniczyć w tych koncertach. Tarnowskie Talenty, Domosławickie Talenty są to koncerty bezpłatne. Można przyjść i oglądać.
0: A co z dostępnością parku, dworu w Kąśnej w czasie trwania festiwalu?
1: Cały czas jest dostępny, jak tylko pogoda dopisze, a ma dopisać, serdecznie Państwa zapraszam do spacerów przedkoncertowych, do kawiarni Maestro na kawę, aby nie tylko dla ducha, ale też coś dla ciała również można było w Kąśnej sobie pozyskać. Także to będzie na pewno piękny czas. Zawsze ten tydzień talentów, tydzień festiwalowy dla nas to jest czas intensywnej pracy, natomiast zachęcam wszystkich, żeby korzystali z tego, co nasza instytucja przygotowała dla melomanów w tym czasie.
0: Pan powiedział ważną rzecz, że ta Kąśna i ten Festiwal Talentów to jest często taki pierwszy krok na te wielkie sceny dla młodych artystów. Festiwal, jak pan wspomniał, trwa od bardzo, bardzo wielu lat. Mamy już nazwiska, które wypływają.
1: Jest ich bardzo wiele, to nie sposób wymienić ich wszystkich jednym tchem. Natomiast tym sztandarowym jest oczywiście Rafał Blechacz, który bardzo chętnie przyjeżdża teraz. Mamy ogromne szczęście, że praktycznie co roku od jakiegoś czasu, odkąd nabyliśmy nowy instrument do Kąśnej tak naprawdę, Rafał Blechacz odwiedza nas i mam nadzieję, że również w tym roku będzie odwiedzi Kąśną. To jest taki sztandarowy przykład na to, jak Tydzień Talentów wyławia talenty. Natomiast tych uczestników było naprawdę bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę z tego, że oni wracają do Kąśnej i takim papierkiem lakmusowym tego jest późniejsze zaproszenie na festiwal Brawo Maestro. Bardzo się cieszę, że wielu z tych uczestników Tygodnia Talentów jest zapraszanych później przez nas do już sztandarowego naszego festiwalu Brawo Maestro, ponieważ ta kariera ich rozwinęła się już na tyle, że po prostu pozyskanie ich do Kąśnej to już jest dla nas również zaszczyt.
0: Festiwal Tydzień Talentów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej startuje w niedzielę 17 maja i potrwa do 24 maja. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl. Celem jest integracja fanów turystyki. Mowa o grupie W Góry z Tarnowa, która zrzesza miłośników pieszych wędrówek i odkrywania szlaków. O początkach stowarzyszenia opowiada jego współzałożycielka Joanna Rybak.
2: Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i także kołem PTTK, działającym przy oddziale PTTK Ziemi Tarnowskiej. Był to właściwie impuls, który wynikał z tego, że tutaj w Tarnowie nie ma takiej prężnie działającej grupy, która integrowałaby miłośników wypraw górskich, turystyki górskiej. Właściwie tak sobie pomyślałam, że to byłoby, ja sporo generalnie chodzę po

0: górach i zwykle z grupami albo z Podkarpacia, albo gdzieś z Małopolski, z Krakowa najczęściej, aczkolwiek są też takie grupy zorganizowane w Bochni czy w Brzesku, a w Tarnowie właśnie nie było takiej grupy. Dlatego w ubiegłym roku w lipcu powstała taka inicjatywa. Z moją koleżanką, z Dagmarą Wierzchowską, założyłyśmy taką grupę i okazało się, że jest tak duże zapotrzebowanie na taką właśnie zorganizowaną działalność, że bardzo szybko ta społeczność się rozrosła. W tej chwili mamy ponad 2000 osób w tej grupie, które wymieniają się doświadczeniami, spotykają się. My też mamy takie cykliczne spotkania właśnie w sali klubowej w PTTK, gdzie zapraszamy Państwa na spotkania z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Tam dzielimy się doświadczeniami, ale też rozmawiamy, planujemy różne rzeczy, razem chodzimy w góry, organizujemy wyjazdy grupowe. Działalność tej grupy jest całkowicie społeczna, w 100% pro bono. Wszystko, co robimy, ma służyć takiemu wspieraniu się i otwartości na siebie, na drugiego człowieka, na wspólne pasje. To jest trochę tak, że jeżeli ludzi łączy to, co lubią robić po prostu, jakaś pasja, jakieś hobby, to jest zwykle bezinteresowne i tak też działa ta grupa.
1: Dobrze, a też dla kogo jest skierowana? No bo wiadomo, pasjonaci, ale też ludzie mają różny poziom, jeżeli chodzi o wydolność, o kondycję. Czy każda wycieczka, powiedzmy, jest dla każdego, czy tutaj już trzeba jakoś indywidualnie sobie dobierać te wasze wyjazdy? No bo wiadomo, Orla Perć będzie trudniejsza niż wejście przykładowo na Grzesia.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego te wycieczki są bardzo różne. Jeżeli organizujemy wyjazd grupowy, czyli no to różnie. W lutym mieliśmy taki wyjazd integracyjny w Pieniny na Wysoką, potem nocleg w schronisku pod Dulbaszką. To są wyjazdy, które właściwie są dostępne dla każdego. Jeżeli robimy, w tej wycieczce wziął ponad 50 osób udział. Tutaj jakby istotą jest integracja, spędzanie wspólnie czasu w górach, poznawanie się, rozmowy, wymiana doświadczeń, po to, żeby właśnie później w mniejszych grupach umawiać się na wspólne wyprawy gdzieś indziej, na takie trasy, które są dostosowane do możliwości uczestników danej wyprawy. To jest niezwykle ważne. My też w PTTK-u organizujemy takie spotkania, podczas których właśnie uczulamy Państwa na bezpieczeństwo w górach, na to, jak przygotować się do wyprawy. Zupełnie inaczej trzeba się przygotowywać do wyprawy zimowej, inaczej do letniej. Jaki sprzęt zabrać, jak się ubrać, to wszystko ma bardzo duże znaczenie.
2: A ja dodam, że aktywność

0: Tarnów News.
1: Szynwałt, Skrzyszów i Łękawica. W tych miejscowościach jeszcze w tym roku uda się wykonać zabezpieczenie koryt potoków Wątok i Wątoczek. Postępująca erozja brzegów zagraża zabudowaniom.
2: Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
3: Panie wójcie, 140 tysięcy złotych, pieniądze na regulację wód, które w niektórych sytuacjach mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
2: I stwarzają. To jest taki mały sukces, no ale małymi sukcesami buduje się większe sukcesy. W tym roku 3 lokalizacje będą naprawione w miejscowości Skrzyszów, Łękawica i Szynwałt, ale rozpoczęliśmy rozmowy i to prawdopodobnie nie jest koniec informacji, bo jeszcze być może 2 wspólnie z Wodami Polskimi, bo to jest finansowanie i gminy Skrzyszów i właśnie Wód Polskich, jeszcze 2 lokalizacje będą zrobione. Oprócz tego, ponieważ 2 razy był ogłoszony przetarg na dokumentację projektową 3 suchych polderów oraz zabezpieczenia całych potoków i Wątoku i Wątoczku obejmujących i gminy Ryglice, Skrzyszów i miasto Tarnów. W 2 przetargach nikt się nie zgłosił, z wolnej ręki też nikt nie podjął wyzwania, ale jesteśmy po rozmowie z panią dyrektor i przygotowujemy się, żeby jeszcze raz ogłosić nabór na dokumentację projektową wraz z decyzją środowiskową, ponieważ ta decyzja wygasa w tym roku i nie da się w tak krótkim czasie tej dokumentacji zrobić. I to jest kolejny efekt rozmów, które są prowadzone. Mam nadzieję, że to się zmaterializuje, ale najważniejsze jest to, że 3 na 100%, prawdopodobnie jeszcze 2 lokalizacje i koryto Wątoku będzie naprawione w takich no, bardzo ważnych punktach, gdzie to koryto zbliża się już do ogrodzeń, do budynków mieszkalnych, więc jest spore zagrożenie, że te budynki polecą. Więc cieszę się, że udało się wypracować rozwiązania, które pracują i po prostu się sprawdzają.
3: Panie wójcie, jak mówimy o tym zabezpieczeniu, o tej regulacji, to jakie prace tam będą konieczne?
2: Będą ułożone kamienie, wzmocnione brzegi, uregulowane kawałek koryta, ale głównie będzie to zrobione z kamienia, w siatkach takich, które zabezpieczają, plus gdzieniegdzie w niektórych miejscach będą położone płyty, ponieważ ta erozja by postępowała dalej, więc to trzeba zatrzymać. No głównie na tym one będą polegały.
3: To generalnie chodzi o to, żeby ta płynąca woda nie podmywała tych brzegów.
2: Nie podmywała brzegów, bo głównie to jest na zakrętach, na zakolach i tam, gdzie ona się zmienia cały, nieustannie swój brzeg. Chodzi o to, żeby to wstrzymać, bo to możemy zrobić, a budynków nie przeniesiemy mieszkalnych czy zabudowań gospodarczych.
3: Trudno też zapanować nad zjawiskami atmosferycznymi. Wiadomo, że w sytuacji nagłego, bardzo obfitego deszczu ten wątok, ten potok po prostu wylewa.
2: Wylewa, zbiornik działa i dużo pomaga, ale my wiemy, że klimat się zmienia, mamy gwałtowne opady i musimy się na to przygotować. Dlatego też wspólnie z Wodami Polskimi pracujemy nad tym, żeby kolejne suche poldery wybudować. Przypomnę, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te tereny mamy już wyznaczone i zabezpieczone, tam nic innego nie powstanie, więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2, maksymalnie 3 lat uda się dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonać, a później konsekwentnie, bo pieniędzy na to głównie z Unii Europejskiej jest sporo i można by pozyskać, bo teraz słowo bezpieczeństwo jest odmawiane przez wszystkie przypadki, więc wydaje się, że to bezpieczeństwo też można by było te pieniądze pozyskać.
3: Kiedy chcecie zacząć pracę?
2: Pracę? Myślę, że prace rozpoczną się w kwestii kilku tygodni. Te 3 lokalizacje, 2 prawdopodobnie wakacje lub po wakacjach, a całościowa dokumentacja, no to pewnie 3 lata trzeba będzie poczekać. Natomiast my co roku chcemy drobne elementy robić wspólnie z Wodami Polskimi.
1: Zapowiada wójt Skrzyszowa Marcin Kiwior. Przypomnę, na prace naprawcze gmina przeznaczy około 140 tysięcy złotych. Zabezpieczenia wykona wyspecjalizowana firma hydrotechniczna wyłoniona w przetargu.
0: SK Tarnów.
1: Tarnowska Nagroda Filmowa nie tylko dla dorosłych. Organizatorzy kolejnej edycji Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych zadbali też o szereg propozycji dla najmłodszych widzów. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie w Tarnowie.
4: Przed nami 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to oczywiście konkursowe projekcje, wiele wydarzeń specjalnych, wiele wydarzeń towarzyszących, ale nie możemy zapomnieć o najmłodszych widzach, bo przecież ten festiwal od lat ma sekcję przeznaczoną właśnie dla młodych widzów. Opowiedzmy, co w ramach festiwalu przygotowaliście właśnie dla nich.
5: Tak, zapraszamy właśnie tutaj na konkurs główny dorosłych, ale od 19 już lat mamy sekcję Filmy Młodego Widza. I tutaj znajdują się wszystkie propozycje, które są przeznaczone dla najmłodszych widzów i dla przedszkolaków, i dla dzieci szkolnych, młodszych i starszych. 23 maja zapraszamy na grę terenową i zaczniemy w kinie o godzinie 10. Każda rodzina, dziecko, właściwie tutaj zapraszamy bardziej drużyny rodzinne, otrzyma kartę zgłoszenia i to będzie takie zaproszenie do wykonania kilku zadań, krótkiego spaceru po Tarnowie i zakończymy grę terenową seansem o godzinie 13 i będzie to przedpremierowy seans.

0: Tytuł tego filmu to jest Ryjówka Przeznaczenia w reżyserii Marcina Wasilewskiego. Jest to pełnometrażowy film animowany, który jest adaptacją komiksów Tomasza Samojlika.
1: Czy tutaj trzeba się zgłosić wcześniej, zapisać do udziału w tej grze terenowej? Jak wygląda kwestia zgłoszeń?
0: Nie trzeba się zapisywać wcześniej, po prostu zapraszamy 23 maja od godziny 10. Karty zgłoszeniowe wydajemy do godziny 11.30, a zadania trzeba wykonać do 12.30 maksymalnie. I o 13 spotykamy się w kinie na seansie.
1: Czy tych zadań trzeba się bać? Czy one są bardzo trudne?
0: Nie. Będą trochę matematyczne zadania czasami. Trzeba będzie znaleźć pewne kody, no i znaleźć hasła, takie ciekawostki. Także myślę, że tutaj zgłosi się bardzo dużo agentów specjalnych do szczególnej misji kino. Zapraszamy. Od 25-26 maja, to już jest poniedziałek, wtorek, zapraszamy już grupy szkolne do obejrzenia wszystkich zgłoszonych filmów do konkursu Filmy Młodego Widza. Te filmy obejrzą jurorzy dziecięcy, ale tutaj razem z nimi zapraszamy również grupy szkolne. Wystarczy zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce. Zaczynamy o 9.30 i tak jak zawsze przed tymi seansami odbędą się krótkie zabawy i animacje. Jeżeli chodzi o same zgłoszenia animacji, to mamy w tym roku 22 animacje krótkometrażowe, więc jest ich sporo. Też to będzie wymagało skupienia, bo to będzie aż 22 filmy, które trzeba będzie później zapamiętać, omówić, szczególnie dla jurorów, ale też zapraszamy właśnie, żeby rozmawiać sobie o tych filmach w grupie, po seansie. Ile z nich zapamiętają dzieci, które szczególnie zapadły im w pamięć. Także tutaj oprócz tego, że jurorzy oczywiście oceniają te filmy, wybierają, to grupy też mogą sobie wykonać taką swoją wewnętrzną pracę. 27 maja zapraszamy również grupy szkolne na 9.30 i tutaj obejrzymy nowe przygody skarpetek, ale kosmos. Ale oprócz tego spotkamy się z panem Danielem Delatour, który jest ilustratorem książeczek o skarpetkach. To będzie takie interaktywne spotkanie, więc dzieci będą mogły i zadawać pytania, ale też zobaczyć, jak wygląda praca rysownika, ilustratora. 28 maja kolejna propozycja dla grup szkolnych, tym razem dla nieco starszych dzieci, bo tutaj szczególnie zapraszamy dzieci z klas 4 i starszych. I tutaj zobaczymy film pod tytułem Za duży na bajki 3. Po filmie spotkamy się z Maciejem Karasiem, który jest odtwórcą głównej roli, czyli gra Waldka. Dzieci też będą miały okazję, młodzież będzie miała okazję, aby zadać pytania Maciejowi o jego doświadczenia, zapytać o wiele rzeczy. Także zapraszamy tutaj na spotkanie i film oczywiście. 29 i 30 maja stanie na rynku ogromny namiot i tam zapraszamy na przeróżne aktywności. I dla młodszych, i dla starszych będą warsztaty aktorskie, będzie silent disco. Koniecznie zajrzyjcie do namiotu 29 i 30 maja. Zobaczcie, co dla Was tam będzie najfajniejsze.
1: Wstęp wolny oczywiście.
0: Tak, wstęp jest wolny. No i skorzystajcie. Zapraszamy.
1: Tak sobie myślę, słuchając, że wprawdzie, jeżeli chodzi o te propozycje, one są wiekowo, tematycznie dostosowane do młodego widza, ale gdyby tak spojrzeć i porównać z tym, co będzie się działo w tym głównym nurcie festiwalowym, to można się poczuć bardzo dorośle, bo młodzi widzowie też będą mieli festiwalowe, konkursowe projekcje, będą mieli spotkania z twórcami, będą mieli wydarzenia towarzyszące, właściwie dokładnie to samo, co dorośli widzowie.
0: No tak, no i myślę, że tak właśnie powinno być, no bo kiedy dzieci przychodzą na takie spotkania, widzą też możliwości, widzą, jak wygląda praca i aktorów, i reżyserów. Chcemy też zainteresować i kinem tym, jak pewne rzeczy powstają, jak to wygląda od drugiej strony. Jeśli chodzi o same filmy konkursowe, zgłoszenie animacji krótkometrażowych, no to tutaj też jest niesamowita różnorodność, więc może dzieci czasami są przyzwyczajone do pewnej techniki animacji, a tutaj naprawdę zobaczymy różnego rodzaju animacje i nawet pojawi się jedna czarno-biała animacja. To też jest ciekawe, że dzieci mogą zobaczyć tą różnorodność i później też razem z nauczycielem mogą sobie o tym porozmawiać.
1: Mogą zobaczyć, mogą popytać, mogą bezpośrednio u źródła, czyli u twórców filmowych, dowiedzieć się, jak wygląda dany zawód, jak wygląda dana praca. Może w kimś obudzi się bakcyl przyszłego filmowca. A z drugiej strony można też doświadczyć takiego przybliżenia czegoś, co zazwyczaj oglądamy na dużym ekranie.

0: A tutaj ci, którzy stoją za tymi produkcjami, przyjadą po prostu z nami porozmawiać.
1: Myślę, że to jest też interesujące dla dzieci, bo oni mają w sobie dużą ciekawość i oni naprawdę mają dużo pytań. Pamiętam w tamtym roku podczas takich spotkań, te spotkania musieliśmy dosłownie ucinać, bo one mogły trwać i trwać. Dzieci miały mnóstwo pytań. To były po prostu niekończące się lasy rąk i każdy chciał zadać jakieś pytanie. To też bardzo cieszy, że dzieci są otwarte i nie boją się zadawać pytań. Myślę, że to ważne, żeby ich uczyć również tego.
0: Jeżeli chodzi o szczegółowy program, odsyłamy na stronę festiwalową, tam znajdziemy wszystkie godziny, wszystkie terminy.
1: Tak jest. Wszystkie te informacje znajdą Państwo zarówno na stronie kina, jak i na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
0: Mówiła Agnieszka Hołda-Myśliwiec z kina Marzenie w Tarnowie. A ja przypomnę, 40. Tarnowska Nagroda Filmowa startuje 22 maja. O Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
0: To prawdziwa podróż w czasie po zamku w Melsztynie. Powstał specjalny audioprzewodnik opowiadający historię i dzieje tego grodu. Przewodnik dostępny jest w internecie. Jednak jak podkreśla burmistrz Zagliczyna Dawid Chrobak, to nie wszystko.
3: Została opracowana tablica z kodami QR. Ona jest dostępna w kilku miejscach na zamku, również przy świetlicy, czyli punkcie informacji turystycznej, bo też świetlica wiejska w Melsztynie pełni taką funkcję. I to jest odniesienie do... Można pobrać dany odcinek na swój telefon, odsłuchać go. Jest również ten audioprzewodnik dostępny na stronie zakliczyn.pl. Po prawej stronie w jednej z zakładek można właśnie odnaleźć wszystkie 15 odcinków właśnie historii zamku w Melsztynie. Serdecznie też zapraszam do tego, aby skorzystać z tej oferty, bardzo ciekawej oferty. Można powiedzieć, że to jest unikatowy przewodnik. A jeszcze chciałbym przypomnieć również, że ten przewodnik i te inicjatywy, które obecnie mają miejsce na zamku w Melsztynie, są realizowane w ramach takiego właśnie szerszego projektu, czyli szlaku zamków Doliny Dunajca, bo przypomnę, że w odległości około 20 km mamy kilka ciekawych obiektów, od dwóch obiektów znajdujących się na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w Rożnowie, czyli zamku Zawiszy Czarnego i Dolnego Zamku, jak również w gminie Czchów, czyli znany zamek Tropsztyn w Wytrzyszce i oczywiście mamy tutaj również obiekt Baszty w Czchowie i zamek w Melszynie, więc 5 obiektów wchodzących w skład tego szlaku zamków Doliny Dunajca. I co również bardzo istotne, od 7 kwietnia funkcjonuje linia autobusowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz gminą Pleśne, gminą Czchów. Została uruchomiona i wsparliśmy również środkami finansowymi to przedsięwzięcie, tak aby właśnie połączyć Wytrzyszczkę, gminę Czchów przez gminę Zakliczyn i w kierunku gminy Pleśna, więc przez Janowice, te miejscowości z Tarnowem. Są to połączenia, które występują, funkcjonują przez 6 razy dziennie i można wyjechać rano z Tarnowa, tak aby cały dzień spędzić właśnie na pogórzu, przemieszczać się i korzystać właśnie z atrakcji turystycznych, bo wspomniane już zamki w gminie Czchów, czy też Melsztyn w gminie Zakliczyn, a również sam Zakliczyn ma bardzo wiele atrakcji turystycznych, obiektów historycznych, ale również Lusławice, które są po drodze tej trasy autobusu A55, Janowice, kolejne atrakcje na terenie gminy Pleśna, więc myślę, że naprawdę można skorzystać z tej oferty, która jest naprawdę bardzo ciekawa, tutaj występuje w bardzo niedalekiej odległości od Tarnowa.
4: To tylko jeszcze chciałem zapytać, czy są jakieś plany, jeżeli chodzi o remonty tutaj, jeżeli już mówimy o tych zamkach?
3: Tak, oczywiście w tym roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 75 tysięcy na kontynuację odbudowy murów przylegających bezpośrednio do wieży zamku w Melsztynie. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję i będziemy się starali wykonać kolejne kilkanaście metrów tego obiektu związanego właśnie z murem. Od strony tutaj przede wszystkim zachodniej, być może uda się wykonać część też murów od strony południowej, ale również zabiegamy i został złożony wniosek w ramach Ogórzowskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała, a więc lokalnej grupy działania, która tutaj właśnie funkcjonuje na terenie Pogórza, aby właśnie kontynuować i realizować kolejne etapy odbudowy tych murów bezpośrednio przylegających do wieży w zamku w Melsztynie. Tutaj ten wniosek będzie obecnie oceniany i mam nadzieję, że w tym roku już kolejne środki trafią do gminy Zakliczyn, aby kontynuować pracę. Tutaj planujemy oczywiście częściową odbudowę murów zewnętrznych, ale również wykonanie schodów do samej wieży, od tutaj poziomu dziedzińca do schodów w kierunku właśnie wieży do przypory i oczywiście remont czy też adaptacje tutaj sali przyziemia, wykonanie oczywiście tam aranżacji tego przyziemia, czyli tej sali, która występuje właśnie na zamku, jak również zakup wyposażenia i te prace chcielibyśmy, aby zostały wykonane jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie rozstrzygnięty tutaj nabór na właśnie środki unijne.
0: Warto przypomnieć, że w latach 2018-2025 gmina Zakliczyn przeznaczyła na inwestycje związane z odbudową i zabezpieczeniem zamku w Melsztynie blisko 9 milionów złotych.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś zaproszenie na konsultacje w sprawie remontu ulicy Lwowskiej. Powiemy o dotacjach na kompostowniki oraz o inwestycjach w parku Piaskówka. Będziemy też ostrzegać przed oszustami. Justyna Świderska, zapraszam. Można przyjść na spotkanie i zabrać głos. Już 20 maja w Tarnowskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące remontu kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej. Zapraszamy wszystkich, zachęca wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
2: Jest to wymóg projektowy funduszy szwajcarskich, tak aby jeszcze przed samym wbiciem łopaty przeprowadzić takie konsultacje. Wykonawca będzie po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie

Jest to wymóg projektowy funduszy szwajcarskich, tak aby jeszcze przed samym wbiciem łopaty przeprowadzić takie konsultacje. Wykonawca będzie po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie.

Po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie.

0: realizowali.
1: Chciałem zapytać o drugą inicjatywę, Okrągły Stół Rowerowy 3.0. Powiedzmy coś na ten temat.
0: Tak, no tutaj w zasadzie realizujemy bardzo duży projekt rowerowy, w zasadzie rowerową rewolucję w naszym mieście. Kwota powyżej 20 milionów złotych dotycząca budowy i projektowania ścieżek rowerowych w naszym mieście. Duża część zadań jest już zrealizowana, trochę jeszcze przed nami. Chcemy podczas Okrągłego Stołu trochę porozmawiać o tym, co się już zadziało oraz o tym, co jest w naszych planach. Tutaj takim największym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa połączenia rowerowego pomiędzy miastem Tarnowa a gminą Żabno, w zasadzie Łęgiem Tarnowskim. Duży odcinek, który w zasadzie był wykluczony zarówno pod kątem pieszym, jak i rowerowym. Teraz to się zadzieje. W tym roku będzie postępowanie przetargowe. No i tutaj chcemy też właśnie posłuchać naszych rowerzystów o tym, co się właśnie zadziało, jakie są ich uwagi, no bo też należy je przyjąć, mówiąc kolokwialnie, na klatę. Już porealizacyjnie możemy też pewne rzeczy jeszcze poprawić, zmodyfikować i tutaj takim naszym głównym założeniem jest, aby zachować pewną ciągłość tych ścieżek, aby jedna z drugą

0: po raz kolejny będziemy się spotykali. To już będzie trzecie spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy coś dobrego, bo ostatnie spotkania właśnie pokazały to, że no jest jeszcze jakaś przestrzeń do ewentualnych korekt przed samym postępowaniem przetargowym.
1: Tylko powiedzmy tak mniej więcej, w jakich miesiącach może by został ogłoszony ten przetarg i też którą mniej więcej by biegła ta ścieżka rowerowa do Żabna?
0: Tutaj szacujemy, że ten przetarg odbędzie się na przełomie 3 i 4 kwartału. Tutaj ta ścieżka rowerowa będzie biegła w okolicach producenta Kostki Brukowej. Będzie ona łączyła się bezpośrednio poprzez ulicę Klikowską, Niedomicką, aż do samego Łęgu Tarnowskiego.

0: właśnie ten projekt. W związku z tym, że to rozpędzone, zachęcające, prawda, dzieło mogłoby szybko wygasnąć, jeżeli nie będziemy dofinansować. Prawdopodobnie w przyszłym roku ograniczymy 50-50, tak jak większość różnego rodzaju projektów. W tym roku już zostało tak jak dotychczas. Tym bardziej zachęcać mieszkańców, proszę o to, by starali się o te kompostowniki. Czym jest rzecz? To jest też element tak zwanego szukania sposobów, by te gminy, gdzie ponad 90% mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych, bo tam są największe możliwości korzystania z kompostowników, wyrobić pewien mechanizm. Nakierujemy to również do ludzi młodych przede wszystkim, bo starsi jakby te praktyki mają wyrobione, ale młodzi ludzie powinni być stale informowani, doszkalani. I oto jest wielka prośba, jako że sprawa dotycząca ochrony środowiska, no, wszystkim nam powinna leżeć na sercu. Nie chodzi tylko tu o ograniczenie zużycia wody, o źródła energii, które są odnawialne, o takie korzystanie ze środowiska, które jak najmniej szkody robi temu środowisku, bo wszyscy jesteśmy jego częścią. Ale chodzi również o to, że to, co wytworzymy w postaci tak zwanych biodegradowalnych odpadów, zostawało również później jako nawóz, bo po 2-3 latach można to wykorzystywać, czy to jako nawóz pod grządki, pod kwiaty, by w ten sposób jakby ten cykl zamknięty dotyczył tego gospodarstwa, którym się wszystko to odbywa. Teraz chciałem poprosić pana dyrektora o kilka słów.
1: Szanowni państwo, bardzo dziękuję też za zaproszenie i że możemy uczestniczyć w bardzo dobrym spotkaniu. Gwoli dodania tego, co powiedział pan marszałek. Program Kompostowniki jest kolejną naszą edycją województwa małopolskiego dla samorządowców, wspierających gminy przede wszystkim w uzyskaniu poziomu odzysku, jednym z elementów, które są w państwa gospodarkach odpadami. Bardzo również ważne jest podkreślenia ta rzecz, że wpisuje się to w dzisiejszą już gospodarkę o obiegu zamkniętym, tą cyrkularną gospodarkę, czyli odpady, które ulegną przetworzeniu, te biodegradowalne, ulegną przetworzeniu w kompostownikach, które finansuje w 100% Zarząd Województwa Małopolskiego, wrócą powtórnie do wykorzystania. Tak jak podkreślaliśmy, to jest kolejna, czwarta już edycja, kolejne pieniądze, w których sfinansujemy w 100% i bardzo się cieszy ten projekt po raz kolejny dużym zainteresowaniem gmin. Jak wspominał pan marszałek, jest to największe zainteresowanie jest w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Tam, gdzie jest przewaga oczywiście gospodarstw domowych, tam, gdzie możemy sami zagospodarować te odpady we własnym zakresie, a później wrócą po przetworzeniu do środowiska. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że państwo się tak bardzo interesują, a myślę, że jeszcze muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Tak duże zainteresowanie kolejną edycją, że zarząd zwiększył kwotę na finansowanie, tą pierwotną, na finansowanie dla samorządowców. Także jeszcze raz, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym nie będzie naliczanych kar z tego tytułu, które musimy wszyscy ten procent odzysku pokazać, udowodnić i przekazać do Komisji Europejskiej.
0: Tutaj trochę plusów tych starań o przekazanie środków ujawniam, że właściwie do tej pory też mogło być kompostowanie, wystarczy parę desek zbić, prawda? No, są one może mniej estetyczne, no i są pewnym utrudnieniem o tyle, że kompostownik można podnosić tam od dołu, bo on nie ma dna, także że to są takie w kształcie odwróconego, to jest prostopadłości, ale o podstawie kwadratu, tak by można było powiedzieć, albo raczej stożek ścięty w podstawie kwadratu, wkładany z takich elementów, tak, czyli po prostu nakłada się jeden na drugi z odpowiednio przygotowanymi otworami, bo musimy wiedzieć, ci, którzy nie wiedzą, ale podejrzewam, że takich nie ma. Ten kompostownik co jakiś czas powinien być przesypywany ziemią. No i oczywiście naturalne opady, a jeżeli brak naturalnych opadów, powinien być polewany, żeby ten proces degradacji następował. On się wiele nie różni, jest przede wszystkim estetyczny i jest łatwiejszy w rozbieraniu, bo nie musimy od razu wszystkich tych elementów zakładać. Idea jest ta sama, jak zwykły taki, prawda, z desek pozbijany. Jest on plastikowy, a zatem, znaczy jest takiego tworzywa. Nie wiem, czy dokładnie to plastik się nazywa, ale jakieś

0: żywe, sztuczne, tak, które no, daje gwarancję, że on potrwa dłużej. Drewno jednak jest łatwiejsze, po kilku latach ulega rozpadowi. Tak, no i sam staje się potem odpadem, który można wsypywać pod grządki na przykład. Natomiast tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, żeby idea się, szczególnie tak już wspomniałem, u ludzi młodych zaimplementowała do tego, że mamy kompostownik, a zatem nie wyrzucamy do tego brązowego kubła na odpady, tylko wszystko to, co się nadaje do tego, by w przeciągu 2-3 lat, bo ten proces, panie doktorze, to tak za 2-3 lata trwa, tak, minimum do tego. Warto też przemieszać od czasu do czasu, czy jakąś pracę warto wykonać i potem z powrotem wrzucić do tego kompostownika, a więc kwestia przesuwania, kwestia no, dyslokacji na działce swojej, to też jakby wspomaga taki porządnie wykonany, bo no, z tych desek to jest taka chałtura, nazwijmy, że to chałtura i to tak robiłem, ale to się rzeczywiście niekoniecznie zawsze udaje. A zatem do tego to się sprowadza ta różnica, ale idea kompostowania zostaje i jeżeli młodym, szczególnie ludziom uświadomimy, że tak można, że wszystkie te odpady, które się po jakimś czasie rozkładają, wrzucamy tam, czyli zachowujemy maksymalnie dużo tych rzeczy, które wytworzymy jako ludzie, no chcąc żyć, prawda, przy gotowaniu obiadów i różnych innych potraw, więc wtedy to utrwalamy, szczególnie w młodym pokoleniu, to przekonanie, żeby jak najwięcej tych rzeczy zostało w ramach gospodarstwa, a jak najmniej wywożonych. Życzeniem naszym byłoby, żeby projekt się utrzymał w następnych latach, tak żeby to utrwalić już na lata. Na razie nam się udaje, z taką nadzieją.
1: Ja jestem, co prawda, mieszkańcem gminy Landskorona, ale mieszkańcy deklarują, że będą kompostowali odpady. Jeżeli my dostarczymy im, czyli samorządowcy dostarczają kompostowniki do gmin, to również jest to dostarczenie dowodu obiektywnego do sprawozdawczości, że te właśnie odpady, które zostały zadeklarowane w deklaracji podpisanej przez każdego mieszkańca gminy, zostają u nas i możemy to po prostu zwyczajnie potwierdzić, czyli sprawdzić, że faktycznie ten kompostownik tam działa. To znaczy, że faktycznie ludzie te odpady kompostują, czyli nawracają. Można jeszcze, żeby przyspieszyć to kompostowanie, można dodawać jeszcze środków, które są wszędzie dostępne w każdym ogrodniczym sklepie, które przyspieszają to kompostowanie. Posypać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. One są bezpieczne. To znaczy się, tak jak pan marszałek wspominał, zaszczepiamy wśród młodych ludzi, że będą można te biodegradowalne odpady wykorzystywać powtórnie, ale magazynowane czy przerabiane są w odpowiednim, dostosowanym do tego pojemniku. Nie będą mogły wywołać jakiegoś negatywnego też skutku, na przykład dla naszych dzieciaków, że gdzieś się zawdzieje, coś sobie zrobi. Tu po prostu jest bardzo proste. Otwiera pokrywę, wsypuje, przesypujemy później ziemią, dodajemy czynnika, który jeszcze zwiększa to kompostowanie. Mamy dostarczone profesjonalne, zatwierdzone certyfikatem, można powiedzieć, no proste urządzenie, które jest też zunifikowane w całej gminie. I to jest bardzo ważna rzecz. Jedną chcę podkreślić. Dostarczenie dowodu obiektywnego, że faktycznie te odpady są kompostowane.
2: Dodam, że wśród gmin, które teraz zawarły umowy, są Brzesko, Ciężkowice, Drwinia, Skrzyszów, Trzciana i Zakliczyn. Ruszyły pierwsze inwestycje w Parku Piaskówka w Tarnowie. Na pierwszy ogień poszło umacnianie brzegów przy stawie, ale na tym nie koniec działań Rady Osiedla, zapowiada Ryszard Neyman.
3: Pierwsza inwestycja w tym roku już się zadziała. Mam tu na myśli umocnienie brzegu od strony południowej. Oczywiście to nie jest cały brzeg, który wymaga tego umocnienia. To jest ta część, która była najgorsza, w najgorszym stanie. Tam faktycznie ten brzeg mocno się osuwał do stawu. Na to miały wpływ różne czynniki. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Miejskiej sfinansowaliśmy to działanie. Polegało ono na założeniu takich czegoś a la gazony. To nie są stricte gazony, natomiast bardzo podobna technika, gdzie właśnie żwir gruboziarnisty, grubokamienny, otoczony takim zabezpieczeniem z drutu ażurowego, powoduje, że ta ziemia nie będzie się osypywać do stawu. No i uzupełniliśmy też ziemię na samym tym brzegu. Troszkę jest brzeg podniesiony, zasiana jest trawa, także liczymy, że kilka tygodni zrobi się tam fajnie i zielono i przyjemnie. Natomiast na przyszły rok na pewno będziemy jeszcze umacniać kolejne odcinki tego brzegu, bo cały południowy brzeg stawu zasadniczo do tego stawu się osuwa. Mamy też wstępne tutaj wyniki diagnozy, czemu tak się dzieje. No, kwestia jest taka, że tam akurat jest to brzeg odsłonięty, nie ma tam roślin, które by go umacniały, tak jest trzci.

0: na tym brzegu północnym, a dwa, no ptaki też korzystają z tego brzegu bardzo intensywnie, ludzie przychodzą bardzo blisko krawędzi stawu, żeby je dokarmiać, a ponieważ staw nie był robiony w ten sposób, jest maksymalnie naturalny charakter, jeśli chodzi o sposób, jaki był budowany, bo przypomnę, ten staw jest wybudowany, jego tam nie było w takiej formie pierwotnie, no to nie były te brzegi przed osuwaniem się zabezpieczone, no i teraz właśnie to ten błąd naprawiamy.
1: To wykonanie tego umocnienia na tym odcinku, który już jest w tej chwili zrobione, to bardzo było drogie przedsięwzięcie?
0: Nie, to symboliczna kwota, jak na budżet naszego osiedla, przypomnę. Tam troszkę powyżej 10 tysięcy złotych, z tego co pamiętam.
1: Mm-hmm. Ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w momencie, w którym ta informacja pojawiła się na profilu Rady Osiedla Piaskówka, pojawiły się również i komentarze. I tam między innymi pojawił się pewien zarzut mówiący o tym, że nie jest to dobry pomysł z tymi kamieniami, bo będzie ciężko zejść do wody na przykład bosą stopą. I tak się zastanawiam. Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że to jest staw, który służy kąpieli i rekreacji.
0: Nawet nie powinien służyć kąpieli i rekreacji, z tego względu, że jest to staw, do którego zlewa się woda z terenu strefy przemysłowej na północy od parku Piaskówka przez potok Bagienko, to jest główne zasilanie stawu, plus drenażu z parku, więc nie jest to czysta woda, w której można się kąpać, więc no nawet pod tym kątem myślę, że to dobrze, bo to będzie też zniechęcało potencjalnych użytkowników do tego, żeby do wody wejść, aczkolwiek też tutaj od razu mówię, żeby też jakoś nie panikować, bo też są głosy, dlaczego nie ma barierki wokół całego stawu. Tam nie jest głęboko. Jak dziecko się rozpędzi, wejdzie, nic się nie dzieje, wybrudzi się, trzeba będzie je umyć, natomiast nie jest to niebezpieczne.
1: Mhm. Ja jeszcze zapytam o te nowe atrakcje, które niedawno się pojawiły, jak chociażby pomost. Wiem, że cieszył się dużą popularnością. Tam rzeczywiście spacerowiczów widać za każdym razem, jeśli tylko pogoda sprzyja.
0: Tak, i bardzo się cieszymy, że faktycznie ten pomost okazał się trafionym pomysłem. Też tutaj dla nas ważne było to, żeby jego konstrukcja nie zdominowała całego stawu, czyli żeby był na tyle duży, żeby była tam przestrzeń, żeby się wyminąć, zatrzymać, ale jednocześnie, żeby był na tyle mały, żeby tego stawu jak najwięcej zostawić, i wydaje mi się, że te proporcje udało się utrzymać. Na razie mamy podejście szutrowe do pomostu. Jest to rozwiązanie tymczasowe, natomiast zobaczymy. No, póki co opinie mieszkańców są raczej pozytywne, więc zobaczymy, czy będziemy tam robić docelowe betonowe podejście, czy ten szuter jednak zostanie jako nawierzchnia przepuszczalna, dużo lepsza pod względem środowiskowym.
1: Może bardziej naturalna, bo dokładnie, narzekamy na to, że tego betonu w mieście mamy już za
0: dokładnie
1: dużo. To jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o karmieniu kaczek. Jak sprawdza się nam kaczkomat?
0: Sprawdza się bardzo dobrze. Często mamy głosy mieszkańców, że kaczkomat nie działa. I to nie z powodu awarii, tylko z powodu tego, że po prostu służby miejskie nadążają z uzupełnianiem karmy. Więc to jest dobry wskaźnik. Więc też nas to cieszy, że kolejne urządzenie, które się sprawdza, i coraz mniej ludzi karmi kaczki chlebem. A to był główny powód instalacji kaczkomatu, żeby tych ptaków chlebem nie karmić. No i też od razu taki apel też do osób, które korzystają z kaczkomatu. Jeśli widzimy, że kaczki nie bardzo chcą jeść, to im nikt nie karmy, bo też to się zimą wydarzyło. Były takie momenty, gdzie tej karmy było bardzo dużo porozrzucane po śniegu, a kaczki były przejedzone, bo każdy chciał nakarmić kaczki, a kaczka zimą aż tak dużo wcale jedzenia nie potrzebuje, w związku z tym tej karmy było za dużo. Więc też po prostu zanim weźmiemy sobie tą karmę do karmienia, to zobaczmy, czy nie jest tak, że jest pełno ziarna rozsypanego i żaden tak go nie chce jeść, bo jest po prostu już przejedzony.
1: Czyli rozumiem, nie rozważacie państwo, bo nie ma takiej potrzeby, żeby postawić drugie takie urządzenie.
0: Rozważamy, ale nie w tym miejscu. Jest plan na kaczkomat również w Parku Strzeleckim i jest plan na kaczkomat na Kantorii. Natomiast to zobaczymy, kiedy uda się te imprezy zrealizować. Na razie jest to w fazie planów.
1: To powiedzmy w takim razie o imprezach. Jakie planujecie państwo na ten sezon wiosenno-letni?
0: Tak, tradycyjnie to właśnie już startujemy Dniem Miejskiego Ogrodnika. Drugi Dzień Miejskiego Ogrodnika będzie jak zawsze na jesieni. Poza tym startujemy wkrótce z darmowymi zajęciami sportowymi w Parku Piaskówka. One cieszą się co roku coraz większą frekwencją. A co ciekawe, też stowarzyszenia sportowe, dla nich to jest też świetne miejsce do szukania nowego narybku, bo niektórzy właśnie z osób, które trenują biegi w parku, potem zapisują się do jednego z klubów, gdzie już reprezentują klub na różnych zawodach. Świetna okazja, żeby się ruszyć. Zajęcia są w godzinach popołudniowych, także spokojnie po pracy, po obiedzie można przyjść. No i są bezpłatne dla uczestników, więc tym bardziej warto. Też od razu też mogę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że dla naszego budżetu osiedlowego też to są bardzo symboliczne środki, dużo mniejsze niż kosztują normalnie takie zajęcia, bo organizuje je jeden z starostów NGO-sów, który po prostu robi to trochę częściowo pro publico bono, tam jest tylko pokrycie symboliczne kosztów godzin, ale nie wszystkich, jeśli chodzi o trenerów.
1: Jeżeli chodzi o wachlarz tych zajęć, to zostaje to, co było

0: Piaskówka dla rodzin z dziećmi, dla każdego coś miłego, będą gry, zabawy, quizy, więc warto przyjść, będą też nagrody do wygrania, więc kolejna okazja do integracji. Może coś jeszcze dołożymy, będziemy pracować nad tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Wiem, że swojego czasu policja też wyrażała zainteresowanie obecnością, nawet byli na niektórych naszych piknikach, też będziemy pytać inne służby mundurowe, może jakąś małą wystawę, wszystko to się będzie bliżej wakacji rozstrzygało. No i oczywiście 1 sierpnia, jak co roku, powstanie pokoleń, czyli Tarnowianie śpiewają piosenki niezakazane na cześć powstańców warszawskich, ale też Tarnowian, którzy brali udział w akcji Burza, bo przypomnę, że powstanie warszawskie było właśnie częścią akcji Burza, gdzie ziemia tarnowska odgrywała bardzo istotną rolę.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy jakiś czas temu o tych kwestiach inwestycyjnych przepustu. Na jakim etapie tam jesteśmy?
0: Jest szansa, że w tym roku w końcu on powstanie. Generalnie temat troszkę stanął, bo były różne zawirowania personalne w Urzędzie Miasta. Zmieniał się wicedyrektor wydziału, który odpowiadał za tą inwestycję. Projekt jest gotowy od dłuższego czasu, no więc liczę, że teraz uda się już ten pomost wybudować. Mam takie informacje, na razie nieoficjalne, że właśnie w najbliższym czasie ruszy jego budowa i dzięki czemu otworzymy tą drugą część parku Piaskówka bliżej ulicy Elektrycznej. To jest około 40 tysięcy złotych z tego co pamiętam, natomiast no zobaczymy ile to finalnie wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze o drugą taką inwestycję w parku Piaskówka, to też w tym roku planujemy rozbudowę parkingu o stronę Alei Piaskowej. W poprzednim roku był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie odjazdu.

tysięcy złotych, z tego co pamiętam, natomiast no zobaczymy, ile to finalnie wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze drugą taką inwestycję w parku Piaskówka, to też w tym roku planujemy rozbudowę parkingu o stronę Alei Piaskowej. W poprzednim roku był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie od wjazdu,

0: miejsca, które funkcjonowały na tym parkingu wcześniej. No i mam nadzieję, że to do końca roku uda się ten temat zamknąć.
1: Jest szansa, że więcej osób korzystających z parku będzie po prostu mogło spokojnie zostawić tam samochód.
0: Tak, znaczy już teraz widzimy, że jest ok z miejscami parkingowymi, natomiast no będzie to zawsze jakaś rezerwa przy okazji większych wydarzeń, przy okazji oblegania autów działkowych, żeby właśnie było tam łatwiej samochód zostawić. Też to jest trochę daleko, ale w jakiś sposób może to być jakiś sposób wsparcia, w cudzysłowie, mieszkańców tych ulic Czapskiego i Waszkiewicza, z tego względu, że tam jest problem z miejscami parkingowymi. Tam jako Rada Osiedla mocno zabiegamy, żeby wytyczyć dodatkowe miejsca, ale ich też tam się wytyczyć jakoś super dużo nie da. Więc dla mieszkańców wystarczy, ale czasem ktoś ma imprezę rodzinną, przyjeżdżają goście, no to jak nie będzie tam miejsca, no to mogą przy tym parku zaparkować, też będzie jeszcze w miarę akceptowalny dystans dojścia.
1: Ile tych miejsc tam może być około?
0: W parku do 10. I mamy jeszcze jedną taką dużą inicjatywę w tym roku. W tamtym roku bardzo dobrze nam poszły warsztaty z parkiem centralnym. W tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji już wykonawczej dla realizacji inwestycji. Trwa dialog miasta z potencjalnymi wykonawcami, którzy by taką dokumentację projektową przygotowali, na bazie której można byłoby budować park. I to jest też nasze zadanie budżetowe na ten rok. Natomiast też nie chcemy się do parku centralnego ograniczać, chociaż to będzie w tej kadencji naszej rady takie, wydaje mi się, oczko w głowie. Drugi temat, no to ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim, który widzimy, że nie do końca spełnia swoją rolę, tam nie wszystkie gatunki dobrze się zaklimatyzowały. Dlatego też poprosiliśmy znowu Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która specjalizuje się w takich tematach, o pomoc w przeprojektowaniu tego ogrodu. I w tym celu końcem września natrafią do studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej, którzy spróbują podejść do tematu tego ogrodu sensorycznego i zasugerować, co można by tam zmienić, żeby ten ogród zaczął lepiej funkcjonować. I to też chcielibyśmy potem tą inwestycję realizować na miarę naszego budżetu, na tyle, na ile środki pozwolą. To będzie mniejszy wydatek niż park centralny, więc to jest optymizm. Natomiast no, wiadomo, że park centralny jednak jest, ma taki u nas troszkę priorytet, bo to jest coś, co obiecaliśmy mieszkańcom i co chcemy dowieść.
1: Cały czas walczymy o to, żeby tej zieleni w mieście było więcej.
0: Dokładnie tak. Te inwestycje dwie właśnie się mocno w to wpisują.
2: A o inwestycjach i działaniach w Parku Piaskówka w Tarnowie mówił Ryszard Neyman z Rady Osiedla.
3: SK Tarnów.
2: Oszustwa na legendę to najpoważniejszy problem, z jakim borykają się w ostatnich miesiącach tarnowscy policjanci. Ale wyzwaniem jest również łamanie przepisów ruchu drogowego, zauważa komendant policji w Tarnowie Bogumił Jedynak.
4: W naszej ocenie Komenda Miejska w 2025 roku wykonywała rzetelnie swoje zadania. Oceny ze strony Komendy Wojewódzkiej są również pozytywne i są oczywiście pewne aspekty, które wymagają intensyfikacji naszych działań, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Gdybyśmy mieli wymienić na przykład trzy podstawowe problemy, z jakimi się mierzycie?
4: Na pewno obserwujemy zintensyfikowane działania przestępców w kontekście oszustw na legendę. Wnuczka policjanta i inne oczywiście. No i tutaj musimy mocno pracować nad tymi aspektami. Zwiększamy siły, zmieniamy metodykę działania, dostosowujemy nasze struktury, tak abyśmy mogli zoptymalizować nasze działania.
1: To jest edukacja, z tego co zauważyłem.
4: Tak, profilaktyka jest bardzo ważna. Chcemy również tutaj przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. No to jest, prowadzimy swoje działania, oczywiście jawne, niejawne, ale bardzo nam na tym zależy, że mieszkańcy na osiedlach i w miejscach takich najczęściej uczęszczanych, by po prostu czuli się bezpiecznie. Są obszary, które wymagają korekt, wymagają popraw. My analizujemy i na podstawie tych analiz optymalizujemy i strukturę, liczbę policjantów i obszary, w których policjanci powinni być dedykowani do służby. Bardzo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sporo pytań na ten temat padło. Mieliśmy już około 10 wypadków śmiertelnych w tym roku, więc tutaj musimy mocno pracować i zarówno we współpracy z samorządem lokalnym, mam tutaj na myśli Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, no jak i nasze działania, tutaj musimy naprawdę mocną pracę wykonać w kontekście prędkości kierujących, doświetlania miejsc szczególnie zagrożonych i tak jak mówię, infrastruktura plus nasze działania, to jest to, na co musimy zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie.
1: Wiem, że kładli Państwo spory nacisk na to, żeby mieszkańcy poznawali swoich dzielnicowych, po to, żeby ten kontakt był bardziej intensywny. Ja chciałam zapytać, na ile mieszkańcy są aktywni, na ile wspierają pracę policji? Czy są chętni informować o różnego rodzaju wydarzeniach?
4: Tak, rzeczywiście dzielnicowi to są policjanci, którzy komunikują się

0: można powiedzieć, z mieszkańcem w sposób najprostszy, najszybszy, ale dobrym narzędziem jest też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tutaj zauważyliśmy aktywność dosyć znaczącą w skali powiatu i potwierdzalność na poziomie 56% świadczy o tym, że jednak te wskazówki są słuszne i my je bierzemy pod uwagę, bardzo to doceniamy i wpisujemy się w ten nurt działań community policing, czyli uspołeczniamy nasze działania i bardzo mieszkańcom też dziękuję za to, że społeczeństwo obywatelskie jest to coś, w co się doskonale też wpisuje.
1: Dodajmy, że policjanci kładą też nacisk na edukowanie mieszkańców i przypominają, by zgłaszać każdy przypadek oszustwa czy wyłudzenia pieniędzy. 43 w Polsce, a pierwsze w województwie małopolskim. Takie miejsca zajęło 5 liceum ogólnokształcące z Tarnowa w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Jurorzy docenili projekt pod nazwą Tarnów od nowa.
2: Mikołaj Mitera.
3: Kinga Papracka.
2: Projekt realizowany przez uczniów 5 liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. Na celu tego projektu było to, abyśmy się stali ambasadorami naszego miasta. Realizowaliśmy różne inicjatywy, począwszy od spacerów tematycznych, kończąc na fotografii i muzyce.
3: Na spacerach uczestniczyli ludzie z różnych szkół. Staraliśmy się też przeprowadzać wywiady z tarnowianinami, którzy opowiadali o własnych historiach i doświadczeniach związanych z Tarnowem. W naszym projekcie wziął udział pan Łukasz Maciejewski, który opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z miastem. Gościliśmy również pana prezydenta Jakuba Kwaśnego, brata pana prezydenta, pana Marcina Kwaśnego. Udzielił nam bardzo inspirującego wywiadu. Pokazuje to, że mimo, że ktoś pochodzi z mniejszego miasta, może się rozwijać i pomimo, że wyjeżdża poza obręb tego miasta, jest z nim związany i bardzo chętnie do niego wraca.
1: Dodam, że na 90. miejscu w rankingu znalazło się drugie liceum ogólnokształcące. Trzecie liceum zajęło 279. pozycję, a na 452. miejscu znalazło się pierwsze ELO.
4: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o przetargu na budowę ronda turbinowego w mieście, ale zapowiemy też rekrutację do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu i zaprosimy na huczną inaugurację nowego sezonu motocyklowego. Jest przetarg na budowę ronda turbinowego w centrum Tarnowa. Powstaną też buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę przejścia podziemnego pod ulicą Sikorskiego. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
5: Tak, mamy postępowanie przetargowe. Jest ono ogłoszone w formie publicznej. No tutaj jeżeli chodzi o perspektywę wydatkowania, perspektywę finansową, tutaj zasady są jasne. Ta perspektywa kończy się w roku 2027 i tutaj to zadanie musi być w tym czasie rozliczone. Co do samej realizacji tego zadania, wykonawca będzie miał 13 miesięcy na budowę ronda turbinowego, czterowlotowego, łącznie z pasami dla autobusów. Też w ramach tej inwestycji będzie realizacja przejścia podziemnego, które jest głównym kryterium, dzięki któremu zdobyliśmy pierwsze miejsce, bo była to aplikacja konkursowa. Będzie ono w przebiegu ulicy Sikorskiego. Co do terminów, no właśnie terminy są sztywne. Też w ramach drugiego postępowania przetargowego wykonawca będzie musiał tą dokumentację, która jest wadliwa, poprawić w ramach nadzoru autorskiego. Także tutaj no w zasadzie te zadania będą musiały być połączone, zarówno realizacyjne, jak i ewentualne korektowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o główne założenia, to w samym postępowaniu przetargowym zawarliśmy informację, że to skrzyżowanie musi być w całym ciągu prac, w całym czasookresie drożne, także tutaj nie ma mowy o wyłączeniu całkowitym z ruchu tego skrzyżowania. Tak samo jest możliwość prowadzenia ewentualnych etapów prac, niemniej jednak cały czas to skrzyżowanie podczas remontu musi być drożne. No tutaj czas pokazuje, że jeżeli nie ma jakichś kłopotów, nie ma odwołań, ten proces budowlany toczy się w cyklu prawidłowym. Patrząc choćby nawet na ulicę Tuchowską, tam mieliśmy opóźnienie w granicach 3 tygodni. No była to ulica, która nie była w zasadzie modernizowana od lat 60. Dużo rzeczy nie było zinwentaryzowanych w ziemi. No i pomimo takich napotkanych rzeczy infrastrukturalnych, to opóźnienie nie było duże. Także tutaj jeżeli chodzi o ten zakres robót, też mamy taką nadzieję, że takich opóźnień nie będzie. Tutaj no, wszystkie służby muszą być w gotowości. Też będzie przebudowywany kanał kanalizacyjny, kanał technologiczny. Tutaj w tej przebudowie też będą brali udział poszczególni gestorzy sieci. Także no, to jest zadanie, które musi być skoordynowane.

0: przez większą ilość podmiotów, no tutaj w zasadzie no, wszyscy będą musieli po prostu tych terminów, które też narzuci wykonawca, który wygra roboty, skoordynować. No tutaj w pewnym momencie Urząd Marszałkowski dał nam taką przestrzeń, że możemy dokonać modyfikacji projektu. Trzeba przypomnieć, że założenia tego projektu, jak i sam projekt, były projektowane w chwili, kiedy nie było jeszcze mowy o osiedlu mieszkaniowym. Też, kiedy trwały prace projektowe, nie funkcjonował w Tarnowie inteligentny system transportu ITS. Też zmieniły się w międzyczasie przepisy o ruchu drogowym, też dały pewne tutaj pierwszeństwa dla samego pieszego, także no tutaj koordynując te właśnie zmienne, plus jeszcze odbierając sygnały od środowiska inżynierskiego tarnowskiego, na przykład Naczelnej Organizacji Technicznej czy Izby Przemysłowo-Handlowej, złożyliśmy takie zapytanie, rozmawialiśmy właśnie z IZ-ką, czyli z instytucją zarządzającą, co do modyfikacji tego projektu. Otrzymaliśmy informację, że jeżeli nie zmieni to kryteriów, według których został oceniony już pierwotnie projekt, możemy spróbować wprowadzić takie modyfikacje. Zaangażowaliśmy profesjonalny podmiot, który przebadał nam wszystkie możliwe ruchy na tym skrzyżowaniu, te obecne, jak i zakładając przyszłe potoki ruchu pieszych. No i tutaj ku naszemu też zaskoczeniu z prac analitycznych wyszło to, że lepszym rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. Złożyliśmy ten projekt do instytucji zarządzającej, no jednak finalnie no, została ta propozycja odrzucona. Też rozmawialiśmy pod kątem możliwości zmiany tego przejścia podziemnego w innym kierunku, bardziej od strony Planu Jakubowskiego. No tutaj otrzymaliśmy informację, że będzie to wykraczało poza zmianę obecnego ZRID-u i no tutaj wydłużyłoby to ewentualne prace uzgodnieniowe, także od tego IZK od razu jak gdyby nam nie pozwoliła na to, a tutaj no jeżeli chodzi o samo to skrzyżowanie świetne, no na to zgoda była, jednak finalnie otrzymaliśmy informację, że musimy realizować to zadanie według tego projektu pierwotnego. Tutaj szacujemy, że te prace powinny odbyć się w zasadzie niezwłocznie. No tutaj no termin mamy bardzo napięty, także no tutaj po wygranym postępowaniu przetargowym firma, która wygra postępowanie, będzie musiała uzgodnić organizację ruchu. W tej organizacji ruchu biorą różne udział podmioty, także myślę, że takie uzgodnienia potrwają około 3 tygodni, także tutaj szacujemy, że właśnie w okresie wakacyjnym mogą odbywać się już pierwsze prace na tym skrzyżowaniu.
1: Przypomnijmy, że miasto otrzymało blisko 25 milionów złotych dofinansowania na realizację tej inwestycji.
2: SK Tarnów.
1: Na zgłoszenia macie czas do 20 maja. Rusza druga edycja Tarnowskiej Akademii Mentoringu dla młodych ludzi szukających swojej drogi życiowej i zawodowej. Organizatorzy szukają 13 kandydatów, którzy będą się spotykać z wybranymi mentorami.
3: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu.
4: No właśnie, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, z której jesteś znany i sławny, nie tylko w Tarnowie. Będziemy rozmawiać o Akademii Mentoringu, bo za nami pierwsza edycja, a rozpoczynamy drugą. Zanim jednak przejdziemy do meritum tego tematu, to może wyjaśnijmy i przypomnijmy, czym jest Akademia Mentoringu.
3: Akademia Mentoringu, pewnie najkrócej można powiedzieć, to spotkanie, które bazuje na wzajemnym, tu podkreślam, wzajemnym uczeniu się, no bo tak naprawdę to jest pomysł taki, żeby mieszkańcy miasta Tarnowa, którzy w jakiś sposób już też osiągnęli pewien, można powiedzieć, sukces zawodowy, mają też dużo doświadczenia swojego takiego życiowego, dzielą się nim z osobami młodszymi. Stąd mamy 13 mentorów, a szukamy 13 mentee, jak to się mówi profesjonalnie, czyli młodych ludzi, którzy mają w życiu dylemat i ten dylemat chcą sobie przegadać, chcą, żeby spotkać się, można powiedzieć tak trochę metaforycznie, z lustrem, chcą spotkać się z kimś, z kim odbiją myśli i łatwiej im będzie podjąć decyzję, co dalej robić w życiu.
4: No właśnie, bo taki wybór tej dalszej ścieżki życiowej, mimo że nasz system edukacji dosyć wcześnie skłania dzieci do myślenia o tej przyszłości, to jednak bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy mówią, no ja nie wiem, ja nie mam pewności, ja nie wiem, czy ta decyzja będzie słuszna, czy będzie dobra, czy ja się w tym sprawdzę.
3: No właśnie, to pewnie na inną rozmowę, ale pytanie, czy nie za wcześnie system edukacji zaprasza dzieci do tego, żeby tak szybko już się profilowały. Wszak z badań naukowych wiem, że mózg dopiero zaczyna dojrzewać w tym wieku, w którym młodzież musi podejmować chyba najważniejsze dla nich decyzje czasami życiowe. Ale też, jak się okazuje, i chyba tutaj, jak my dwoje rozmawiamy, wiemy, że być może wcale to nie są najważniejsze decyzje życiowe. Że młody człowiek potrzebuje usłyszeć, masz jeszcze całą masę czasu w swoim życiu, żeby podjąć decyzje, które będą dla ciebie ważne, a póki co po prostu spójrz na swoje życie z lotu ptaka

0: spójrz, co jest dla ciebie ważne, jakimi ty wartościami się kierujesz, jakimi nie chcesz się kierować. I tutaj, bo jesteśmy po pierwszym spotkaniu z mentorami, bardzo długo o tym rozmawialiśmy, że ten mentoring, który my proponujemy, jest trochę zaproszeniem młodego człowieka do spojrzenia na swoje życie z lotu ptaka. Mentoring to nie doradztwo, więc to nie jest tak, że ktoś, kto będzie uczestniczył w naszej akademii, wyjdzie z... być może wyjdzie z konkretną odpowiedzią, ale no, z reguły tak to już jest z myśleniem, że być może wychodzi się z jeszcze większą ilością pytań, ale myślę sobie, że na tym życie polega, żebyśmy sobie zadawali pytania i na nie odpowiadali. No więc myślę sobie, że Akademia Mentoringu jest taką przestrzenią swobodnego zadawania pytań, ale też z taką pełną otwartością na to, że nie ma głupich pytań, a jest cała masa ciekawych odpowiedzi.
1: Ja myślę, że niesamowitą wartością tego mentoringu jest też fakt, że mentorzy, którzy będą spotykali się z młodymi ludźmi, ja sobie przejrzałam tę listę osób zaproszonych do współpracy przez fundację i muszę przyznać, że to są często osoby, które mają ze sobą bardzo różne doświadczenia. To nie są koniecznie osoby, które dzisiaj, będąc w tym miejscu życiowym, w którym są, wykonują na przykład zawód, którego wyuczyli się gdzieś tam na studiach. To są osoby, które mogą pokazać, że ta ścieżka zawodowa, ścieżka kariery, ona wcale nie musi być taka prosta od punktu A do punktu B. Ona może się zmieniać w zależności od tego, co nam się w życiu przydarza, na jakim my zakręcie się znajdziemy.
0: Dokładnie tak. Ja zapraszam na stronę internetową Tarnowskiej Akademii Mentoringu, na social media, Instagram czy Facebook, żebyście Państwo, którzy słuchacie naszej rozmowy, poczytali sobie o tych ludziach, bo dokładnie tak jest. Staraliśmy się dobrać tych mentorów tak, żeby to były osoby, które w jakiś sposób odzwierciedlają też te profile klas Biolchem, Human, Matfis i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ci ludzie są na tyle już doświadczonymi życiowo i chyba takimi, którzy sami musieli podjąć całą masę decyzji, że to doświadczenie takiej dywersyfikacji w ogóle talentów, ale też chyba doświadczeń będzie dla tych, którzy zaaplikują, którzy będą chcieli być w naszej Akademii Mentoringu, to będzie czymś, co będzie ogromną wartością. Mhm.
1: I tak sobie myślę, takie spotkanie, tak jak powiedziałeś, dużo pytań, które mogą zostać też po takim spotkaniu, ale myślę też, taka umiejętność patrzenia na świat, na wyzwania, na zadania, które przed nami stają, z otwartą głową, żeby się po prostu nie fokusować zbytnio na jednym małym problemie, który gdzieś tam nas może spotkać, tylko żeby patrzeć na to nieco szerzej, bo dzięki temu łapiemy właściwy dystans, właściwe proporcje i to pozwala po prostu łatwiej wykonać kolejne kroki.
0: No zdecydowanie tak. Myślę sobie, kiedyś usłyszałem taką myśl, że to pokolenie, które teraz dorasta, jest pokoleniem płatków śniegu, a ktoś zadał pytanie, czy przypadkiem my jako świat za bardzo nie podgrzeliśmy temperatury tego świata i to nie jest pokolenie płatków śniegu, tylko to jest pokolenie, które spotyka się z zbyt podgrzanym światem. To jest dla mnie takie inspirujące i staramy się w naszej akademii stwarzać taką przestrzeń, żeby nikt nie czuł się jak płatek śniegu, którego ktoś chce stopić, a bardziej jako ktoś, kto jest ciekawym świata, młodym człowiekiem, ale też takim człowiekiem, który po prostu ma prawo nie wiedzieć, co chce ze sobą zrobić jeszcze.
1: Dokładnie, bardzo ładna metafora. Ja muszę przywołać metaforę, która mnie się przydarzyła przy czytaniu książki nie tak dawno. Wyczytałam, że ktoś był dla drugiej osoby jednocześnie kotwicą i latawcem. I takie mam wrażenie, że wasi mentorzy mają przed sobą właśnie takie zadanie. To nie jest łatwe. To jest bardzo piękne, ale nie jest łatwe. Czyli żeby dać jakąś tą podstawę, dać to jakieś bezpieczeństwo, odpowiedzieć na pytania, a jednocześnie inspirować.
0: No ja aż zamilkłem, bo piękna jest ta metafora. No. Tak, myślę sobie, że rozmawialiśmy o istocie w ogóle spotkań i o ile jest kilka definicji mentoringu takich naukowych, to skróciliśmy ją do tego, że mentoring to relacja. Bo tam jest relacja uczenia się, która polega na i tak dalej, ale chyba kluczowym jest mentoring, to relacja.
1: Staracie się w jakiś sposób dopasować mentee i mentora, tak żeby ta wspólna podróż przebiegała im bezkolizyjnie?
0: Tak, no bo rekrutacja, która właśnie trwa i zapraszamy do tego, żeby ci, którzy są rodzicami, powiedzieli swoim dzieciom, a wy, młodzi ludzie, którzy słuchacie, to wejdźcie sobie i zapraszam. To jest tak, że zapraszamy do tego, aby wypełnić formularz. On jest dosyć rozbudowany i tam o wiele rzeczy pytamy, ale właśnie dlatego pytamy, że łatwiej nam potem dopasować pary. Potem będziemy prosić o to, żeby każdy, kto przejdzie ten etap formularza, przysłał nam filmik uzasadniający, dlaczego tą osobę mielibyśmy wybrać, ale mentorzy też wypełnili

0: na formularz. No bo z jednej strony mentorów pytaliśmy, czym chcesz się dzielić, co chcesz z siebie dać? Na młodego człowieka pytamy, co chcesz dostać? Tak mówiąc trochę w skrócie, na czym polegają te formularze? No bo potem łatwiej nam jest dopasować ludzi co do potrzeb, bo tu chodzi o to, żeby się spotkali potrzebami. No i mamy doświadczenie z zeszłego roku takie właśnie, że czasami ci, którzy byli młodymi ludźmi, którzy byli tak zwanymi mentee i mentorzy, no nie mogli w ogóle się nadziwić, jak zostali dobrani. My też sami nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak nam się tak, może też przez przypadek, intuicyjnie udało dobrać ludzi, którzy naprawdę mieli, no jak to dzisiaj się mówi, ten vibe taki, że często poza tymi 6 obowiązkowymi spotkaniami, te pary spotkały się więcej niż 6 razy, a nawet do dzisiaj się spotykają, więc to jest niesamowite, że tam się stworzyła taka relacja, która trwa.
1: No właśnie, skoro już wywołałeś do tablicy kwestię pierwszej edycji Akademii Mentoringu, to podsumujmy, jak możemy zachęcić kolejnych do tego, żeby brali udział, najłatwiej pokazując korzyści, które wyniknęły z pierwszej edycji. Mamy feedback, który wraca od tych młodych ludzi, wiemy już, gdzie wylądowali i co się z nimi dalej dzieje.
0: No właśnie, z jednej strony zapraszam, zobaczcie, bo daliśmy głos tym, którzy ukończyli Akademię Mentoringu, więc oni wypowiadają się na naszych social mediach, zapraszając do kolejnej edycji. No i oni mówią, że na przykład stali się bardziej sobą, oni zrozumieli, kim są, tak? Co to znaczy, że ja jestem sobą? No a z drugiej strony wiem, bo jakieś 2 miesiące temu zaczepiła mnie w jednym z supermarketów tarnowskich mama z córką, no i patrzę obok, a tam nasza absolwentka i ta mama mówi, jak ja panu dziękuję za ten program, wie pan co, to było naprawdę, moja córka naprawdę tutaj sobie tyle rzeczy przegadała. Ja byłem taki delikatnie, no to było przemiłe, ale też taki zakłopotany, ta córka też, patrzymy się na siebie, ale w sumie ostatecznie to było spojrzenie porozumienia, że tak, że ten program bez jakiegoś wielkiego chwalenia się, bo nie o to chodzi, ale on naprawdę jest gromadzącym ludzi, którzy chcą dać serducho młodym ludziom, no i są młodzi ludzie, którzy przychodzą chyba trochę z takim otwartym sercem, nie? I mają odwagę powiedzieć, ja nie wiem, nie? Albo mam po prostu tyle pomysłów, że naprawdę już mam chaos, no nie? I ci mentorzy pomagają chyba uporządkować chaos, a czasami go stworzyć, no bo może czasami też o to chodzi.
1: Ta historia z mamą, myślę, że to jest dobry przykład na to, że tak naprawdę do powodzenia całości tego przedsięwzięcia potrzebujecie też rodziców, którzy będą mieli otwartą głowę, którzy nie staną nad młodym człowiekiem i powiedzą, tatuś jest lekarzem, więc ty też będziesz lekarzem, tak? Na takiej zasadzie. Tylko pozwolą po prostu temu młodemu człowiekowi, który stoi na rozdrożu i dopiero decyduje, co chce dalej w życiu robić, żeby rzeczywiście spróbował poszukać i znaleźć tę własną ścieżkę.
0: Ja pamiętam, jak byłem w tym wieku, to czytałem Paulo Coelho, no po prostu jedną książkę za drugą i do dzisiaj pamiętam cytat, który jest dla mnie do tej pory bardzo ważny, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat będzie zmierzał do tego, żeby ci w tym pomóc. I to trochę dedykuję teraz rodzicom, no bo myślę sobie, że nasze rodzicielskie serducha zawsze są takimi troskliwymi i takimi, które próbują, no może za bardzo nawet czasami ten klosz gdzieś tam rozłożyć nad dziećmi, żeby je chronić, a ostatecznie też, no myślę sobie, że tutaj trzeba nam dać tą przestrzeń do zadawania pytań, może czasami do błędów. Myślę sobie, że każdy mentor jest takim dodatkowym światłem, a dodatkowym szeptem, dodatkowym, no takim kimś, kto wyciąga rękę, ale też nie wskazuje kierunku, tylko poszerza pole widzenia. Więc ostatecznie myślę sobie, że tak, że to nie chodzi o dawanie odpowiedzi, tylko otwieranie na.
1: To w takim razie zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na profil Akademii Mentoringu, żeby sobie posłuchać, co mają do powiedzenia uczestnicy pierwszej edycji. I teraz powiedzmy o terminach, bo mówimy o naborze. Do kiedy trzeba się zgłosić?
0: Zgłaszamy się do 20 maja i do tego czasu będziemy zapraszać wszystkich, którzy chcą do tego, żeby wysłać formularz. Po tym formularzu zapraszam, żebyś przysłała filmik, który będzie uzasadniał, dlaczego mamy Ciebie wybrać. Wtedy chcemy sobie zostawić ten mniej więcej tydzień, czyli do końca maja, na to, żeby sparować tych ludzi, którzy stworzą pary mentoringowe. Mamy 13 mentorów, więc szukamy 13 mentee. No i czerwiec to będzie zaaranżowanie pierwszego spotkania takiego online, żeby spotkać te pary i zaprosić te pary do tego, żeby jeszcze przed wakacjami się spotkały pierwszy raz na żywo. I cały program polega właśnie na tym, żeby się spotkać minimum, już teraz mówimy minimum, bo wiem, że często to jest więcej,

0: minimum 6 razy do końca roku, średnio to jest raz w miesiącu, no celem właśnie odbycia myśli, zadawania pytań, odpowiadania sobie na nie. No też chcę, żeby to wybrzmiało, że cały ten projekt jest dla ludzi, którzy są poniżej 18 roku życia, więc też te wszystkie spotkania się odbywają w miejscach publicznych, one są zgodne z ustawą Kamilka tak zwaną, czyli my dbamy o to, żeby ci młodzi ludzie czuli się bezpiecznie i żeby to było wszystko zgodne z tą ustawą. No ale myślę sobie też, że te osoby, o których można poczytać, to są osoby, które śmiało mogę powiedzieć, są autorytetami w tym mieście i są ludźmi, którzy są godnymi zaufania po prostu chyba z racji na to, co robią. Niemniej chcę, żeby to wybrzmiało. No i ostatecznie, skracając, zapraszam, Tarnowska Akademia Mentoringu, strona internetowa, social media. Do 20 maja szukamy chętnych.
1: Mówił Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu, a naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 17 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
3: Jest pięknym miesiącem słonecznym, przynajmniej tak się rozpoczął, więc bardzo liczymy na to, że 17 maja do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
1: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?
3: Nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej.
1: Dawna kapłanówka, tak?
3: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy. Atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
1: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
3: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich, przychodząc na nasze wydarzenie, zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory, przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
3: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po ścigacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki. Natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie 17 maja i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie.
1: Wspomniałeś o tym bezpieczeństwie i ja muszę rzeczywiście zahaczyć o ten temat. Nie tak dawno rozmawiałam z komendantem tarnowskiej policji, który spoglądając w bilans, tragiczny niestety, mówił o już 10 ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Prawdą jest, że wśród tych osób byli również użytkownicy jednośladów. Co roku stawiacie bardzo mocny akcent na to, żeby tłumaczyć, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo i chociaż być może wyrywałaby się dusza do tego, żeby nacisnąć mocniej ten gaz, to jednak warto zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła na drodze i nie szarżować, bo to się często kończy niestety niedobrze.
3: No, trzeba jasno powiedzieć, że wypadki były, są i będą na naszych drogach. My poprzez właśnie tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości. Do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze

0: warunkuje bezpieczeństwo. To, jak się ze sobą komunikują, to, że kierowca samochodu osobowego no, musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę odkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Czyli brak tego doświadczenia, brak pokory, wydaje mi się, że dlatego warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich wypadkach, w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej, tak żeby uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze.
1: Wiadomo, że jeżeli chodzi o motocyklistów, no to duże znaczenie ma również pogoda, jaka nas spotyka na trasie. Jeżeli nagle po słonecznym dniu czy kilku dniach pojawia się deszcz, to nawet kilkuminutowe opady potrafią sporo namieszać.
0: No warto pamiętać o tym, że guma czy opona motocyklowa no nie ma takiej przyczepności w przypadku, tak jak to ma w przypadku samochodu osobowego, więc każdy deszcz, każdy piasek na drodze, każda jakaś nierówność na zakrętach czy właśnie w takiej ferworze młodzieńczej szarży powoduje sytuacje, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych.
1: To teraz o nieco przyjemniejszych aspektach. Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
0: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, to jeszcze pod centrum handlowym Max, czyli mały parking, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co mamy teraz. Można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Jednak ta ranga i to, w jaki sposób pokazujemy wydarzenie, jakie akcje profilaktyczne, jakie przesłanie chcemy przekazywać wszystkim, nie tylko motocyklistom, ale mieszkańcom, myślę, że to ma sens i warto tego wydarzenia dalej organizować i gdzieś tam staramy się przemycać te wartości, szczególnie dla młodych ludzi. Nie chodzi tylko o sam sport motocyklowy czy jazdę na motocyklu, ale też skupiamy się na akcjach dotyczących wychowania w trzeźwości, czy prowadzeniu pojazdów nie pod wpływem alkoholu, czy w tym roku podczas wydarzenia będziemy realizować zadanie dotyczącą hejtu, czyli jak zapobiegać, jak radzić sobie z hejtem, który jest wszędzie i właśnie poprzez aktywność, czy to sportową, czy integrację, czy taką działalność społeczną, gdzie ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, no to ten hejt chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
1: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać. Jak to jest z tymi motocyklami? One są dzisiaj bardziej dostępne?
0: Znaczy ja powiem tak, no pasja, każda pasja nie ma ograniczeń wiekowych. Czy jesteśmy w wieku średnim, czy jesteśmy seniorami, to tak naprawdę jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Ja wiem, bo wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. Więc to jest, myślę, że każdy przyzna mi rację, co ma jakąś pasję czy hobby. A w przypadku motocykli, no coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić, no to gdzieś tam odkładamy przez swoje młodzieńcze lata po to, żeby w wieku powiedzmy 50-60 nawet lat kupić sobie wymarzony motocykl i w końcu poczuć ten wiatr we włosach.
1: Wspominaliśmy o bezpieczeństwie, to powiedzmy jeszcze o stanie technicznym motocykli. Wiadomo, że po zimowej przerwie wyciągamy je z garażu i o co trzeba zadbać, o czym trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście ten motocykl dobrze zaczął sezon i dobrze go przejeździł.
0: No ja myślę, że warto przede wszystkim zrobić taki przegląd generalny, czy to w autoryzowanej stacji diagnostycznej,

0: przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić, ale tutaj apel do, szczególnie do młodych motocyklistów, którzy dopiero co kupują swoje maszyny i garażowali je podczas zimy. Pojedźcie do stacji diagnostycznej, sprawdźcie go, sprawdźcie, czy nic nie cieknie, bo jednak cieknący olej w niektórych miejscach powoduje to, że wpadamy w poślizg, ten olej się pojawia na oponie. Jest to też zagrożenie w ruchu drogowym. Druga rzecz, myślę, że ubiór, czyli sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, dobra kurtka, dobre spodnie, buty motocyklowe, rękawice. I wtedy jesteśmy pewni do tego, że wyjeżdżając na drogę, nawet w sytuacji zagrożenia, zminimalizujemy to ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
1: Mhm. A jak już będziemy mieli gotowy motocykl, jak już będziemy w pełni wyposażeni, to zapraszamy 17 maja na plac Starej Kafanówki na inaugurację sezonu motocyklowego.
0: Dokładnie, to już naprawdę 17 maja, już niedaleko. Dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak jak mówiłem, dziesięciolecie, to jest piękny jubileusz, okrągły jubileusz, tyle lat, z każdym rokiem coraz więcej motocyklistów, ale też, co podkreślę, mieszkańców miasta z całymi rodzinami przychodzi zobaczyć, jak wyglądają motocykle, porozmawiać z motocyklistami, zobaczyć te atrakcje sportowe, których przygotowaliśmy dosyć sporo przy okazji naszego wydarzenia. Więc będzie w czym wybierać. Liczymy na dobrą pogodę przede wszystkim, bo to jest warunkiem też dużej frekwencji i myślę, że będzie ok.
1: Zapraszamy wszystkich, wszyscy są mile widziani.
0: Jak najbardziej.
1: A ja przypomnę, niedziela, 17 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
0: Autopromocja.

Radio SK.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.